Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź król.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści do nich nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
2: To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. Święty Mateusz w swoim komentarzu do Jezusowych słów zauważa, że Pan często posługiwał się przypowieściami. Obrazy, porównania wzięte z codziennego życia mieszkańców ówczesnej Palestyny, obrazy wzięte z rolnictwa, rybołówstwa, z różnych prac domowych, miały być pomocą, by rozumieć prawdy o Królestwie Bożym. Oczywiście te przypowieści nieraz wymagały pewnego zastanowienia ze strony słuchających. Nawet uczniowie Jezusa prosili Go o to, by im wyjaśnił sens przypowieści. Dziś Jezus do nas zwraca się również poprzez słowa przypowieści. Posługuje się obrazami, by nam przekazać prawdę. Z naszej strony trzeba się dobrze słuchać w te słowa, zastanawiając się nad tym, co Jezus chce nam powiedzieć. Trzeba te słowa rozważać w sercu, aby Boże Słowo do nas kierowane było drogowskazem kształtującym nasze codzienne życie. Bo może i nam nieraz też być trudno tak do końca dokładnie rozumieć to, co Jezus nam mówi. Potrzebne nam jest Boże światło, pomoc w rozumieniu tej nauki. Warto też o taką pomoc prosić, a Pan na pewno jej nam udzieli. Prośmy więc tej intencji, chociażby wtedy, kiedy przygotowujemy się do wyjścia do kościoła, by uczestniczyć we mszy świętej, bo tam przecież Bóg będzie do nas mówił. Warto prosić o Boże światło przed słuchaniem czytań Pisma Świętego, bo przecież to Słowo Boże. Prośmy o to, abyśmy jak najlepiej potrafili rozumieć to, co On do nas mówi.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Mamy 27 lipca, rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień razem z porankiem rozgłośni katolickich. 7:09, kapryśnie i deszczowo wita nas ten poniedziałek. Dziś wszyscy szukamy sposobów na poprawę humoru i nastawienia. Jeśli ktoś nie jest jeszcze na urlopie, wstaje rano i pędzi do pracy, to my zrobimy wszystko, żeby ten dzień umilić. Przed nami jak zawsze przegląd prasy, a potem pierwsza rozmowa. Jan Sobierajski, reżyser filmu Mistyczka, będzie naszym gościem. Film ten od 11 września zobaczymy w kinie. Fabuła, szanowni państwo, inspirowana jest życiem Alicji Lęczewskiej, czyli nauczycielki ze Szczecina, której prywatne zapiski po śmierci stały się jednym z najbardziej niezwykłych fenomenów współczesnej duchowości w Polsce. W rolę główną wcieliła się Dorota Chotecka-Pazura. Ta rozmowa przed godziną 8 w naszym poranku. Katarzyna Polewko, witajcie. Zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A dzisiejszy poniedziałkowy przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Kaczyński i Morawiecki o przyszłości, tak czytamy na pierwszej stronie. Gdyby Mateusz Morawiecki rozwiązał Stowarzyszenie Rozwój Plus, to byłby dzisiaj więcej niż bardzo ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości i jednym z głównych kandydatów do objęcia w przyszłości przywództwa w partii. Taką opinię wyraził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym telewizji Republika. Polityk zdradził też, że ugrupowanie nadal będzie miało dwa płuca. W weekend gościem stacji będzie także były premier Mateusz Morawiecki, który podkreśla, że głównym zadaniem prawicy pozostaje odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Skromna propozycja dla rolników to kolejny temat poruszany dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że rząd ruszy z dopłatami do nawozów. Jak się wyraził, pomoc będzie wynosić do 500 zł do hektara. Jak przypominają politycy Prawa i Sprawiedliwości, analogiczna pomoc w przykładowym roku 2022 przekroczyła ponad 5 miliardów złotych. Jeszcze jeden temat, dziesiątki tysięcy za patologię i saloniki VIP. O tym także czytamy na pierwszej stronie. Była prezes Warszawskiego Szpitala Południowego oraz była dyrektor do spraw medycznych otrzymały odprawy w wysokości 66 tysięcy złotych i 63 tysięcy złotych brutto, poinformował posłów Prawa i Sprawiedliwości Warszawski Ratusz. Okazuje się, że nie tyle zostały odwołane, o ile rozwiązano z nimi umowę za porozumieniem stron. I przechodzimy już teraz do Rzeczpospolitej, by sprawdzić, co tam na pierwszej stronie, a tam także temat Prawa i Sprawiedliwości. Kto może cieszyć się z podziału PiS-u? Wyjście Mateusza Morawieckiego i innych posłów z Prawa i Sprawiedliwości, tak jak wiemy, wywołało burzę na scenie politycznej. Największy od lat kryzys w PiS był zainteresowany

0: zainteresowaniem obserwowane w Konfederacji. Część polityków tego ugrupowania zastanawia się, na ile zmiany w PiS wpłyną na możliwość zawiązania powyborczej koalicji z tą partią oraz ewentualnie z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I wcale nie musi być łatwiej, bo być może trzeba będzie negocjować nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale także z bardziej centrowym Morawieckim, a układanie koalicji obejmującej 4 podmioty jest trudniejsze niż gdyby partnerów było 3. Wiele działań rządu premiera Morawieckiego było problematycznych dla naszych wyborców, tak mówi Przemysław Wipler z Konfederacji. Co na to stronnicy Grzegorza Brauna? Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości wzmacnia Konfederację Korony Polskiej, ocenia to Tomasz Sommer, redaktor Najwyższego Czasu. Napięcie na Bliskim Wschodzie winduje ceny paliw. To kolejny temat poruszany dzisiaj w Rzeczpospolitej. Kierowcy muszą być gotowi na kolejne podwyżki. Nie jest wykluczone, że cena oleju napędowego może przekroczyć nawet 8 zł za litr. Tak, dobrze słyszymy, cena oleju napędowego może przekroczyć 8 zł za litr. Konflikt z Iranem coraz mocniej wpływa na światowy rynek paliw. Choć po piątkowej korekcie ropa naftowa potaniała poniżej 97 dolarów za baryłkę, Donald Trump wstrzymał ataki, to analitycy nie mają dobrych informacji. Wszystko wskazuje na to, że na stacjach paliw, drodzy Państwo, będziemy płacić więcej. To szczególnie ważne dla kierowców i dla tych, którzy pokonują setki, dziesiątki tysięcy kilometrów. Jeszcze dwa tematy mamy dzisiaj w poniedziałkowym numerze Rzeczpospolitej. USA wprowadza nowe cła na import z 80 krajów. Te decyzje niemal na pewno zakwestionuje jednak Sąd Najwyższy, więc jeszcze nie wiemy, jak to będzie. I jeszcze jedna wiadomość z kraju. Fajerwerki bez ograniczeń. Zakaz stosowania większości rodzajów fajerwerków nie ma szans na uchwalenie z powodu sprzeciwu między innymi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli któryś z tych tematów zainteresował Państwa, to serdecznie odsyłamy do Gazety Polskiej codziennie i do Rzeczpospolitej. 22 minuty po godzinie 7.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I tak jak obiecałam, jak zapowiadaliśmy, Jan Sobierajski, reżyser filmu Mistyczka, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Film Mistyczka wchodzi do kin od 11 września. Ja wiem, o czym ten film opowiada, ale myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze o tym słyszeli. To jest film na nasze współczesne czasy?
2: Zdecydowanie tak, dlatego że opowiada o współczesnej osobowości, jaką była Alicja Ręczewska, która jest dzisiaj uznawana jako jedna z największych polskich mistyczek XXI wieku, a to dlatego, że zmarła niedawno, w 2012 roku, więc jej historia jest bardzo pragmatyczna, bardzo praktyczna i odpowiadająca tym czasom, w których żyjemy.
1: Nikt nigdy wcześniej nie próbował tego zekranizować. Dlaczego się na to zdecydowaliście?
2: Wydaje mi się, że jako ludzie szukamy wzorców do naśladowania i każdy z nas ma różne perturbacje życiowe, w których trzeba znaleźć jakiś punkt oparcia. I taką historią jest Alicja Ręczewska, która to w swoim życiu miała wiele momentów zawahania, ale która przede wszystkim odnalazła to, czego szuka każdy człowiek, czyli szczęście i miłość. No i to znalazła w Kościele katolickim.
1: Czyli możemy powiedzieć, że to nie jest tylko film religijny, ale raczej opowieść o człowieku, który, tak jak pan przed momentem powiedział, cały czas czegoś w życiu poszukuje. To trochę jak każdy z nas.
2: No zdecydowanie tak. Jest to dramat biograficzny, a nie film religijny. Natomiast oczywiście jest tam bardzo mocny wątek religijny, ponieważ nasza mistyczka przez 50 lat szukając szczęścia i miłości w swoim życiu nie odnajduje tego, czego szuka. I zupełnie przypadkiem udaje się na rekolekcję i tam twarzą w twarz spotyka Jezusa, który staje przed nią i zaprasza do bardzo intymnej relacji. I ta relacja rozwija się przez prawie ćwierć wieku, przez 23 lata Alicja Ręczewska w swojej małej kawalerce zapisuje słowa Jezusa, który kieruje do niej różne przesłania. I po jej śmierci w 2012 roku te notatki są zaniesione do specjalnie powołanej komisji kościelnej w Szczecińsko-Kamieńskim. I ta komisja uznaje niezwykłą wartość tych notatek, dając im nihil obstat imprimatur, a biskup daje zgodę na wydruk.
1: Ale to, co jest ciekawe, to to, że Alicja Ręczewska wcale przez całe swoje życie nie była tak mocno związana z Bogiem i z Kościołem.
2: No nie, mało tego, w swoich notatkach zapisuje, że jawnie żyła w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego, należała do partii komunistycznej, rozwijała swoją karierę zawodową, podróżowała po wielu krajach, co na tamten czas było niespotykane. No właśnie, była zaręczona, szukała tej miłości w relacjach międzyludzkich, więc ta postać jest naprawdę wyjątkowo bliska wielu osobom, które dziś szukają takiego sensu życia, ponieważ i ona tego sensu życia szukała, a tak naprawdę jej postać jest postacią zupełnie tak jakby z naszego świata, mało tego, przypomina sąsiadkę z naszego bloku, ponieważ Alicja Ręczewska nie wyróżniała się niczym szczególnym ponad inne osoby, które w tamtym czasie żyły w społeczeństwie.
1: A pracując nad tym filmem, na czym wam najbardziej zależało? Co chcieliście, żeby ten widz zobaczył po wyjściu z kina?
2: Przede wszystkim chcieliśmy oddać wiarygodność postaci i to, że każdy z nas może odnaleźć sens swojego życia i że na to odnalezienie nigdy nie jest za późno. Alicja Ręczewska zmieniła swoje życie dopiero po 50, więc zobaczmy, że ta jej historia jest historią takiej osoby, która wierzyła do końca, że być może i jej jest pisana miłość, szczęście i to jej się udało. Natomiast przesłanie, jakie płynie z filmu, jest to, kiedy Jezus mówi do Alicji Ręczewskiej dwa zdania. Pierwsze zdanie to jest takie, że chce mówić do każdego, a drugie zdanie jest takie, że Pan Jezus mówi: słyszenie mojego głosu nie jest niczym wyjątkowym. Każdy otrzymał ten dar w Chrzcie Świętym, a więc pokazujemy, że każdy z nas może mieć taką intymną relację, mistyczną relację z Bogiem i że ta historia właśnie Alicji Ręczewskiej jest takim pierwowzorem, do którego wiele osób może się porównać. I ta rola jest zagrana w szczególny sposób przez Dorotę Chotecką-Pazura, ponieważ mamy w składzie filmowym, w obsadzie aktorskiej, blisko 50 aktorów z najwyższej półki. Jest to Sławek Orzechowski, Dorota Chotecka-Pazura, o której już wcześniej wspomniałem, Radosław Pazura, Dariusz Kowalski, Marcin Kwaśny, Filip Gurłacz. No to jest naprawdę plejada polskich gwiazd.
1: Tak, to są zacne nazwiska. No,
2: Tak jest, zdecydowanie. Także wydaje mi się, że jestem przekonany już po tych pierwszych takich pokazach kolaudacyjnych, że ci aktorzy przepięknie tę historię opowiedzieli i mam nadzieję, że jak najwięcej osób ten film zobaczy.
1: A trudno było pani Dorocie wcielić się w tę rolę?
2: To jest przede wszystkim bardzo trudna rola, ale Dorota jest wyjątkowo utalentowaną aktorką, więc no, ten efekt, jaki już żeśmy uzyskali, jest naprawdę piorunujący. Natomiast no, przyznam szczerze, że takie role zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ Dorota musiała zagrać postać na przestrzeni 40 lat życia, musiała zagrać swoją śmierć, swoje problemy zdrowotne, miłość, zawiedzenia, uniesienia mistyczne, dramaty bliskich. No naprawdę jest tam całe spektrum, które trzeba było zagrać i zrobić to wiarygodnie, tak żeby widz wcielił się w tą postać i żeby zobaczył, że ta historia tak naprawdę bardzo często będzie opowiadać jego życie.
1: A przy tym filmie, przy tej produkcji, który moment był najtrudniejszy, ale nie pod względem technicznym, a właśnie emocjonalnym? Bo ja myślę, że tutaj to emocje są, no właśnie, grają pierwszą rolę.
2: Myślę, że ma pani rację z tym, że rzeczywiście emocje się pojawiają, bo pokaz ostatnio kolaudacyjny, który się zakończył w studiu dźwiękowym, skończył się łzami i wzruszeniem ekipy, która mogła już ten film oglądać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wiele momentów było trudnych, zaczynając od charakteryzacji naszej postaci, ponieważ chcieliśmy, żeby była jak najbardziej zbliżona do oryginału. I tutaj to było naprawdę wielkie wyzwanie, które widzę już dzisiaj wyraźnie, że udało się osiągnąć. I niech potwierdzeniem będzie to, że Dorota Lęczewska, czyli bratowa Alicji, która żyje jeszcze dzisiaj w Szczecinie, przyjechała na plan i kiedy zobaczyła Dorotę Chotecką po charakteryzacji, po prostu się popłakała, mówiąc, że tak jakby zobaczyła Alicję. Więc wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć, zbliżyć te postacie ze sobą i to było wielkie wyzwanie.
1: Ale myślę, że też wielka radość usłyszeć takie słowa.
2: To na pewno ogromny komplement, dlatego że Dorota Pazura starała się jak najbardziej wcielić tą postać, łącznie nie tylko oczywiście ze stylizacją, ale również z zachowaniami, z charakterem na planie, w tych rolach, które trzeba było odegrać. Dorota rzeczywiście w tą rolę weszła. Ona nie grała postaci Alicji, ona była tą Alicją Lęczewską i to było nieprawdopodobne móc zobaczyć taki wielki kunszt aktorski. I mam nadzieję, że już właśnie od 11 września jak najwięcej osób będzie mogło podziwiać tą rolę, bo z całym szacunkiem do poprzedniego dorobku Doroty Choteckiej, dziś mogę powiedzieć, że to jest jej rola życia.
1: Wow. To nie jest pierwszy film religijny niosący przesłanie, jaki realizujecie. I zastanawiam się, czy dzisiaj kino może być miejscem ewangelizacji, ale takim współczesnym miejscem. W dobie, kiedy my jako ludzie, jako społeczeństwo wiele kwestii poddajemy w wątpliwość.
2: Myślę, że to dobrze, że podajemy pod wątpliwość. Natomiast te filmy, które produkujemy, no, spotykają się z ogromnym odzewem, pozytywnym odzewem wielu widzów. Nasz poprzedni film Maria Matka Papieża, który w kinach był w kwietniu, przez 5 tygodni znajdował się wśród 10 najchętniej oglądanych filmów kinowych w Polsce, co pokazuje, że jest taka przestrzeń, w której trzeba mówić o dobrych wartościach i trzeba to robić na jak najwyższym poziomie. Dlatego wierzę, że Filmistyczka, który jest filmem fabularnym, dramatem biograficznym, z dobrową obsadą, pokaże te wartości na wielkim ekranie, no, w sposób taki, który wciągnie widza i pokaże, gdzie odnajdywać sens życia.
1: Ja po tej rozmowie jestem może nie tyle zachwycona, ale naprawdę zwraca to moją szczególną uwagę po tych słowach, kiedy powiedział pan, że to jest rola życiowa Doroty Choteckiej Pazura, więc czekamy na to wszystko. 11 września w kinach będziemy mogli oglądać film Mistyczka. Naszym gościem w poranku 7.09 był Jan Sobierajski, reżyser właśnie tego filmu. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kinach.
1: Do zobaczenia, pozdrawiamy serdecznie.
0: 7.09. Rozmowa poranka.
3: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: I tak kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale to przecież nie wszystko. Wracamy punktualnie o 8:09, chwila przerwy, chwila dobrej muzyki i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
2: Po reklamie.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą godziną naszego poranka. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Stawiamy czoła tej kapryśnej pogodzie. Lipiec nie rozpieszcza i nie zazdroszczę tym, którzy w drugiej połowie spędzali urlop. Mamy jeszcze sierpień z nadzieją, że będzie iście wakacyjne, ale ten deszczowy lipiec nie pomaga między innymi rolnikom i o tym będziemy rozmawiać z wicewojewodą podlaskim Michałem Gąsowskim, który jest już w naszym studiu. Na tę rozmowę zapraszamy o godzinie 8:15, a potem nadleśniczy nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski będzie ostatnim gościem w poranku 7:09. Taki mamy plan na drugą godzinę. Katarzyna Polewko, witajcie, zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Wicewojewoda Podlaski Michał Gąsowski jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Oprócz tego, że jest pan wicewojewodą, to jest także rolnikiem z zamiłowania, z krwi i kości. Tak chyba możemy...
1: Dziada pradziada.
0: Tak, tak śmiało możemy powiedzieć. I właśnie między innymi o tym rolnictwie będziemy rozmawiać, rolnictwie w województwie podlaskim. To będzie trudny rok. To jest trudny rok dla naszych rolników?
1: Jest trudny i to wielopoziomowo, bo... Zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane. To poprzez przebieg pogody i jeszcze, powiedzmy sobie, ceny artykułów do produkcji. No niestety nie jest łatwo i mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami, nie tylko, nie, i tymi, z którymi sobie, tak powiem, nie mają na nie wpływu.
0: Tak, nie mają na nie wpływu, nie mają wpływu między innymi na pogodę. Były przymrozki, były opady deszczu, w niektórych miejscach były gradobicia, później były upały 38 do 40 stopni, gdzie te zbiory się w niektórych miejscach po prostu gotowały. To dotknęło naszych podlaskich rolników?
1: To ostatnie zjawisko, tutaj jeszcze też nie mówimy o jeszcze jednym aspekcie tych upałów, to wpływ na zwierzęta gospodarskie, bo co, ja wierzę, jestem przekonany, że każdy dobry hodowca, każdy dobry rolnik o te zwierzęta dba, ale przy temperaturze 40 stopni niestety ciężko jest zapewnić ten dobrostan, ten komfort dla zwierząt. Więc tutaj też dodatkowo było, jeśli chodzi o produkcję...
0: To przekłada się na produkcję?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast przy owocach miękkich, które zagotowały się, to może bardziej dotyczyło województwa lubelskiego, niestety południowa część naszego województwa też ucierpiała.
0: Ten lipiec nie jest też łaskawy dla naszych podlaskich rolników. Widzimy, co dzieje się za oknem. Chociażby zebrać to, co, jak to mówią rolnicy, Bóg dał, jest trudno.
1: Nie jest łatwo. Ja mam nadzieję cały czas, że ta pogoda się poprawi. Natomiast kiedy był potrzebny ten deszcz, bo nie dodaliśmy jeszcze jednego czynnika, który doskwiera rolnikom, to jest susza. Ona jest permanentnie już od prawie 30 lat. I z tym nasi rolnicy sobie jakoś radzą jednak. Natomiast na pewno nie jest to czynnik, który w tej sytuacji poprawia ich sytuację.
0: I wtedy, kiedy ten deszcz był potrzebny, to go nie było.
1: To go zabrakło.
0: A wtedy, kiedy potrzeba tego okienka pogodowego, tak jak teraz, tego tygodnia, dwóch tygodni na to, żeby to wszystko zebrać, no to niestety mamy to, co mamy.
1: Chociaż ja bym jeszcze tak może... lekką kropelkę nadziei, bo w takim radiu jesteśmy, to trzeba to dorzucić. Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj. Więc co prawda nam na zboża szkodzi, mam nadzieję i myślę, że jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie. Natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy. Teraz się wiążą kolby. No to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
0: A doskonale wiemy, że rolnicy na kukurydzę tutaj w województwie podlaskim stawiają. Pan swoje zbiory już zebrał, czy jeszcze nie?
1: To znaczy już rozpocząłem, jęczmień o zimy mam prawie zebrany, natomiast no jeszcze pszenica, pszenżyto czekają na koszenie, ale myślę, że okienko pogodowe takie się już powoli widzimy je na horyzoncie. Mam nadzieję, że przyjdzie. Zaczniemy

0: działać, a u nas żniwa, jak się rozpoczynają, to trwają bardzo krótko.
1: No to trzymamy kciuki, żeby było to okienko pogodowe. Ta susza to jest dzisiaj największe wyzwanie rolników? Czy tych wyzwań jest ciężko, zdecydowanie więcej?
0: Jest ich tyle, że ciężko byłoby je pozycjonować, poziomować, bo dzisiaj wydaje mi się, że większym problemem są rynki dla rolników, bo to są wyraźne spadki cen produktów przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji. To jest właśnie ten element, który, myślę, niepokoi i denerwuje rolników.
1: I to może powodować też frustrację konsumentów, bo słyszymy o tym, że są spadki cen, ale w sklepie tego absolutnie nie widzimy. Płacimy coraz więcej za te produkty.
0: Tu niestety trzeba sobie to jasno powiedzieć. Żywność ma takie tendencje i jest tak długim łańcuchem, bo to producent, przetwórca, hurtownik, dostawca, sklep czy supermarkety, gdzie bardzo łatwo jest spekulować.
1: I na koniec tego łańcucha zarabiają giganty, a nie rolnik.
0: Niestety tak to trzeba określić.
1: Panie wojewodo, ustawa Aktywny Rolnik, przypomnijmy, zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, to była faktycznie taka realna pomoc dla rolników?
0: To jest, myślę, nie tylko dla rolników, ale również dla nas, dla administracji rządowej, celowana pomoc tym, którzy rzeczywiście ponoszą koszty, którzy rzeczywiście na tej ziemi gospodarują, i oni wtedy mogliby mówić o tym, że jeżeli nie zebrali czegoś, to dostali realną pomoc. W tej sytuacji, kiedy tej ustawy nie ma, my tak naprawdę musimy polegać na tym, że ktoś zarejestrował swój numer w agencji, składa wniosek i nie mamy żadnej podstawy do tego, żeby mu odmówić pomocy, czyli tą pomoc dostaje osoba, której nie powinna dostać.
1: Tak, to było szczególnie kierowanie tego wsparcia do produkujących, to było to główne założenie tej ustawy.
0: Dokładnie tak. Chcemy pomagać aktywnym rolnikom, tym ludziom, którzy rzeczywiście pracują ciężko na swoich polach, w swoich oborach, w swoich chlewniach, w swoich stajniach, żeby mogli po prostu godnie zarabiać, a kiedy im się to nie udaje z powodów klęsk żywiołowych, suszy, żeby tą pomoc skierować bezpośrednio do nich, żeby właśnie oni mogli w kolejnym roku zasiać i zbierać.
1: Często pojawiają się problemy dotyczące konfliktu między rolnikiem, a między osobą, która osiedla się w danej wiosce, czy gdzieś w okolicach terenów rolniczych. Takich konfliktów u nas w województwie podlaskim jest dużo?
0: Czy dużo, to bym tego nie powiedział, że dużo jednak niestety występują i występują dosyć równo na terenie całego województwa. Liczba rolników spada, gospodarstwa się powiększają i po tych domach, w których już nikt nie mieszka, sprowadzają się czy to na okres wakacyjny, czy w ogóle na życie na wsi, mieszkańcy miast. No niestety... Tutaj też minister Krajewski przygotował tą ustawę o produkcyjnej funkcji wsi i mam nadzieję, że ona też troszeczkę pomoże, chociaż, pani redaktor, umówmy się, prawo możemy zrobić jak najlepsze, natomiast świadomości ludzkiej nie zastąpi nic.
1: Więc jak można zmienić tę świadomość ludzką? Bo chociażby taki konflikt też był tutaj podłążą.
0: Tak, ale nie tylko, bo i pod Białymstokiem bardzo często to się zdarza. Tam, gdzie są duże ośrodki miejskie, z których się można wyprowadzić i mieć komfortowy dojazd do miasta nadal, bo też trzeba tutaj jasno powiedzieć, nasze drogi się poprawiają, więc już ten dojazd nie jest takim problemem. Mamy prawie wszyscy samochody, tak? My musimy... myślę, że też ustawy nie wszystkiego nie załatwią. Musimy tą świadomość, też to jest funkcja mediów, tak, żebyśmy ludziom mogli uświadomić, że wieś niestety ma swój specyficzny zapach, nie kończy się dźwięk wraz z wygaszeniem świateł w domu, bo prace polowe czasami trwają 24 godziny na dobę.
1: Ale chyba najwięcej emocji zawsze wzbudza ten zapach. Ale to też jest normalne, to jest taki nieodłączny element.
0: Pani redaktor, słyszałem, że pianie koguta też.
1: A, też, okej. Okay. Czyli są tacy, którzy lubią dłużej pospać. No to jak znaleźć ten złoty środek właśnie?
0: Tutaj to jest tylko praca wspólna nasza. Oczywiście myślę, że też duży udział w notariuszy. oni muszą też tę uwagę
1: uświadamiać.
0: Uświadamiać i nawet myślę, że warto by było, gdyby to pewnie z kolei jest sprawa przepisów, ale gdyby w tym akcie notarialnym było to zapisane. Ja byłem kilkanaście lat temu we Francji, w miejscowości wielkości Zambrowa, prawie w środku tej miejscowości była duża obora na 300 krów. Pytałem tego rolnika, czy nie ma problemu z sąsiadami.
1: Bo u nas w Polsce pewnie by były.
0: Pewnie długo by nie popracował. Okazało się, że w Francji te prawo już od lat działa i on powiedział, on jest na swoim. On tu był wcześniej, wszyscy, którzy budowali się wokół niego, przy zakupie działek, przy zakupie domów, musieli oświadczyć, że wiedzą, co robią.
1: I ministerstwo dzisiaj nasze też nad tym pracuje. Każdy, kto się osiedla, podpisał taki stosowny dokument, że jest świadomy, z czym wiąże się mieszkanie i życie blisko wsi.
0: Dokładnie tak. Pani redaktor, wieś to ta sielska z seriali, ta taka ładna, spokojna z obrazów malowanych, tak, ona taka bywa. Ona jest nawet, myślę, że przez długą część roku jest. Natomiast nadal to jest miejsce pracy, miejsce produkcji i po to jest ta wieś, żeby można było produkować żywność, żebyśmy byli bezpieczni, bo my często mówimy o bezpieczeństwie, myśląc o bezpieczeństwie granicy, o obronie, czy o bezpieczeństwie naszym cywilnym w miastach przed bandytyzmem. Natomiast często zapominamy o bezpieczeństwie żywności. Kraj, który nie ma żywności, nie potrzebuje już armii.
1: W Polsce bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione?
0: Myślę, że nasi rolnicy je zapewniają w 100%, nawet powiem więcej. Przecież my bardzo dużo eksportujemy żywności, więc do Unii Europejskiej, ale i poza granicę Unii Europejskiej, do krajów trzecich. I to jest wielki sukces tych 25 lat Unii Europejskiej, bo rolnicy nasi potrafili tą szansę wykorzystać, potrafili się dostosować, a teraz są liderami i myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, produkują najlepiej w Unii Europejskiej.
1: I to jest doceniane, bo też ostatnio zostały otwarte nowe rynki zbytu przez ministerstwo. Udało się to uzyskać.
0: Udało się te, które się zamknęły na powrót otworzyć, tak jak Japonię. No, nawet dzisiaj pan minister jest misją gospodarczą na Filipinach, szukając nowych rynków zbytu. Nie można chwalić, bo to pan minister po podsumowaniu roku mówił, całości w trakcie działania, ale powiedzmy sobie...
1: Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
0: To właśnie o tych słowach myślę.
1: Tak.
0: Natomiast bardzo obawialiśmy się, ja również, nie kryję tego, tej umowy handlowej z Mercosur, z krajami Mercosur. Otóż okazuje się, że nagle okazało się, że nasze owoce robią tam furorę i dzięki temu zwiększyliśmy swój eksport do tych krajów po wprowadzeniu tej umowy. Natomiast chcemy też, żeby to było jasne, bardzo chcemy, żeby te produkty, które będą do nas przyjeżdżać, czy to z krajów Mercosur, czy to skądkolwiek i z jakiegokolwiek innego kierunku, żeby one spełniały te same normy, te same reguły, które musi spełnić rolnik europejski, rolnik polski.
1: Ale czy to jest wykonalne?
0: Jest.
1: Jest?
0: Moim zdaniem jest. Oczywiście to nad tym trzeba pracować, bo to się samo nie zrobi. Natomiast
1: u nas najprościej mówiąc, no te wymogi są naprawdę wyśrubowane w Europie, w Polsce.
0: Pani redaktor, na Ukrainie dalej można używać środków ochrony roślin, które u nas zostałyby wycofane 20-15 lat temu. Naprawdę, one były dużo skuteczniejsze, łatwiejsze w zastosowaniu, niestety toksyczne. I jeżeli ja mam okazję odwiedzać, a jestem przecież osobą odpowiedzialną również za weterynarię, wojewódzki inspektorat weterynarii, tam badamy wszystkie partie tych produktów, które do nas spływają, tutaj głównie ze wschodniej strony. Bardzo często całe partie zbóż, ale i innych produktów są cofane w związku z tym, że występują tam środki niedozwolone w Unii Europejskiej.
1: No i z jednej strony to ma nas uspokoić czy niepokoić?
0: Myślę, że uspokoić, bo to tak służby, które są do tego powołane, czuwają. Pilnujemy tego. Jest na to mocny nacisk i ministerstwa, ale i samej weterynarii. Więc myślę, że powinniśmy spać spokojnie, bo oczywiście w 100% nie zabezpieczymy się, no to też nie chciałbym tu nikogo oszukiwać. Natomiast kontrole regularne i takie programowe powinny nas jak najmocniej zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem.
1: Spoglądam na zegarek. Mamy jeszcze jeden temat do poruszenia. Z racji tego, że mamy w studiu wicewojewodę, to porozmawiamy sobie o tym wspomnianym bezpieczeństwie, ale nie już żywności, tylko bezpieczeństwie tym granicznym, jeśli tak możemy to nazwać. Ostatnio do samorządów trafiły pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Macie takie poczucie, jako ci, którzy te pieniądze rozdysponowują, że one są odpowiednio wykorzystywane przez samorządy w województwie podlaskim?
0: Ja wierzę w samorządowców. Sam przez wiele lat byłem samorządowcem i jestem przekonany, że jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy nie oglądają ten pieniądz, który wydają 3 razy z każdej strony, bo ten rok to był, miniony rok, to był pierwszy rok działania programu obrony ludności i obrony cywilnej. Praktycznie program 30 lat zaniedbany, zapomniany. Myśmy uznali, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i nic nam już nie grozi. Niestety to, co się dzieje na Ukrainie, pokazało, że nie do końca. Ale to nie tylko o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Bo to też klęski żywiołowe, gdzie trzeba gdzieś się schronić, gdzie trzeba przeczekać. Więc to też, czy trzeba na przykład, nie wiem, udrożnić drogę. I tutaj samorządowcy, ja chciałbym jeszcze tutaj bardzo, żeby to wybrzmiało. My chcemy bardzo mocno podziękować samorządowcom za ich sprawczość, za bardzo dobre wydanie tych pieniędzy, bo to sprawiło, że województwo podlaskie było drugim województwem pod względem poziomu wydatkowania tych środków. A przypomnę, w tamtym roku naprawdę późno zaczęliśmy.
1: Ale tych środków chyba, jak dobrze pamiętam, na województwo podlaskie nie było zbyt dużo, patrząc na to, że jesteśmy województwem przygranicznym. No to tutaj był taki alarm, żeby tych środków po prostu było więcej, z racji tego, że jesteśmy tą wschodnią ścianą.
0: To znaczy, jeżeli patrzymy na program obrony ludności i obrony cywilnej, to on był dzielony równo per capita.
1: I tylu nas jest. Ale dlatego też podnoszony był ten alarm.
0: Ale pani redaktor, Orliot to nie wszystko. Jeszcze jest mnóstwo programów, teraz SAFE. Te pieniądze są kierowane na województwo podlaskie kanałami, których już może lepiej byłoby nie ujawniać, czy o nich za dużo nie mówić. Natomiast program ochrony ludności i obrony cywilnej jest skierowany stricte do tego, żeby wzmocnić naszą odporność. Odporność nie tylko tą graniczną, bo my jesteśmy oczywiście, my, województwo lubelskie, rzeszowskie, podkarpackie, znaczy tak, to nasz, ten teren bezpośredniego styku. Czy warmińsko-mazurskie, powiedzmy. Ale ten program był przede wszystkim po to, żeby odnowić zasoby, co teraz przez te 2 lata gminy robią, bo od następnego roku program obrony ludności i obrony cywilnej będzie programem już wieloletnim. Czyli gminy będą mogły już inwestować większe pieniądze w realizację tego programu.
1: To samorządy same decydują, na co chcą wydatkować te pieniądze, ale wy możecie coś zasugerować, żeby na przykład, nie wiem, inwestować te pieniądze w sprzęt, później jak już będzie ta 5-letnia prognoza finansowa tego programu właśnie, czy może w schrony, w miejsca doraźnego schronienia?
0: Program wieloletni będzie raczej skierowany właśnie na miejsca schronienia, tak żeby te miejsca odnowić, zapewnić. Niestety, ja podam przykład fiński. Gdyby odliczyć fińskie wojsko, to Finowie mają schrony dla 110% mieszkańców. Także proszę sobie zobaczyć, gdzie my jesteśmy w tym momencie.
1: Chcielibyśmy to powiedzieć w Polsce, żeby chociaż było w 60-70%.
0: I to byłoby optymalne, tak? Natomiast pamiętajmy, że te schrony to nie tylko schrony przeciwbombowe i tutaj bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość w sytuacji, nie wiem, trąby powietrznej też schowania się w jakieś miejsce, które nam zapewni jakieś minimum bezpieczeństwa.
1: A patrząc na to, co się dzieje, to nic nie jest wykluczone w tym momencie.
0: Niestety, pogoda, to co już mówiliśmy w przypadku rolnictwa, nas nie rozpieszcza. My co prawda jesteśmy w komfortowych warunkach, bo tak naprawdę to jakieś małe podtopienia mogą wystąpić, natomiast ja niedawno byłem w województwie małopolskim i z wojewodą Klęczarem rozmawiałem, on mówi, że każdy większy deszcz w górach spływa szybko i oni mają te powodzie natychmiastowe, gdzie nie da się praktycznie zareagować i też te środki były po to kierowane, żeby takie miejsca wzmocnić przy powodziach, czy przy wichurach, czy przy pożarach, to niestety u nas jednak występuje.
1: Występuje. Spoglądam na zegarek. Mieliśmy jeszcze jeden temat o kulturze. Mieliśmy porozmawiać. Nie tylko miłośnik rolnictwa, ale także kultury. To już w dwóch zdaniach.
0: No cóż, To jest taki mój konik, który uwielbiam, bardzo lubię, mamy piękne, wspaniałe zespoły, w tym ten zespół, który najbliżej mi mojego serca leży, czyli Szepietowo na Ludowo. Serdecznie wszystkich z Szepietowo na Ludowo pozdrawiam. To jest piękna rzecz, bo dzieci... Panie redaktor, nawet
1: to
0: nie chodzi...
1: To też takie województwo podlaskie kulturą stoi. Ja przynajmniej
0: tak, bo my mamy tak piękną, tak różnorodnie jesteśmy. Przecież u nas mieszkają Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Żydzi, Polacy i jeszcze...
1: I to wszystko da się połączyć.
0: W zgodzie i w dobrym
1: akurat guście. Chyba województwo podlaskie jest tego przykładem, że można to połączyć i można żyć w zgodzie, mimo różnic, które gdzieś tam się pojawiają.
0: Jeżdżąc po wszelkich festynach, które przy zjazdach kół gospodyń wiejskich, to tylko upiększa nasze województwo. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem. To są ludzie otwarci, niezależnie od narodowości.
1: A wakacje są okazją do tego, żeby zobaczyć właśnie, jak to w województwie podlaskim wygląda.
0: Dokładnie.
1: Więc zapraszamy także na urlop do województwa podlaskiego. Tak sobie teraz pomyślałam.
0: No koniecznie, zapraszamy serdecznie. Wszystkim rolnikom życzę dobrej pogody. Wszystkim bezpieczeństwa. Myślę, że pracujemy nad tym mocno. I staje się tutaj bezpieczniej.
1: Wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, jest naszym ostatnim gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Wakacje trwają, chociaż trochę kapryśne i deszczowe, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy szukamy wytchnienia i odpoczynku na łonie natury. Idealnym miejscem jest las. Czy my coraz częściej zapominamy, że jesteśmy gościem w lesie?
2: Tak, oczywiście zdarza się to nam dosyć często. Niestety, muszę to powiedzieć, bo musimy pamiętać, że las to dom. Dom oczywiście naszych braci mniejszych, jak to mówimy często, czyli dom zwierząt, dom roślin, którym rzeczywiście mamy swoje, one mają swoje miejsce w życiu. Tak samo jak my często widzimy, jak zwierzęta wchodzą do miasta i też oczywiście różnie na to reagujemy, bo często oczywiście chcemy, żeby te zwierzęta były blisko nas, ale z drugiej strony też widzimy, że czasem stwarza to pewne konflikty w naszym wspólnym życiu, bo jak dziki gdzieś tam zaglądają nam do ogródka, przekopią nam trasę, gdzieś tam jakieś inne zwierzęta zostawią swoje odchody gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie tam, nie wiem, pod garażem czy gdzieś w innym miejscu. No i widzimy oczywiście, że te zwierzęta, dobrze, że są pewnie, ale również zachowują się tak pewnie, jakbyśmy często nie chcieli. No i podobnie zdarza się również w tym środowisku, kiedy my wchodzimy w ten świat i dom zwierząt i tam mamy taką sytuację, że my tam często robimy to, czego zwierzęta, rośliny pewnie nie lubią albo by nie chciały.
1: I przykładem tego jest sytuacja z Opola, przypadek, gdy zwierzę błąkało się z owiniętą siatką na oczach, siatką wyrzuconą przez człowieka. To pokazuje, że my pozwalamy sobie na wiele?
2: Znaczy, może nie do końca, bo ta siatka pewnie służyła, nie wiem, ochronie jakimś roślin, gdzie przed tymi zwierzętami, by te zwierzęta tych roślin nie jadły, nie zgryzały. No, ale oczywiście zwierzęta, chcąc dostać się do tego pokarmu, pewnie tą siatkę, że tak powiem, zerwały. A ponadto zaczyna się okres sarny, okres rui, więc kozły, czyli samce sarny, no, że tak powiem, stają się takie bardziej agresywne w stosunku do, walczą z różnymi przeszkodami, szukają, to, można powiedzieć, wyimaginowanego wroga często. Oczywiście, jeżeli znajdują tu przeciwnika, to go atakują, przeganiają, jeżeli są silniejsze, ale często walczą na przykład z krzakami, mamy takie ślady, że walczą z jakąś tam, z krzewem czy drzewem, obdzierając do skóry tym swoim porożem, ale również atakują różne inne przedmioty, tak. W tym przypadku mogło być, że była to siatka, z którą ten kozioł walczył. Oczywiście nawinął ją sobie na poroże i w ten sposób, że tak powiem, potem nie mógł się jej pozbyć, bo wiadomo, siatka wczepiła się dosyć mocno i stanowi, dla niego już stanowiła element zagrożenia. Także te elementy naszej infrastruktury często są dla zwierząt zagrożeniem dużym. Mówimy też o ogrodzeniach, na przykład ostrych, kiedy przeskakują przez nie, raniąc się. No, sytuacje, kiedy mamy sytuacje drogowe, powiedzmy kolizje drogowe ze zwierzętami, które przechodzą przez drogę. Także takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym zwierzę, środowisko naturalne traktuje w inny sposób. My to traktujemy w inny sposób, bo wiemy, jak się zachować, że trzeba przejść przez furtkę albo szukać przerwy w ogrodzeniu. Zwierzę nie, często albo uderza w to ogrodzenie, próbując się przebić, albo je przeskakuje, jeżeli widzi, że im się to uda.
1: W ostatnim czasie zauważyłam, że nadleśnictwa stosują właśnie takie apele do tych, którzy spędzają wolny czas w lesie. Jak reagować i co robić i czego nie robić, kiedy spotkamy dzikie zwierzęta? Więc jak powinno wyglądać takie ABC?
2: No, wchodząc w środowisko, czy tam do domu, że tak powiem, naszych zwierząt, musimy pamiętać, że oczywiście w tym domu są, tak jak w naszym, są sypialnie, są, gdzie zwierzęta spędzają, chcą w spokoju spędzić, powiedzmy, noc czy dzień, raczej dzień, bo zwierzęta raczej żerują w nocy, kiedy jest cisza, spokój i czują się bezpieczniej. I są miejsca, gdzie wychodzą na żer, tak jak my wychodzimy do kuchni, powiedzmy. No tak, podobnie można powiedzieć, można to znaleźć. Oczywiście, jeżeli mamy małe dziecko, to mamy pokój często dla małego dziecka. Tam też jest to okres teraz, czerwiec, kiedy przychodzą na świat młode sarny, młode jelenie, młode łosie. Będziemy mieli teraz do czynienia z tymi młodymi zwierzętami coraz więcej kontaktu, bo są to często zwierzęta, które są ciekawe życia, tak jak małe dziecko często nie wie, że coś stwarza zagrożenie, tak samo wśród zwierząt to wygląda. więc są ciekawe tego życia, podchodzą do nas, albo nie boją się często nas, albo my czasem widzimy, że gdzieś to zwierzę leży, to no małe, bezbronne, to chętnie podchodzimy, no ale musimy też pamiętać, właśnie wracając do tego ABC, o którym pani wspomniała, to musimy pamiętać, że nasze zachowanie, mimo że jest często bardzo przyjazne dla zwierząt, stanowi dla nich duże zagrożenie. To po pierwsze. Może tak już zacznę. Jeżeli często zwierzęta, na przykład, by uniknąć, że tak powiem, agresji drapieżnika, na przykład często sarny czy zające robią duży skok, żeby ten zapach swój zostawić jak najdalej i skaczą w jak największą odległość. Młode w ogóle sarny są praktycznie bezzapachowe, stąd stwarzają jak najmniejsze możliwość, że tak powiem, odnalezienia tego zwierzęcia przez drapieżnika. My, na przykład idąc do tego zwierzęcia, musimy pamiętać, że też mamy swój zapach, własny zapach, dla nas pewnie nieodczytywalny albo w mniejszym stopniu. Jeżeli się spocimy, to pewnie go czujemy bardziej. Swój zapach, przeniosimy go na ten zapach, na przykład dotykając takiego zwierzęcia albo do niego zbliżając się, zostawiamy to na zwierzęciu. To powoduje to, że matka czuje zapach człowieka, zapach obcy, zapach często no, dla nas, że tak powiem, dla niego, nie, dla tego zwierzęcia nieprzyjazny i stara się tego zapachu unikać. W związku z tym odchodzi od tego miejsca, gdzie ten zapach jest dość intensywny i zostawić może swoje młode, powiedzmy, no pozostawia je, porzuca je często. Dlatego nie róbmy takich rzeczy, nie podchodźmy do młodych saren, młodych jeleni, które gdzieś tam leżą w trawie, w krzakach, jeżeli je nawet podczas spaceru zobaczymy, bo musimy o tym pamiętać, że to jest, że tak powiem, dla tego zwierzęcia nieprzyjazne, stwarza zagrożenie z tego tytułu, że matka może dziecko porzucić, a z drugiej strony, jeżeli spotkamy też takie zwierzęta, jak na przykład młode dziki, no to narażamy się na duże niebezpieczeństwo. W przypadku łosia również. Jeżeli młodego łosia zobaczymy, klępa często, czyli samica łosia, czy locha, samica dzika, będzie bronić swoich młodych, bo czuje, że zagrożenie, więc możemy nawet nie oczekując tego, że z drugiej strony gdzieś tam z boku nagle zostaniemy zaatakowani przez duże, mocne, potężne zwierzę. Często locha może osiągnąć nawet wagę prawie 150, nawet do 200 kilo. Klępa już nie mówię, to już będzie już często 250-300 kilogramów. I takie zwierzę nawet uderzając w nas może nam zrobić krzywdę, a często atakuje tak kilkakrotnie przed nimi badylami, jeżeli chodzi o łosia, a używając powiedzmy kłów, szabel, które ma, to są takie zęby, długie, wystające zęby z pyska zwierzęcia i mam na myśli dzika w tym momencie, które, że tak powiem, może nas bardzo mocno, mocno poranić.
1: Bo my często o tym mówimy, przypominamy o tym ABC, uświadamiamy i ktoś może sobie pomyśleć, no ale przecież to jest oczywiste, normalne, ale czy aby dla wszystkich?
2: No właśnie, często tego małego króliczka widzimy, mówi, o jakiś mały pewnie zgubił się, no to go przyniosę, żeby ktoś go tam z nim się zaopiekował, czy do nadleśnictwa, czy są schroniska dla zwierząt i tam, ale musimy pamiętać, że zwierzęta nie zostawiają swojego potomstwa bez opieki. Często one leży w danym miejscu, że tak powiem, oczekuje na powrót matki, bo matka też musi najeść się, nabrać sił, żeby móc mieć oczywiście pokarm i wykarmić to potomstwo. I musimy o tym pamiętać, że ona wróci do tego zwierzęcia, chociaż ona w tej chwili wydaje się pozostawione sama. Tak to nie jest, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę. Taki przykład kiedyś, może przytoczę, kiedyś dwójka dzieci przyniosła mi trzy jaskółeczki, a to były jeżyki. To są takie ptaki, które bardzo podobne są do jaskółek, tylko mają dłuższe skrzydła, można tak w obrocie powiedzieć, i nieco krótsze nóżki. Powoduje to, że taki ptak, jeżeli wyląduje na ziemi, nie może się zerwać do lotu, nie może, musi wejść na jakąś krzew, na jakąś roślinność, która jest trochę ponad ziemią, żeby móc w pełni rozprostować skrzydła i odfrunąć. No i jeżeli to były młode jeżyki, więc wylądowały gdzieś na ziemi, bo nie miały jeszcze tych pełnej sprawności. No i te dzieci pomyślały sobie, no w dobrej wierze pewnie pomyślały sobie, no nie, te ptaszki nie potrafią latać, coś im jest, nie potrafią się zbić do lotu, więc je wzięły i przyniosły, a wystarczyło tylko otworzyć rękę, podnieść do góry i ten ptaszek odleciał. I to oczywiście pokazaliśmy, że te ptaszki są w pełni zdrowe, nic im nie jest, tylko trzeba po prostu puścić je i pozwolić mu rozwinąć skrzydła pełni i on sobie odleci.
1: Ale, tak dzieciaki, ale dzieciaki chciały dobrze. Spoglądam na zegarek, więc jeszcze jedno pytanie bardzo szybkie. Trwa sezon na grzyby i jagody, ale co z kleszczami w tym roku? Mamy wysyp, mamy plagę?
2: Powiem szczerze, że chyba nie. Ten rok jest, przynajmniej z tych informacji, które do mnie docierają, tych przypadków kleszczy jest nieco mniej niż w latach poprzednich. Co prawda mnie to trochę dziwi, bo mrozów nie było, chociaż prawdę mówiąc kleszcze nie boją się mrozów i nawet temperatury minus 30 stopni nie zabijają kleszczy, więc myślę, że bardziej może inne warunki pogodowe spowodowały to, że mamy ich trochę mniej, tych kleszczy, ale niemniej oczywiście cały czas kleszcze się znajdują. Tydzień temu też kolega, że tak powiem, przy mnie, siedząc przy biurku, zauważył, że ma wbitego, bo nałożył koszulkę z krótkim rękawem, że ma wbitego kleszcza w ramię. Także udało się go zaraz, że tak powiem, go usunąć, tego kleszcza. Są oczywiście dostępne takie, w aptece możemy kupić takie do wyjmowania kleszczy, nazwijmy to takie cążki, bo łatwo się zaopatrzyć. Aczkolwiek przede wszystkim podstawa. Do lasów chodzimy, mimo że jest ciepło, staramy się nakładać długi rękaw, dłuższe buty, nie wchodzimy, że tak powiem, w krótkich spodenkach, z krótkim rękawem, z tego tytułu, że no, stwarzamy jak największą powierzchnię do tego, by nas kleszcz zaatakował. Oczywiście po takim spacerze warto przejrzeć się, zobaczyć, czy jednak nieproszony gość gdzieś tam nie zawitał nam pod rękaw, czy gdzieś w jakieś inne podpachę, czy w jakieś inne miejsce, no bo wtedy oczywiście konieczna jest, że tak powiem, często wizyta u lekarza, kończy wyjęcie, a w przypadku powstania tak zwanego rumienia, czyli jeżeli zobaczymy, że to miejsce wokół jest zaczerwienione mocno, no niestety trzeba udać się do lekarza po antybiotyk.
1: Więc przezorne, zawsze ubezpieczone, te wszystkie rady, o tych radach mówił Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: Siódma dziewiąta. To był Twój początek dnia.
1: I tak właśnie, szanowni państwo, kończymy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. Siódma dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przypomnę tylko, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania w mediach społecznościowych, na naszym kanale YouTube'owym Poranka Siódma Dziewiąta. Tam można słuchać, można oglądać. Do tego serdecznie zachęcam, a Poranek budzi punktualnie jutro o godzinie 7:09.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest poniedziałek, 27 lipca. Dziś imieniny obchodzą Felix, Jerzy i Julia. Słońce wstało o 4:41, zajdzie o 20:35. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy poniedziałkowe spotkanie nasze przedpołudnie i popołudnie z Radiem Nadzieja. Jeśli chodzi o pogodę, 21 stopni maksymalnie. Zachmurzenie raczej duże. Obowiązuje także ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami. Co przed nami? O 9:30 rozmowa z gościem dnia. Moim i Państwa gościem będzie ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz i proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Już na tę rozmowę zapraszam, a konkurs za 10 minut zrobimy. Bądźcie Państwo z nami.

No i zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, pada deszcz w Łomży. 27 lipca, cały ten lipiec pogodowo raczej nieprzyjazny, raczej kapryśny, jeśli chodzi o końcówkę tego lipca, czyli ostatnie dni, to mają być już letnie, gorące, podobnie jak początek sierpnia, bo już od środy 24 stopnie, pod koniec tygodnia w czwartek 29, w piątek 30 stopni i w przyszłym tygodniu też ma być między 27 a 30 stopni, więc jeśli te prognozy się sprawdzą, to sierpień, a przynajmniej jego początek, będą upływały pod znakiem lata. Robimy konkurs, do wygrania jest książka księdza Andrzeja Sochala, Polskie cuda świętego Szarbela. W czasie, kiedy ktoś z Państwa będzie czytał tę książkę, wydarzy się kolejny cud. Od jego śmierci w Wigilię 1898 roku zanotowano 45 tysięcy oficjalnie potwierdzonych i zweryfikowanych cudów. Jeśli ktoś z Państwa taką książkę wydaną przez wydawnictwo Fronda chce otrzymać, proszę szybko do nas dzwonić. 512-123-502 lub 512-123-503 to numer telefonów do studia.

kompanii rozprzestrzeniają się w błyskawicznym tempie. Ponad 330 tysięcy osób zostało ewakuowanych w ostatnich dniach we Francji i Hiszpanii z powodu pożarów lasów. We Francji ogień strawił ponad 42 tysiące hektarów. Dwóch strażaków zostało rannych. W Hiszpanii w wyniku pożaru zginęła jedna osoba. We francuskim południowym regionie Żyronda, który słynie z winnic, tysiące strażaków próbują opanować trwający od kilku dni pożar. W Hiszpanii pożary się rozprzestrzeniają. Ponad 90 tysięcy osób zostało ewakuowanych z okolic Madrytu. W nocy powstał także nowy front ognia na wschodzie kraju w pobliżu Walencji. Dzisiejsze wysokie temperatury w tym kraju, niska wilgotność mogą spowodować dalsze rozprzestrzenianie się ognia.

0: Nasz gość dnia.
1: Naszym gościem dnia w poniedziałek jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: O tym, co w sanktuarium piszczy, też porozmawiamy na koniec naszej rozmowy, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od Camino, ponieważ w tym roku w czerwcu po raz kolejny wyruszył ksiądz na Camino de Santiago, czyli na szlak świętego Jakuba. Dlaczego? Po raz kolejny powiedziałam, czyli już raz ksiądz przeszedł.
2: Znaczy, motywacja jest podwójna. Jedna jest zupełnie niezależna od człowieka, a drugą się samemu jakoś obmyślam. Mianowicie ja w tym roku kończę 30 lat, 30-lecie kapłaństwa obchodzę i pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdyby się spotkać samemu z Panem Bogiem w dłuższej przestrzeni, ze sobą samym. Dlatego to był wybór tej drogi jakubowej dwutygodniowej szlakiem portugalskim. Natomiast ta motywacja, której się w ogóle nie uzgadnia, nie ustala, to jest taka, że się uzależniasz od Camino. Zresztą jak szedłem ten drugi raz i gdzieś tam publikowałem na Facebooku informacje, ci starzy wyjadacze pisali do mnie: witamy wśród uzależnionych, nie? Więc to jest takie doświadczenie przepiękne, ale to chodzenie wchodzi w krew.
1: No właśnie, co ma droga świętego Jakuba, szlak świętego Jakuba w sobie, coś takiego, że się wraca? Ja też mam znajomych, którzy przeszli i też wracają tymi wspomnieniami, wracają do tego, mówią, że może za jakiś czas, jak będzie w życiu troszeczkę może luźniej, więcej czasu, to chętnie pójdą znów.
2: Mówiąc tak ogólnolotnie, zacznijmy od ogólnolotnych takich stwierdzeń, to jest jakaś taka, myślę, jakaś przenośnia, czy być może jakaś zapowiedź tej pielgrzymki, którą człowiek odbywa na ziemi, wyrywa się zupełnie z rzeczywistości, idzie przez różne miejsca, musi się zmagać z sobą samym, gdzieś jest w takiej przestrzeni totalnie innej niż codzienność, co też nadaje smak temu czasowi. Spotyka się też cały świat na tej drodze, ludzi z całego świata. Spotyka się z nimi również na miejscach noclegowych, tzw. albergach, gdzie można nie tylko spać, ale też zasiąść przy stołach i naprawdę rozmawiać o całym świecie, z całym światem, o różnych problemach. Nie? Muszę jednak dodać, że w większości, pani redaktor, motywacje pójścia na szlaki jakubowe nie są religijne. Myśmy kiedyś o tym pewnie rozmawiali.
1: I zaraz jeszcze o tym powiemy.
2: Mianowicie coraz bardziej spada ten procent ludzi, którzy mają motywacje religijne. Niedawno to było 20%, teraz jest 15%. I rzeczywiście ja też to zauważyłem na moim szlaku, ponieważ w każdej alberdze próbowałem wieczorem ogłaszać po angielsku, że każdego poranka 5:30 będzie msza katolicka. Przez 2 tygodnie byłem sam. Mimo, że byłem otoczony fantastycznymi ludźmi, świetnymi, bardzo życzliwymi, przyjacielskimi. Z Australii było dużo osób tym razem, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Węgier. To jest właśnie ta rzecz. Natomiast reasumując ten wątek, rzeczywiście wchodzi się w jakąś taką przestrzeń metafizyczną nawet, nie? Czyli ponadfizyczną, taką, która powoduje, że jesteś sam, że nagle odnajdujesz siebie, a przez to, że odnajdujesz siebie, odnajdujesz w swoim sercu też Bożą obecność.
1: Bo to jest takie wędrowanie bardziej samotne albo w małych grupach, czyli zupełnie inne niż na Jasną Górę.
2: Dokładnie. Ja poprzednio, prawie 2 lata temu, byłem w grupie 4 osób, natomiast teraz postanowiłem sobie pójść samemu i bardzo się cieszę, bo w większości tam pielgrzymi idą sami. Dopiero jak się podchodzi bliżej samego Santiago, to jest już więcej takich grup zorganizowanych, które są komercyjne, idą, są głośne przede wszystkim. To od razu się rzuca w oczy i drażni trochę, że ci ludzie są głośno. A tak idziesz sam, zmagasz się. Widzisz też ludzi, którzy idą też sami. Kontakt, który mamy, to kontakt wzrokowy, uśmiech. Tak, to jest ta droga, która zupełnie różni się od pielgrzymowania na Jasną Górę. To jasnogórskie, polskie w ogóle pielgrzymowanie opiera się na takim wspólnym chodzeniu oddziałów religijnych, tak to nazywamy, które śpiewają razem. To też jest fajne, zwłaszcza dla ludzi starszych. Niesie ta grupa. Różańce wspólne. Tu jest zupełnie inaczej. Tu zaleca się, żeby skoncentrować się na pielgrzymowaniu indywidualnym, czyli na Bogu, na refleksji, na tym, że jest się samemu. Nie?
1: Ale to jest też chyba ciekawa wskazówka dla ludzi, bo nie każdy w takim pielgrzymowaniu na Jasną Górę odnajduje siebie.
2: I to jest bardzo ważne, pani.
1: I może odnaleźć to na Camino.
2: Ja to w zasadzie, przyszło mi to do głowy, jak teraz mieliśmy to Camino lokalne tutaj, Drozdowo-Jedwabne w sobotę. Co więcej, coraz więcej osób, zwłaszcza z tego pokolenia, pani redaktor, z wykształconych bardziej bym tak powiedział, nie? Oni generalnie traktują pielgrzymki tego typu jak na Jasną Górę, czy takie lokalne pielgrzymki maryjne, tak to nazwijmy, jako coś, co jest przejawem religijności ludowej. Natomiast sami chcąc odnaleźć siebie, a dzisiaj człowiek potrzebuje się odnajdywać nieustannie, musi siebie szukać, szukać motywacji, dla nich tego typu formuła jest do zniesienia i to biorą to, idą. Chińczycy nawet, rozmawialiśmy z Chińczykami wielokrotnie.
1: I dlaczego oni na tę drogę wyruszają?
2: Chcą znaleźć siebie samych. Chcą odnaleźć się, chcą odpocząć. Poznałem też osobę, akurat Polkę, jedyną Polkę, którą spotkałem, która w ogóle się ukrywała. Mówiła, że jest z Niemiec. Mm-hmm. Ale potem się wydało, bo zaczęła przez telefon po polsku rozmawiać, czystą polszczyzną. Ona mówi, że w tym roku przechodzi wszystkie szlaki. Cały rok ma taki rok, bo to jest pedagog, nauczyciel, rok urlopowy, idzie przez wszystkie szlaki. Po to, żeby na nowo odnaleźć siebie gdzieś tam. Ja mówiłem poprzednio, kiedy byliśmy na szlaku, spotkaliśmy taką młodą Koreankę z południa, Izabel, która szła rok wcześniej szlakiem francuskim, zupełnie z takich powodów niereligijnych, po to, żeby się przejść, żeby zobaczyć, jak to jest, sprawdzić się, a na koniec drogi poprosiła w Santiago o chrzest. I wtedy, kiedy ją spotkaliśmy, to ona szła w pielgrzymce dziękczynny, tym szlakiem portugalskim, od Lizbony do Santiago, aby podziękować za dar wiary. To tak różnie bywa, nie? Ale generalnie rzeczywiście, nazwijmy to, pani redaktor, że jest to szlak w jakimś sensie odpowiadający na potrzeby wielu młodych ludzi, bardziej wykształconych, dużych ośrodków, żyjących jako single, bardziej odpowiadający na ich potrzeby duchowe.
1: No właśnie, bo napisał ksiądz na Facebooku, że to jest w ogromnej mierze droga ludzi niewierzących, a tak, jednocześnie poszukujących czegoś nieodgadnionego. I pewnie nasi słuchacze mogą być tym zaskoczeni.
2: Ja jako ksiądz, pani redaktor, jestem przekonany, że konsekwencje poszukują absolutu, którym jest sam Bóg, nie? Nawet o tym nie wiedząc. Ale czegoś szukają. Nawet nie, trudno im jest to nazwać. Kiedy patrzą na przykład na mnie i widzą, że jestem księdzem, to się buntują, nie? Natomiast ja też napisałem w tym poście bodajże, że jakie metody użyć dzisiaj, bo my w kościele myślimy o ewangelizacji ludzi, zwłaszcza niewierzących czy nieuchrzczonych. Jakie metody dzisiaj użyć, chociażby na takim szlaku? Kiedy zachęcam do mszy świętej, nie przychodzą. Kiedy mówię im o Bogu, nie chcą słuchać. Więc jakie metody ewangelizacji użyć? I napisałem, że moim zdaniem metodą dzisiaj najbardziej skuteczną jest człowieczeństwo.
1: Obecność, bycie.
2: Może kiedyś ktoś zapyta, dlaczego jesteś takim fajnym człowiekiem? Skąd to bierzesz, nie? Mhm. U nas w Łomży zmarł niedawno pan doktor Bąkowski, znana postać. Ja go kiedyś pytałem, on był znany jako człowiek, lekarz człowiek, nie? Który przyjmował ludzi w mieście. Na pogrzebie był tłum ludzi w Górnym Kościele Miłosierdzia Bożego, jak na Dniach Młodzieży mniej więcej. I on zawsze mi mówił, człowieczeństwo jest drogą do serca człowieka. I się pytam, czy ktoś pana zapytał kiedyś, dlaczego pan taki jest? Raz. Mhm. I wtedy powiedziałem, jestem dlatego, że wierzę w Chrystusa, że wierzę w Ewangelię, nie? To jest droga człowieczeństwa dzisiaj.
1: I to zmieniło to Camino właśnie i te spotkania z ludźmi poszukującymi, niewierzącymi, zmieniły trochę księdza perspektywę na ewangelizację?
2: Na pewno tak, chociaż ja zawsze przeczuwałem, że to jest ta droga, bo mam do czynienia z ludźmi tego typu wielokrotnie, nawet w Łomży, w naszej parafii, panie redaktorze, którzy nie przyjdą do kościoła normalnie, tak, ale przychodzą czasami pogadać, poza liturgią, bo się gdzieś tam zniechęcili i trzeba szukać, trzeba im dać czas, czyli człowieczeństwo, dać im siebie, dać im swoje możliwości, nie? Camino jest przykładem tego, że dzisiaj w prawie 100%, to nazwijmy, niewierzący, idący tą drogą, mogą być ewangelizowani, ale tylko przez postawy bycia człowiekiem, miłości, akceptacji, rozmowy, bycia razem, zaprzyjaźnienia się.
1: Ale to znaczy, że ludzie cały czas poszukują, mimo tego, że świat im mówi, skup się na sobie, skup się na tym, co jest tu i teraz, to jednak jest w człowieku potrzeba, szukanie.
2: Jest fenomen, to jest niezwykłe, to też moje odkrycie, że cały czas człowiek szuka czegoś nadzwyczajnego i zawsze będzie szukał. To, co powiedział święty Augustyn, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu, nie? Tyle czasu cię szukałem, mówił o Bogu, aż cię w końcu znalazłem. Mi się też podoba tam definicja kardynała Rysia, który przywiózł definicję ewangelizacji z Rzymu, z synodu o ewangelizacji. Oprócz tego człowieczeństwa, mówi kardynał, trzeba robić tak, pokochać jednego człowieka, konkretnego człowieka wraz z Bogiem i wyruszyć z nim w drogę. To jest strasznie trudne, bo my mamy taką naturę trochę ludową, tłumy w kościele, dużo ludzi, spowiadamy tylko w niedzielę, rzadko się spotykamy z ludźmi twarzą w twarz, a dzisiaj istotą rzeczy jest to, co ja zobaczyłem na Camino. Pójść w drogę z konkretnym człowiekiem i mu towarzyszyć.
1: A spotykał ksiądz ludzi nie tyle niewierzących, ale zbuntowanych?
2: Jednego Węgra. On się mnie zapytał, dlaczego trzymam ten różaniec, bo po drodze modliłem się różańcem. Był bardzo zaskoczony, bo on był z kraju katolickiego, przez Węgry to kraj katolicki. I okazało się nagle, że taki sam PR Kościół katolicki czasami jak w Polsce, ale również w innych krajach Europy, między innymi właśnie na Węgrzech. Był zmutowany, powiedział, że Kościół go nie interesuje, księża go nie interesują i żebym się nawet oddalił.
1: To dlaczego ruszył w tę drogę?
2: No właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy. Szuka czegoś, szuka kogoś. Z ciekawości już go nie pytałem, bo nie chciałem go denerwować.
1: No właśnie, zdenerwowany pielgrzym.
2: Ale jedna z takich młodych Chinek z Szanghaju mnie zapytała też o Pismo Święte, bośmy mieli okazję odpocząć na jednym z postojów. Miałem wtedy Pismo Święte. Rozmawialiśmy o Pismie Świętym, była bardzo zainteresowana, chociaż nie jest z kręgu chrześcijańskiego, jest wyznawcą buddyzmu nawet, wynoszącą buddyzmu, nie? Niezwykłe doświadczenie. Ja w ogóle uważam, że to jest właśnie Kościół taki ciekawy, bo Kościół, nam się ten Kościół ukształtował tutaj w polskich realiach, zwłaszcza jako taki jednolity, który robi to samo, wierzy tak samo, ludzie mają mieć podobne zachowania, podobne reakcje, ale wydaje się, że taka jest Europa Zachodnia, taki jest w ogóle zachodni świat, Ameryka, Australia i tak dalej, że spotyka się tego typu ludzi. To będzie Kościół przyszłości. Dotknąłem pani redaktor Kościoła przyszłości i my musimy też zmienić swój sposób patrzenia i reagowania.
1: I to trochę wytrząsa ze strefy komfortu, sprawia, że człowiek jest taki
2: trochę
1: wypchnięty?
2: Tak, trochę tak, a z drugiej strony nadaje jeszcze nadaje inny rodzaj komfortu. Bo widzisz, że twoja posługa może mieć znaczenie bardzo indywidualne. Zresztą do każdego człowieka jesteś z nim, nie? Księża się martwią łącznie ze mną, że kościoły będą puste, nie będziemy mieli z czego remontować. Miłosierdzia Bożego chociażby, potężny obiekt. A z drugiej strony to jest jakby naturalna kolej rzeczy chyba dzisiaj, że przechodzimy na to indywidualne duszpasterstwo. Jak studiowałem kiedyś pastoralną 25 lat temu, to się po raz pierwszy pojawiał termin towarzyszenie duszpasterskie, indywidualne. Wszyscy wtedy byli zaskoczeni w Polsce, jak to indywidualne, nie? A dzisiaj się okazuje, że to będzie przyszłość. Dzisiaj trzeba z każdym człowiekiem poprasować, porozmawiać, przekonać go albo nie.
1: Czasami skłonić do rozmowy?
2: Czasami zdarza się też tak, że ktoś przychodzi sam, bo czuje łaskę wiary, jak ta Izabel z Korei Południowej. Nie? A to jest też dokładnie Kościół przyszłości. Może u nas w Polsce, czy zwłaszcza tu na Podlasiu, w naszej diecezji to jeszcze trochę potrwa. Mhm. Ale tak będzie, jak na Zachodzie. I to jest też piękne.
1: A łatwiej jest iść samemu, bo można w 100% o sobie decydować, czy w grupie, bo można się oprzeć w jakiejś trudnej sytuacji?
2: Czasami łatwiej tak. Ja doświadczyłem obu rodzajów pielgrzymowania. To pierwsze było, jak powiedziałem, w grupie czteroosobowej. Zawsze szedłem na samym końcu. Było łatwiej, bo oni dbali o moje sprawy egzystencjalne. Mhm. Tutaj musiałem sam zadbać o pranie, o jedzenie i tak dalej. Ale dla mnie to był bardzo ważny czas i chyba lepszy niż nawet to pielgrzymowanie w grupie, kiedy mogłem pójść sam zupełnie. Być sam 2 tygodnie, to się mi nie zdarzyło już, nie pamiętam, od niepamiętnych czasów.
1: I czego się ksiądz o sobie dowiedział? Czy można się jeszcze po 30 latach kapłaństwa czegoś o sobie, jako o księdzu, dowiedzieć?
2: Wybaczy pani, ale nie jestem pewien, czy mógłbym ujawniać tę wiedzę. W każdym razie dowiedziałem się o sobie sporo rzeczy, ale takich jako pewnego rodzaju postulaty, które mógłbym realizować w swoim życiu jeszcze. Zobaczyłem też jakoś przestrzeń też oczywiście ciemności mojego serca, ale też zobaczyłem przestrzeń światła. Rozmawiałem, dużo się modliłem, nie tylko różańcami, medytacjami różnymi. To spowodowało, że chyba jestem już przygotowany na wszystko teraz, nie? Mogę na przykład, pani redaktor, nawet dzisiaj pojechać na przykład do Francji, tam posługiwać. To jest też fenomen chrześcijańskiego podejścia, które daje Camino, że twoim domem jest Słowo Boże. Nie konkretny dom, czy budynek, czy parafia. To jest dzierżawa, którą otrzymujesz od Boga. Ale twoim domem jest Słowo. I jak cię pośle biskup, czy ktoś inny, gdzie indziej, żeby to słowo ogłosić, to jest twój dom. Francja, Niemcy, Afryka, Stany Zjednoczone. Tego się też, może nie tyle dowiedziałem, co też odkryłem to sobie, że jestem duszpasterzem dla wszystkich. Wszędzie mogę posługiwać.
1: A co jest ważniejsze, droga czy dojście do celu? Bo powiedział
2: droga.
1: Ksiądz... Właśnie, bo powiedział droga. Ksiądz o tych pielgrzymach, którzy pewnie autokarem albo samolotem gdzieś do celu waszego pielgrzymowania dotarli, byli tacy głośni, właśnie niewyciszeni, bo to droga... Wycisza.
2: Tak, droga jest kluczem, moim zdaniem, fundamentem, aczkolwiek po raz kolejny zafascynowany jestem w ogóle bazyliką świętego Jakuba w Santiago de Compostela, zwłaszcza tym wielkim frontonem. To można usiąść i po prostu siedzieć, mieć otwarte usta, otwarte oczy i się zachwycać nieustannie. Coś niesamowitego.
1: Ale może to wyciszenie powoduje, że ten zachwyt
2: być
1: jest
2: może,
1: łatwiejszy.
2: Tak, być może tak.
1: Musi
2: może
1: się
2: tak.
1: Gdzieś wysiada z autokaru, tak. Patrzy.
2: Więc reasumując, rzeczywiście to jest tak, że droga jest ciekawsza niż sam finał. Bo finał to jest dojście, to jest modlitwa, to jest Eucharystia, która kończy słynny ten wielki trybularz. A propos właśnie osób, które nie są niewierzące, no, na tym przyświęceniu, jak już doszedłem do celu, Oni totalnie, tam w większości Kościół nie reagował nam przy święto, bo oni nie mogli reagować, bo nie wiedzieli jak. Ale kiedy pod koniec przy świętej zaczęto rozpalać ten trybunał i nim machać, wszyscy wyciągnęli telefony, wiedzieli jak reagować. Mhm. Więc w jakimś sensie to ma takie znaczenie turystyczne też dla nich, nie?
1: Mamy też w diecezji nasze lokalne Camino. Mamy. Ksiądz był jednym z inicjatorów?
2: Tak, 6-7 lat temu, wspomnieliśmy to ostatnio.
1: I w weekend?
2: W sobotę dokładnie.
1: Wyszliście na szlak.
2: To kamino wspólne, czyli wspólne przejście odbywa się w sobotę w okolicach święta świętego Jakuba Apostoła. Akurat w tym roku to był ten dzień, 25 lipca, jego święto. Dotarliśmy do Drozdowa na mszę świętą odpustową i stamtąd wyruszyliśmy grupą około ponad 100 osób do Jedwabnego. Dalsze było około 40 osób, tym razem było dwa razy tyle, może więcej, bo dwie parafie to organizowały. Oprócz nas dołączyła się parafia Krzyża Świętego tu z Łomży z księdzem Andrzejem Gorlewskim, proboszczem. Doszły też jakieś osoby z Jedwabnego, również z Drozdowa. Natomiast ja już mówiłem przed wejściem na antenę, że trochę jestem rozczarowany, mimo że jestem zadowolony. Ponieważ okazuje się, że nie damy rady przed 20 km w takiej grupie utrzymać ducha Camino. Tego Camino prawdziwego, tego pielgrzymowania gdzieś tam z Portugalii, czy Hiszpanii, czy z Francji. Bo to jest ten duch indywidualny bardziej. Duch nawet kilku osób, gdzie każdy idzie w skupieniu. Tu oczywiście wdarł się nasz polski akcent, czyli tuba, śpiewy, różańce. I bardzo dobrze. Jak powiedział mi ksiądz dziekan z Jedwabnego, nie martw się, tego nie zmienimy. Ale możemy zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze. Mhm. Albo po dwoje, po troje ten szlak. Nie?
1: Paszporty pielgrzyma były w tym roku?
2: Tak, wydrukowaliśmy paszporty pielgrzyma. I one są to do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Zresztą kiedy planowaliśmy ten szlak, z dużej też wydatnej pomocy dwóch samorządów, Piątnicy, bo to gmina Piątnica i miasta Jedwabne, to ich terytoria, to też samorządy były bardzo zainteresowane tym. Pomogły nam ten szlak zorganizować, chociażby wytyczyć trasę oraz ją oznakować, bo trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
1: Czyli taki paszport pielgrzyma można
2: wziąć z Drozdowa, czy z Jedwabnego i otrzymać trzy pieczątki. Na razie dwie.
1: Kościoły świętego Jakuba oczywiście.
2: Na razie dwie, tak. Mm. Dwa kościoły, dlaczego tak. Właśnie Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, czyli Drozdowo i Jedwabne i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach. Parafia Olszyny jest dokładnie w połowie drogi między tymi.
1: Czyli samemu można na spokojnie przejść, drodzy Państwo, nie trzeba tutaj...
2: Nawet zachęcam,
1: czekać,
2: żeby to robić.
1: I jak długi jest ten...
2: 20 kilometrów dokładnie, może kilkaset metrów. To idzie się z 5 godzin do 6, jak ktoś jest słabszy.
1: Czyli nawet weekend można sobie poświęcić na to, żeby przejść. No dobrze, już zerkam na zegar powoli, musimy zmierzać do końca, więc zapytam jeszcze o inwestycje w parafii. Takie dzień przychodzą do głowy, czyli po pierwsze ołtarz papieski.
2: To się już powoli, dzięki Bogu, kończy. Ołtarz papieski nakładamy, jak pani pewnie widziała, tę kostkę, cegłę. Ciągle jest na wykończeniu mozaika, która też się powoli kończy. No i kolejne inwestycje to sufit w kościele górnym, ale też takie rzeczy pomniejsze, czyli malowanie zewnątrz domu parafialnego, no mamy takie przestrzenie, remont kancelarii, ale generalnie najważniejszą rzeczą, która nam pochłonie wiele czasu, środków pewnie, to jest właśnie górny kościół, który nie tylko będzie wymagał jakiejś zmiany samego sufitu, ale też uporządkowania wewnętrznego, bo jak się mozaika pojawia, całościowa, ona ma 120 metrów kwadratowych, największy Jezus miłosierny w regionie, to wtedy wszystko inne będzie mniejsze. I podejmujemy wiele rzeczy, żeby ta mozaika sama w sobie mogła oddziaływać.
1: I żeby nie rozpraszała.
2: Autorzy mówią, ci, którzy projektują to wszystko, że to jest kościół, który ma naturę surową. Powinien mieć taki bardziej surową naturę. Czyli centrum głównym jest mozaika. Dużą rolę odgrywa sama cegła. Te podciągi takie białe. Posadzka oraz ławki. To się powinno razem. Pracujemy też i też już wchodzimy w taką pracę zaawansowaną na kaplicę adoracji wieczystej, czyli jak ktoś zna nasze terytorium, a pani doskonale zna kościół, to jest ten kościółek, który był kiedyś kościółkiem cmentarnym, kaplicą cmentarną na cmentarzu polskich żołnierzy i carskich żołnierzy.
1: Jeśli chodzi o tę mozaikę, to jest bardzo precyzyjna i czasochłonna praca. Wiem, że ksiądz odwiedził pracownię.
2: Bardzo kosztowna, tak. Byłem dwa tygodnie temu w pracowni. Dobrze się to wszystko układa, nie? Natomiast nie będę zdradzał sumy, jaką trzeba wyłożyć, ponieważ to jest ciekawa rzecz, że postępy prac nad mozaiką są wprost proporcjonalne do ilości pieniędzy, które inwestujemy. Ale to jest drogi projekt, ale piękny i myślę, że będzie znany w całym regionie.
1: A kiedy mniej więcej już?
2: Jeszcze w tym roku.
1: W tym roku.
2: Tak, być może uda się, bo zostały dwa tak zwane boki, jak pani pamięta, do odpustu świętej Faustyny, może nam się udaje je, czyli do końca września zamontować.
1: To już zaraz.
2: I w czasie misji, bo też będą misje święte, misje też jakoś poświęcić ten.
1: A ołtarz papieski mniej więcej?
2: To kiedy? Do końca sierpnia myślę, będzie już gotowy całkowicie, bo już pierwsza część prawie jest gotowa, tylko została druga część do samo położenie już samej tej kostki, która koresponduje kolorystycznie z kościołem górnym. Do końca wakacji.
1: I będzie można się wybrać.
2: I my też będziemy chcieli go poświęcić jakoś oficjalnie.
1: To czekamy. Ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, był naszym gościem dnia. Dziękuję.
2: Dziękuję i powiem tak zupełnie przenośnie, ale też zupełnie konkretnie. Buen camino. Albo po portugalsku buen camino. Idźcie, idźcie. Naprawdę, droga jest piękna.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
0: Nasz gość dnia. Zapraszamy na reklamy. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości, posłów, senatorów i europosłów zostanie wykluczonych z partii, między innymi. O tym powiemy w wiadomościach o 10 już za 5 minut. Let me say the same, baby.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Wiktoria Małż.
1: Jutro przełomowa decyzja w PiS. Ponad 40 polityków ma zostać wykluczonych z partii. Kierowcy odczuwają podwyżki, ceny paliwa rosną. Po 20 latach posługi wierni pożegnali proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości zostanie wykluczonych z partii. Jutro oficjalnie ma to zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Chodzi o te osoby, które nie podpisały deklaracji o opuszczeniu konkurencyjnych dla partii stowarzyszeń, jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Europoseł PiS, sekretarz Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk mówi, że nie podpisał tej, jak to ujął, lojalki, dlatego, że nie tak w ocenie polityka rozumiana jest lojalność.
2: Ludzie chcą żyć w spokoju, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie chcą normalnego odpoczynku po pracy, a nie chcą wiecznych burt, awantur, hałasów, krzyków, pijaków na klatkach schodowych i nie wiadomo czego.
1: Michał Dworczyk, zapytanie o powstanie nowego klubu, odparł, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy. To najwyższe ceny od marca. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego.
4: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
5: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
6: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
1: Z kierowcami na stacjach paliw rozmawiał Maciej Szefer. Wierni parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, kapłani diecezji łomżyńskiej oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w niedzielę wieloletniego proboszcza księdza kanonika doktora Zdzisława Grzegorczyka. Kapłan po 20 latach kierowania parafią zakończył swoją posługę i przeszedł na emeryturę. Mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który w homilii dziękował kapłanowi za długoletnią pracę w ostrołęckiej parafii.
7: Zapewne zna was wszystkich, wie gdzie, w której ławce siedzicie, na którą mszę świętą przychodzicie. Kilka razy, czy kilkanaście być może był w waszym domu na kolędzie. Zna historię nieraz waszych rodzin, dole i niedole, śmierci, ale też narodziny, radość z nowego życia. I zapewne błogosławił tak wiele małżeństw w tej pięknej świątyni świętego Antoniego. I przez te lata, będąc w tej pięknej świątyni, też wiele wziął z tego ducha franciszkańskiego, a szczególnie ducha świętego Antoniego, który szedł i niósł Ewangelię całemu światu.
1: W ciągu 20-letniej posługi księdza Zdzisława w ostrołęckiej parafii sanktuarium przeszło liczne prace remontowe i konserwatorskie, które pozwoliły zachować wyjątkowy charakter jednego z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Piknik u babci Anny po raz kolejny połączył pokolenia. Rodzinna atmosfera, wspólna zabawa i międzypokoleniowe spotkanie – tak wyglądała tegoroczna edycja wydarzenia, która odbyła się w minioną sobotę. W ogrodach biskupich najmłodszych wraz z dziadkami przywitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski wraz z księdzem Jackiem Kotowskim. Zapraszamy do wysłuchania relacji.
8: Opisała pogoda i poza tym ludzie świetni, dzieciaki super, bawią się świetnie. Pięknie.
9: Miałam kotka, ale mi się trochę rozmazał.
10: Wspaniała zabawa. Dzieci się, wnuki wspaniale bawią.
11: Cieszymy, że te dzieci, które są na terenie Łomży, ale słyszałem, że niektóre dzieci wraz z dziadkami przyjechały spoza naszej Łomży i cieszymy się, że są razem ze swoimi wnuczkami, że tu razem świętują Dzień Joachima i Janny. Wprawdzie święto jest w dniu jutrzejszym, ale już na Wigilię tego pięknego święta razem chcemy świętować.
12: Mamy gości z Francji, z Niemiec, mamy gości gdzieś z Lublina. Jak tak pytam, to są z różnych stron. Okazja do gier, do zabaw, a przy okazji trochę historii. Kim była święta Anna, kim był święty Joachim.
1: Na uczestników czekały gry, konkursy i animacje. Nie zabrakło także muzyki, poczęstunku i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych oraz ich dziadkach.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Czas na prognozę pogody. Już popadało trochę w regionie rano. Mogą występować umiarkowane burze. W drugiej części dnia także opady są możliwe, ale chwil ze słońcem będzie też całkiem sporo. 22 stopnie to prognozowana na dziś temperatura maksymalna. W nocy 12 stopni. Jutro maksymalnie 20. Od środy coraz cieplej. Pod koniec tygodnia już nawet 30 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
14: Zapraszamy na reklamy.
3: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
14: Po reklamie.

0: Chociaż to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się ofiary gry w trzy kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała trzech mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. Chociaż wiele osób wierzy, że dzięki wskazaniu, pod którym z trzech kubków leży piłeczka, mogą szybko się dorobić, w tej grze nie da się wygrać, przestrzega sierżant sztabowa Adrianna Szczerba.
1: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się postawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
0: A organizacja tej gry, gry w trzy kubki, to jest wykroczenie wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu mężczyzn. Sąd ukarał grzywnami, a więc uważajmy na siebie, drodzy Państwo, także w czasie wakacji. Jest 27 lipca, poniedziałek i 11 minut po 10.

0: Jak można wykorzystywać jeszcze sztuczną inteligencję? Otóż tak, drodzy Państwo, że zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych i chatbotów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się literatura naukowa dotycząca historii, prawa czy ekonomii. Do antykwariusza z warszawskiej Pragi Marcina Gałązki zgłosiła się mailowo kanadyjska firma polująca na polskie książki.
1: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów książek polskich i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych. Przy skanowaniu one są rozczłonkowane na pojedyncze strony, tak żeby maszyna mogła je szybciej skanować. Ich taka książka później idzie na śmietnik w zasadzie.
0: Książką wykupioną na potrzeby trenowania modeli AI odcina się grzbiety, aby skanowanie publikacji było łatwiejsze. Następnie zeskanowane książki, kartki z oryginalnych książek zostają zmielone. Antykwariusz nie zgadza się na takie traktowanie dzieł literackich.
1: Biblioteka Narodowa skanuje swoje zbiory, ale jest to z poszanowaniem dla egzemplarza. To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca. Ta książka wraca na półkę, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo. Mnie to oburza, ale są ludzie, których oburza sam fakt, że ta wartość intelektualna jest w taki sposób niekontrolowany, wykorzystywana. W Stanach Zjednoczonych toczą się takie batalie sądowe już od kilku lat, bo to jest w zasadzie nowe zjawisko.
0: A jedna z amerykańskich firm w związku z sądową ugodą musi zapłacić grupie wydawców i autorów książek $1,5 miliarda za bezprawne wykorzystanie ich dzieł do trenowania modeli sztucznej inteligencji. To jest poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Już pierwszy miesiąc wakacji powoli nam się kończy. 20 minut po 10:00. Backstreet Boys teraz śpiewają.

Policjanci przypominają przewożenie pasażera na hulajnodze elektrycznej, brak kasków ochronnych i utrata panowania nad pojazdem mogą zakończyć się wypadkiem. Tak też się stało w Myszyńcu. Dwie 14-latki z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Policjanci apelują do rodziców o większy nadzór nad sposobem, w jaki ich dzieci korzystają z hulajnóg. Do tego zdarzenia doszło 24 lipca, więc w piątek po 21:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej właśnie w Myszyńcu. Na miejsce skierowano policjantów, a także służby ratunkowe. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że hulajnogą elektryczną kierowała 14-latka, która wbrew obowiązującym przepisom przewoziła swoją rówieśniczkę jako pasażerkę. W pewnym momencie nastolatka straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego hulajnoga się przewróciła. Obie dziewczynki upadły na jezdnię, doznały obrażeń ciała, zostały przetransportowane do szpitala. Żadna z nich nie miała założonego kasku ochronnego, który w przypadku upadku może znacząco ograniczyć skutki odniesionych obrażeń.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

34 lata temu ta piosenka była wielkim hitem na listach przebojów, a więc Bajm, ta sama chwila, rok 93, album Płomień z nieba i to właśnie singiel pochodzący z tej płyty. Za chwilę Sting, a później nowość od Sanach, itp. itd.

0: Ubywa bocianów na zachodzie naszego kraju. Ptaki opuszczają swoje gniazda, bo nie mają gdzie żerować. W Szczecinie do niedawna były 3 gniazda bocianów, obecnie żadne nie jest już zasiedlone. Powodem jest działalność człowieka, przez którą dla tych charakterystycznych ptaków jest coraz mniej miejsca, mówi ornitolog Wojciech Mrugowski.
1: Jest coraz mniej terenów podmokłych, oczek wodnych. To wynika po pierwsze ze zmian klimatycznych. Druga sprawa jest taka, że są zasypywane. Coraz mniej jest takich podmokłości na głównym miejscem, gdzie bociany żerują, to są łąki i pastwiska. A oprócz tego, że problemy są te związane z rolnictwem, osuszaniem, no to duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
0: Tymczasem rekordowym wzrostem liczby par lęgowych chwalą się Niemcy. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody doliczył się w tym roku około 15 tysięcy bocianich rodzin. Tak wielu przedstawicieli tego gatunku nie było nawet 100 lat temu, a więc bociany coraz częściej wybierają Niemcy, a nie Polskę. Chociaż u nas na wschodzie z tymi bocianami najgorzej jeszcze nie jest, na wschodzie Polski oczywiście. Już za 10 minut godzina 11. O 11 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małż.
1: To mogą być ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego w PiS. Jutro będzie obradował komitet partii. 43 miliony złotych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej pod znakiem zapytania. Województwo pozywa Ministerstwo Kultury. Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. To mogą być ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego i jego frakcji w PiS. Jutro Komitet Polityczny Partii ma podjąć decyzję o wykluczeniu ich z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Komitet Polityczny ma potwierdzić przynależność do partii tych, którzy złożyli wymagane przez kierownictwo deklaracje. Na tej liście nie ma jednak Mateusza Morawieckiego oraz związanych z nim posłów. Choć kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek, powściągliwie komentuje jutrzejszą decyzję.
3: Komitet Polityczny jest wewnętrzną częścią Prawa i Sprawiedliwości. Jutro będą komunikaty po Komitecie Politycznym.
2: To osoby z jego otoczenia mówią, że tej rzeki zawrócić się już nie da, a były premier i jego ludzie sami wykluczyli się z PiS. Wciąż dobre myśli przed wtorkowym komitetem jest poseł PiS-u Piotr Uściński.
4: Jeszcze moja nadzieja nie wygasła na to, że w ogóle nie dojdzie do tego podziału i że jutro zwycięży jeszcze ta miłość.
2: Choć partyjne doły się spierają, to Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wypowiadają się o sobie z szacunkiem i nie wykluczają współpracy w przyszłości.
1: Relacjonował Michał Fabisiak.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wystąpiliśmy na drogę sądową przeciwko Ministerstwu Kultury, bo nie zgadzamy się z negatywną oceną naszego wniosku o dofinansowanie modernizacji sceny i nagłośnienia Opery i Filharmonii Podlaskiej. Mówił na naszej antenie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek. Chodzi o 43 miliony złotych z funduszy europejskich. Jacek Piorunek podkreślił, że środki pierwotnie nie zostały przyznane nie tylko ze względu na stanowisko Sejmiku Województwa wobec paktu migracyjnego, które w Brukseli uznano za dyskryminujące.
6: Również zabrakło nam kilku punktów w ocenie przez ekspertów. Myśmy, przystępując do odwołania w tej procedurze, postanowili odrzucić obie te przeszkody, a więc uchyliliśmy ten pakt migracyjny to raz. To pozwoliło nam na złożenie odwołania i ponowną ocenę tego wniosku. I dalej zabrakło, tam zdaje się w tej chwili, dwóch czy trzech punktów. Sprawa jest niezakończona, dlatego że złożyliśmy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przeciwko ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.
1: Zrezygnowaliśmy ze stanowiska krytykującego pakt migracyjny, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, zapewnia Jacek Piorunek.
6: Ja też tysiąc razy powtarzam, my jesteśmy za legalną migracją, my jesteśmy za tymi ludźmi, którzy chcą przyjechać do nas z innych państw i chcą w Polsce pracować. Nam potrzebni są ludzie do pracy. Niż demograficzny w Polsce jest tak potężny, że niedługo wyludnią nam się miasta na Podlasie. To jest po prostu makabrycznie wyglądające. Cała Europa się ratowała migrantami. Oczywiście czasami ma z tym problemy, to nie ulega wątpliwości, ale to był taki trend, który potrafił uratować te gospodarki.
1: Środki na modernizację Opery i Filharmonii Podlaskiej mają pochodzić z tak zwanego programu Feniks. Za ocenienie wniosku odpowiadali urzędnicy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w czasie trwającej w Korei Południowej 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
7: O to wyróżnienie zabiegały władze miasta. Jak podkreślały, Centrum Gdyni jest unikatem w skali globu. Chodzi przede wszystkim o to, że na świecie jest zaledwie kilka miast, których Śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu, a w naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Jak podkreślały lokalne władze, miasto powstawało szybko i z rozmachem, ale w samych projektach ówczesnych architektów rządziła zasada mniej znaczy więcej. Modernistyczne budynki w Gdyni wyróżniają się więc przede wszystkim szlachetną prostotą, funkcjonalnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ponadto architekci czerpali inspiracje z bliskości morza, dzięki czemu powstały liczne budynki przypominające okręty na lądzie.
1: Cały obszar modernistycznego Śródmieścia Gdyni obejmuje około 88 hektarów i prawie 450 budynków.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Miejscami pojawią się burze. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk mówi, że może spaść nawet do 40 mm wody.
8: Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: IMGW wydało przed burzami ostrzeżenia pierwszego stopnia dla znacznej części północnej i zachodniej Polski. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Jak już słyszeliśmy w wiadomościach, ten dzień upłynie pod znakiem raczej deszczu, raczej burz o umiarkowanym charakterze, chociaż też w drugiej części dnia nie zabraknie chwil ze słońcem. Temperatura maksymalna 22 stopni, dziś w nocy 12, jutro 20, ale już zachmurzenie umiarkowane, od środy znów powyżej 20 stopni, a pod koniec tygodnia temperatura zbliży się bardziej do 30.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
5: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
10: Po reklamie.

0: Piknik u babci Anny po raz kolejny połączył pokolenia. To już tradycja, rodzinna atmosfera, wspólna zabawa i międzypokoleniowe spotkanie. Tak wyglądała tegoroczna edycja tego wydarzenia, które miało miejsce w sobotę. Odbyło się w ogrodach biskupich. Najmłodszych wraz z dziadkami przywitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski wraz z księdzem Jackiem Kotowskim, duszpasterzem rodzin naszej diecezji. A na miejscu była Wiktoria Małysz. Zapraszam do wysłuchania relacji.
1: Opisała pogoda i poza tym ludzie świetni, dzieciaki są. Super, bawią się świetnie, jest pięknie.
2: Miałam kotka, ale mi się trochę rozmazał.
3: Wspaniała zabawa. Dzieci się, wnuki wspaniale bawią.
4: Cieszymy, że te dzieci, które są na terenie Łomży, ale słyszałem, że niektóre dzieci wraz z dziadkami przyjechały spoza naszej Łomży i cieszymy się, że są razem ze swoimi wnuczkami, że tu razem świętują Dzień Joachima i Anny.
5: Mamy gości z Francji, z Niemiec, mamy gości gdzieś z Lublina. Jak tak pytam, to są z różnych stron. Okazja do gier, do zabaw, a przy okazji trochę historii. Kim była święta Anna, kim był święty Joachim.
0: A na uczestników czekały gry, konkursy, animacje, nie zabrakło muzyki, poczęstunku i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych i ich dziadkach. Jeśli chcą Państwo także zobaczyć, jak było, to zapraszamy na Facebooka Radia Nadzieja, gdzie jest obszerna wideorelacja z tego wydarzenia.

0: Coraz więcej seniorów, drodzy Państwo, pada ofiarą oszustów. Samorządy przygotowują więc programy, które mają nauczyć osoby starsze, jak rozpoznawać zagrożenia i skutecznie chronić swoje prawa. Pani Grażyna opowiedziała o próbie oszustwa metodą na pracownika banku. Posłuchajmy.
1: Zadzwonił do mnie telefon, że dostałam kredyt. Więc zdziwiona mówię, że ja nie prosiłam o żaden kredyt. Zaczęto mówić, że wobec tego zgłoszą to do banku i do prokuratury. Może nawet minuta nie minęła, jak już druga osoba do mnie dzwoniła. Fizycznie byłoby to niemożliwe, żeby zgłosili tą sprawę, więc już było podejrzane.
0: A już 8 województw zainaugurowało, program, który ma uczyć seniorów, jak nie dać się oszukać. Programy takie prowadzą także policjanci, również w naszym regionie. Już 24 minuty po godzinie 11, to jest poniedziałek, 27 lipca. Pogodowo przeżywaliśmy ten lipiec, że kapryśny, że zimny, że deszczowy i poniedziałek. Ten ostatni poniedziałek lipca też taki niestety będzie. Miejmy to na uwadze, wychodząc z domu. Parasolkę koniecznie zabierzmy, albo nawet jakąś lekką kurtkę, czy też bluzę z kapturem. Jutro 20 stopni, ale już z większą dozą słońca. Od środy coraz więcej słońca, a od czwartku ma być gorąco.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Wenecja zakończyła eksperyment z biletami wstępu do historycznego centrum miasta. Z opłat pobieranych od jednodniowych turystów do miejskiej kasy wpłynęło 5 milionów euro. Program rozpoczął się 3 kwietnia, obowiązywał 60 dni. Obejmował wszystkie weekendy i wybrane okresy zwiększonego ruchu turystycznego. Bilet musiały wykupić osoby odwiedzające Wenecję bez noclegu. Z opłat zwolnieni byli m.in. mieszkańcy, turyści nocujący w mieście i dzieci do 14 roku życia. Wejściówki kosztowały 5 lub 10 euro, a za ich brak groziła kara od 50 do 300 euro. Jak poinformowały władze miasta, wydano ponad 650 tysięcy płatnych voucherów. Wstępne analizy wskazują także na zmniejszenie liczby turystów w najbardziej oblegane dni. Szczegółowe wyniki i pełne podsumowanie tego eksperymentu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Biletowany wstęp do miasta to jedno z rozwiązań mających ograniczyć nadmierną turystykę jednodniową, a także poprawić komfort życia mieszkańców.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Alicja stosuje akcent na trzecią, czyli u Pani akcent pada na trzecią sylabę, albo stosuje Pani akcent na trzeciej sylabie, od końca w takich wyrazach jak biblioteka, matematyka, fizyka, preambuła. I czasem, kiedy kontaktuje się Pani z ludźmi z innych miast niż Pani miasto, to oni pytają, czy pochodzi Pani z Rosji, bo akcent Panią zdradza. Chyba nie jest tak, że tylko po tej jednej cesze moglibyśmy poznać kogoś, kto pochodzi z Rosji, albo tylko przez taki akcent moglibyśmy podejrzewać, że właśnie stamtąd nasz rozmówca się wywodzi. Prawda jest taka, że w tych słowach jak matematyka, fizyka, owszem, powinniśmy stawiać, zgodnie z ich pochodzeniem, akcent na trzeciej od końca, choć zdarza nam się, że kiedy nie mówimy o dyscyplinach czy o działach nauki, nauki podkreślam, a nie nauki, jak niektórzy mówią, a nie na przykład o ludziach, wtedy mówimy matematyka, ale kiedy mówimy o kimś konkretnym, o jakimś człowieku, spotkałem tego, no wielu powie także matematyka i to będzie poprawne, ale jeśli ktoś powie, że spotkałem tego matematyka czy tego fizyka, to także błędu nie będzie. Taka tendencja od dawna w polszczyźnie istnieje. Także tylko fizyka w szkole, matematyka, ale spotkałem fizyka albo fizyka po prostu. Z preambułą już jest raczej tak, że mało kto powie preambuła, i wtedy byśmy uważali, że tam jest tylko jakieś u, niezgłoskotwórcze preambuła. Natomiast mówimy preambuła z akcentem na u i to się upowszechniło tak bardzo, że dzisiaj jest to uważane za normalną jedyną wymowę. Z biblioteką jest, powiedziałbym, sprawa bardziej skomplikowana. Niektórzy mówią biblioteka, inni biblioteka. Sam skłaniam się do tych już, którzy mówią biblioteka, tak jak kinoteka, dyskoteka, nie dyskoteka, prawda? I myślę, że biblioteka już się w ten paradygmat włączyła, tym bardziej, że od początku nie była to jedyna poprawna wymowa, ta biblioteka. A więc mówmy biblioteka, preambuła, matematyka lub matematyka, czasem, gdy chodzi o człowieka. A akcent może jeszcze, czy też posądzanie o akcent, może łączy się z jakimiś innymi jeszcze cechami. Niech Pani sprawdzi, Pani Alicjo.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiącleci, pragnę powiedzieć: budujcie dom na skarb. Budujcie dom waszego życia, osobistego i społecznego, na skarb. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele. Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat, przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha, wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Prawie w całej Polsce dziś deszczowo i wietrznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Na wschodzie mamy obowiązujące ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia, a na południu Podkarpacia jest to drugi stopień. Tam dziś spodziewamy się największych sum opadów, nawet do 40 mm. Tam, gdzie mamy wystawione ostrzeżenia, mogą wystąpić miejscami porywy wiatru do około 85 km na godzinę. Nad morzem też będzie generalnie dość wietrznie, ale tam szansa na burzę jest ograniczona. No, takie porywy do około 60-65 km na godzinę mogą wystąpić. Natomiast już od jutra spodziewamy się uspokojenia w pogodzie. Ci powinno być zdecydowanie więcej słońca.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, m.in. dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Wyraźne ocieplenie rozpocznie się pojutrze, w środę, a apogeum upałów w czwartek i piątek. W części kraju temperatura może przekroczyć 30 stopni.

0: Wierni parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce kapłani diecezji łomżyńskiej i przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w niedzielę wieloletniego proboszcza księdza kanonika doktora Zdzisława Grzegorczyka. Kapłan po 20 latach kierowania parafią zakończył swoją posługę i przeszedł na emeryturę. Mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który w homilii dziękował kapłanowi za długoletnią pracę w ostrołęckiej parafii.
1: Zapewne zna was wszystkich, wie gdzie, w której ławce siedzicie, na którą mszę świętą przychodzicie. Kilka razy, czy kilkanaście być może był w waszym domu na kolędzie. Zna historię nieraz waszych rodzin, dole i niedole, śmierci, ale też narodziny, radość z nowego życia. I zapewne błogosławił tak wiele małżeństw w tej pięknej świątyni świętego Antoniego. I przez te lata, będąc w tej pięknej świątyni, też wiele wziął z tego ducha franciszkańskiego, a szczególnie ducha świętego Antoniego, który szedł i niósł Ewangelię całemu światu.
0: A w ciągu 20-letniej posługi księdza Zdzisława w ostrołęckiej parafii sanktuarium przeszło liczne prace remontowe i konserwatorskie, które pozwoliły zachować wyjątkowy charakter jednego z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu. Renowacją objęto m.in. budynek kościoła wewnątrz i zewnątrz, pokrycie dachowe, zabytkowe krużganki, część mieszkalną, teren wokół sanktuarium, także parking i ogród.
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

0: Paliwa są jednym z kluczowych elementów wpływów do budżetu państwa, podkreśla ekonomista Adam Ruciński. Ekspert skomentował w ten sposób decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która zakładała wprowadzenie od marca do grudnia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Adam Ruciński tłumaczy, że sprzedaż paliw jest obciążona podatkiem VAT, a także podatkiem akcyzowym.
1: Paliwo jest takim specyficznym właśnie towarem, który kupujemy i wiemy, że płacimy dużo podatków do budżetu właśnie. Więc jak pozbywamy się tych wpływów, no to pozbywamy się wpływu do budżetu, które służą wojsku, policji. To jest nasz budżet, nasz obywateli. Więc my możemy powiedzieć, że udajemy, że nie ma problemu i że to jest problem rządu, ale rząd reprezentuje nasze pieniądze. On zarządza naszymi pieniędzmi, więc to my tych pieniędzy nie otrzymamy. Te pieniądze zostają zatrzymane. Każde obniżenie podatków powoduje, że mamy mniejsze wpływy do budżetu.
0: Tak twierdzi ekspert, a na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy, a to są najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty cen diesla to m.in. skutek drożejącej ropy na światowych rynkach. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego.
2: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
3: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
4: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
0: A z kierowcami na stacjach paliw rozmawiał Maciej Szefer. To jest poniedziałek z Radiem Nadzieja. Już za 23 minuty, godzina 13.

W najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisista Iga Świątek zajmuje 8 pozycję na czele stawki, niezmiennie Arina Sabalenka, za którą plasują się Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Ponieważ czołowe zawodniczki odpoczywają po Wimbledonie, w czołowej dwudziestce nie zaszły żadne zmiany. Spośród pozostałych Polek awans zanotowała Maja Chwalińska, która awansowała na 21 miejsce, natomiast spadek odnotowały Magdalena Fręch na 48 pozycję i Magdalinet na 65. lokatę.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
6: Radio Nadzieja.

To jedna z największych inwestycji drogowych w Ostrołęce, a więc remont ulicy Przemysłowej. Powiemy o nim więcej w wiadomościach o godzinie 13:00.

0: Minęła 13, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Rozłam w PiS-ie nie jest powodem do zadowolenia, uważa premier Donald Tusk. To jedna z największych inwestycji drogowych w Ostrołęce. Remont ulicy Przemysłowej wchodzi w kolejny etap. Rzym walczy z pożarami i o tym na koniec wiadomości. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie jest powodem do zadowolenia, mówi premier Donald Tusk. Na jutrzejszym posiedzeniu Komitetu Politycznego Partii ponad 40 działaczy ma zostać usuniętych z PiS. Chodzi o członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności do organizacji zewnętrznych. Szef rządu podkreśla, że wolałby, aby polska polityka nie opierała się na tego rodzaju sporach.
2: Ja nie będę płakał po PiSie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć. Jak widzimy, co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną. Wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej. Dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
1: Nie jest wykluczone, że jutro środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego ogłosi powołanie nowego klubu parlamentarnego. Byłego premiera i związanych z nim polityków skrytykował były prezes TVP Jacek Kurski. Stwierdził m.in., że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem w niemieckim planie podboju Europy i rozwalenia PiS.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Remont ulicy Przemysłowej w Ostrołęce wchodzi na kolejny etap. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie przez powiat ostrołęcki. Przebudowa obejmuje blisko 4 km drogi od granicy Ostrołęki przez Goworki do miejscowości Ławy, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
4: Ulica Przemysłowa, przy tej ulicy znajduje się wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki, Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin, Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka Łomża, natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
1: W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, most nad rzeką Czeczotką, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, a także oświetlenie. Przebudowany zostanie także przejazd kolejowy i zjazdy do posesji. Wartość zadania to ponad 34 miliony złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca przyszłego roku.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Inwestycje w szpital ogólny w Kolnie to nasz priorytet w tej kadencji, zapewniał na naszej antenie starosta kolneński Tadeusz Klama. Chcemy, aby nasz szpital utrzymywał jak najlepszy standard, podkreśla samorządowiec.
5: Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest jaka jest, wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy drugą windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności takie z ministerstwem, może nieduże, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Starosta kolneński podkreśla, że choć zakład opiekuńczo-leczniczy będzie otwarty w październiku, już teraz zgłaszają się ludzie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy w tej placówce.
5: Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pewnej sprawności fizycznej.
1: W powstającym drugim skrzydle szpitala oprócz ZOL-u znajdą się także poradnia rehabilitacyjna i oddział opieki paliatywnej. Na koniec informacje ze świata. Rzym walczy z pożarami. Miniony weekend to dziesiątki interwencji straży pożarnej. Wysokie temperatury, susza i silny wiatr sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. O sytuacji Aleksandra Nietopiel.
6: W niedzielę płonęły zarośla przy Via Laurentina, jednej z głównych arterii prowadzących na południe Rzymu. Gęsty dym ograniczał widoczność, powodując wielokilometrowe korki. Strażacy gasili ogień także z powietrza. W weekend paliły się też tereny zielone przy Tor Vergata i w dzielnicy Ostiense. pieniędzy. A wcześniej w jednej z restauracji wybuchły dwie butle z gazem. Nikt nie ucierpiał. Nie tylko stolica zmaga się z żywiołem. Trudna sytuacja panuje także na Sycylii i Sardynii, a także na półwyspie Gargano w Apulii, gdzie płomienie dotarły do plaż i ewakuowano turystów. Z pożarami zmaga się także Molise. Władze przypominają, że większość letnich pożarów we Włoszech ma związek z działalnością człowieka, od nieostrożności po celowe podpalenia. Dlatego w wielu regionach utrzymywany jest najwyższy poziom gotowości służb.
1: I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszam o 14.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: W drugiej części dnia w regionie mogą występować opady deszczu, a także burze. Obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami właśnie. Na termometrach dziś 22 stopnie, w nocy temperatura spadnie do 10, jutro do 20 i zachmurzenie umiarkowane.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: A przed nami o godzinie 13.15 za niecałe 10 minut audycja z cyklu Włoskie Skarby. Zapraszam w imieniu księdza profesora Witolda Kaweckiego.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
8: Po reklamie.

0: włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Umbria, duchowość Europy. Umbria, w której jestem, prezentuje się jako kraina bardzo żyzna, zielona, obfita, artystyczna, a nade wszystko religijna. Stąd pochodziło wielu świętych, którzy zbudowali duchowość Europy. Z Nursi, zagubionego pośród apenińskich gór miasteczka, pochodził święty Benedykt. Okolica jest tu piękna i górzysta, a Nursia leży w objęciach Apeninów. Święty Benedykt i jego siostra bliźniaczka, święta Scholastyka, urodzili się tutaj w 480 roku, tuż po upadku Imperium Rzymskiego. Ich ojciec był prefektem, a więc ważną osobistością. Benedykta wysłano na studia do Rzymu, by uczył się sztuk wyzwolonych, ale widząc moralny rozkład cywilizacji zachodniej, usunął się on na pustelnię do Subiaco, 70 km od Rzymu, gdzie założył pierwszy klasztor. W 529 roku przeniósł się wraz z pierwotną wspólnotą benedyktynów na Monte Cassino, gdzie zbudował wspaniałe opactwo. Benedyktyni przybyli do Nursi już w XI wieku. Zostali jednak wypędzeni przez Napoleona, ale powrócili w 2000 roku za sprawą amerykańskich zakonników. Wykupili dawny pokapucyński klasztor położony 4 km od miasta i zbudowali nowy konwent otwarty w 2024 roku. Jest ich około 20 z różnych krajów, ale dominują Amerykanie. Mnisi łączą pracę z modlitwą, a także muzyką. Niedawno na przykład nagrali słynną płytę ze śpiewem gregoriańskim, cieszącą się dużą popularnością na świecie. Ich zasada życia jest prosta i spójna. Jedność duszy i ciała, tego co duchowe z tym co cielesne. Współistnienie natury i łaski. Współbrzmienie tego co doczesne i wieczne. Ich życie toczy się wokół trzech symboli. Krzyża, książki i pługa. Praca intelektualna, modlitwa i kontemplacja, a także wysiłek fizyczny prowadzą do mądrości mistycznej. Wychodzą oni z założenia, że gdy człowiek postanawia pielgrzymować ku Bogu, wówczas Bóg nie pozostawia go samego. Życie wspólnoty podporządkowane jest liturgii, słuchaniu i studiowaniu Słowa Bożego. W życiu codziennym 8 godzin przeznaczają na sen, 8 godzin na pracę i 8 na modlitwę, medytację oraz studium. Benedyktyni w istotny sposób zmienili mentalność ludzi ukształtowanych przez cywilizację rzymską, dla których praca fizyczna była zajęciem niegodnym i zarezerwowanym dla niewolników. Benedykt stał się zwornikiem między antykiem a średniowieczem, pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem. Na ruinach dawnego

Rami, kiełbas, szynek, orkety oraz serów. Są to wyroby naprawdę znakomite. W tych stronach są też świetne fabryki czekolady. Benedyktyni produkują też niezłe piwo o nazwie Norcia. Asyż to kolejne miasto w Umbrii. Został założony przez Umbrów. Sprawia wrażenie, jakby zatrzymał się w czasie. Leży u stóp góry Monte Subasio i już w I wieku przed Chrystusem był rzymskim municipium. Tu urodził się Jan Bernardone, czyli późniejszy święty Franciszek. Miasto jest ciche i spokojne, całe w białym kamieniu. Wita mnie w lipcowym słońcu Bazylika Świętego Franciszka wraz z freskami Giotta, Cimabue i Lorenzettiego. Tutaj w dolnym kościele spoczął na wieki Franciszek. W Bazylice Świętej Klary, też w Asyżu, gdzież to znajduje się jej grób, największe wrażenie robi na mnie kaplica krzyża. Jest w niej krucyfiks, malowidło na drewnie, z którym rozmawiał kiedyś święty Franciszek. Warto wyruszyć nieco poza miasto, by zobaczyć Bazylikę Santa Maria degli Angeli. W środku znajduje się małe oratorium, Porciuncula, nazywane przez Franciszka cząsteczką serca, w którym wydarzyło się to, co najważniejsze w jego życiu. Ten mały kościółek został wybudowany przez Benedyktynów. Franciszek otrzymał go od nich i odbudował własnymi rękami. I to właśnie w tej kapliczce Franciszek usłyszał słowa Ewangelii, które natknęły go do skrajnego ubóstwa i wędrownego apostolstwa. W jego cieniu, bo tu się osiedlił, założył zakon i przyjmował pierwszych braci. Wysyłał ich w świat z Ewangelią i tutaj też zmarł w 1226 roku. Jestem w Terni, jeszcze innym mieście, gdzie od pierwszych wieków czczony jest święty Walenty, patron zakochanych. Według tradycji podobno był tu nawet biskupem, choć inni twierdzą, że był męczennikiem pochowanym w rzymskich katakumbach. Grób biskupa Walentego znajduje się w bazylice jemu poświęconej. Miejscowość Terni słynie też z wysokiego na 165 metrów wodospadu Cascata delle Marmore, który został zbudowany przez inżynierów starożytnego Rzymu, ale wciąż jest piękny. Kasia to nawet nie miasto, miejscowość, miejsce życia i śmierci świętej Rity. Jest ono niezwykłe. To tutaj święta żyła swoim najpierw małżeńskim, a potem zakonnym życiem i tu zmarła, pozostawiając po sobie aurę głębokiej duchowości. Jest ona niezwykle popularna w całej Italii i nazywana bywa świętą rzeczy niemożliwych. Była mężatką, wdową, matką dwojga dzieci, siostrą zakonną oraz stygmatyczką. Urodziła się w miejscowości Rocca Porena, oddalonej 7 km od Cassi. Nadano jej imię Margarita, stąd zdrobnienie Rita. Nauczono ją czytać i pisać, co w tamtych czasach nie było oczywistością. Często wybierała się do położonej na wzgórzu Cassi, aby w kościele świętego Augustyna skorzystać ze spowiedzi i wziąć udział we mszy świętej. Bywało, że słuchała tam opowieści Augustianów o żywotach świętych. Zapewne chodziła też do klasztoru Marii Magdaleny, sióstr Augustynek, gdzie przebywała jej krewna. Od młodości pragnęła obrać ten rodzaj życia zakonnego, ale nie było jej dane, gdyż nie zgadzali się na to rodzice. Wyszła za mąż za Paolo Ferdinando Mancini w 1395 roku i urodziła dwóch synów. Jej mąż był człowiekiem porywczym i dominującym, jednak Rita stopniowo przemieniała go w prawdziwego chrześcijanina. Pracował on jako strażnik w jednej z wież w okolicy. W 1410 roku został zamordowany w wyniku porachunków rodzinnych, częstych w tamtych czasach, występujących na terenie Italii. Być może przyczyną śmierci były także średniowieczne konflikty między gibelinami, zwolennikami cesarzy niemieckich, a gwelfami stojącymi po stronie papieży. Synowie Rity, choć mieli zaledwie kilkanaście lat, zapragnęli pomścić śmierć ojca. Matka odsyłała ich do Chrystusa cierpiącego na krzyżu,

niewinnie umierającego i przebaczającego, ale niewiele to dawało. Rita obawiała się, że synowie, dokonując wendetty, zaciągną winę na swoje sumienie. Wolała raczej, aby Bóg ich zabrał do nieba, niż by mieli żyć w duchu zemsty i rewanżyzmu, tak popularnego wtedy we Włoszech. Nie minął rok od śmierci męża, a zaraza, która nawiedziła miejscowość, zabrała z tego świata jej dwóch ukochanych synów. Rita pozostała sama ze swoim cierpieniem. Często uciekała do pustelni, samotni, na jednym ze szczytów otaczających wioskę, gdzie zatapiała się w modlitwie. W wieku 37 lat Rita wstąpiła do klasztoru. W Wielki Piątek 1432 roku otrzymała stygmaty od Jezusa ukrzyżowanego, czyli otwartą ranę oraz cierń z chrystusowej korony na czole, który towarzyszył jej do końca życia. Przez pozostałe 15 lat dzieliła z Jezusem jego ból. Po jej śmierci przez kilkaset lat przy jej grobie dokonywały się niezliczone cuda i tak jest do dzisiaj. Współcześnie Rita jest patronką kobiet oczekujących potomstwa, a także dzieci, no i masaży. Święta ma wciąż wiele do przekazania, zwłaszcza kobietom. Stąd jej niezwykła popularność, a miejsce, w którym jest jej sanktuarium, jest idealne do modlitwy, medytacji i poukładania sobie życiowych problemów. Niezwykłe jest jej oddziaływanie na współczesnych ludzi. Każdego roku przybywają tu rzesze młodych, łącznie około 1 000 000 pielgrzymów. Czuć w kaszy atmosferę modlitwy i bliskości świętej. Bardzo polecam to miejsce, zwłaszcza tym, którzy wciąż w życiu szukają swojej drogi.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Do końca roku zostanie powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Komisja będzie nadzorowała przedsiębiorstwa wykorzystujące systemy AI i sprawdzała, czy spełniają one wymagania unijnego aktu o sztucznej inteligencji. W myśl przepisów obowiązkowe będzie oznaczanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Ponadto systemów AI nie będzie można wykorzystywać do przestępstw i czynów zabronionych. Mówił o tym dziś wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Do czynów w zakresie między innymi manipulacji podprogowych technik, czy też wykorzystywania grup wykluczonych, czy grup bardziej narażonych na manipulacje. To także zakaz używania systemów, które mają za zadanie rozbierać osoby na zdjęciach, które krążą w internecie.
0: Państwowa Komisja będzie mogła nakładać kary finansowe na przedsiębiorców, a także wycofywać z rynku systemy niezgodne z AI Act. Zajmie się też tworzeniem tzw. piaskownic regulacyjnych, czyli środowisk pozwalających firmom sprawdzać innowacyjne rozwiązania AI w kontrolowanych warunkach bez obawy o łamanie unijnych przepisów. 33 minuty po godzinie 13:00 to jest poniedziałek, a spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja.

A do Wielkiej Brytanii nadciąga czwarta tego lata fala upałów na południu Anglii. Temperatura może przekroczyć 33 stopnie, a do tego wraz z gorącem rośnie zagrożenie pożarami traw, wrzosowisk i lasów. Strażacy apelują do mieszkańców kraju, w tym do mieszkających na Wyspach Polaków, o szczególną ostrożność. Najwyższe temperatury będą w Londynie, na południu i wschodzie Anglii. Służby apelują, by zwłaszcza tam nie rozpalać grilla ani ogniska, nie wyrzucać niedopałków i nie zostawiać szklanych butelek na trawie. Ostrzegają też kierowców przed parkowaniem samochodów na wysokiej, wysuszonej trawie, bo rozgrzane części pojazdów także mogą prowadzić do pożaru. Podczas poprzedniej fali gorąca strażacy walczyli jednocześnie z 19 dużymi pożarami w Anglii, Walii. Teraz obawiają się kolejnych, bo ziemia, łąki i wrzosowiska są bardzo wysuszone. Sytuację pogarsza także brak deszczu. Na południu Anglii w lipcu spadło aż o 97% mniej deszczu niż zwykle o tej porze roku. Na południu kraju miejscami prawie w ogóle nie padało. Trawa i roślinność są bardzo suche, dlatego nawet niewielka iskra może błyskawicznie doprowadzić do groźnego pożaru.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Igor Herbut i zespół Lemon na antenie Radia Nadzieja. Już o godzinie 14, więc za 5,5 minuty wiadomości, a w nich powiemy między innymi o tym, że kierowcy domagają się obniżek cen paliw, kiedy zerkają na stacjach benzynowych na te ceny, a ceny niestety rosną. Więcej powiemy w wiadomościach za 5,5 minut.

0: jest 14. Czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Wczoraj w Stawiskach wierni pożegnali księdza proboszcza Wojciecha Turowskiego. Na stacjach paliw ceny rosną, kierowcy domagają się obniżek. Zespół szkół zawodowych nr 1 w Ostrołęce przechodzi gruntowną przebudowę. Wczoraj wierni i władze Stawisk pożegnały proboszcza parafii świętego Antoniego Padewskiego, księdza kanonika Wojciecha Turowskiego, który po 13 latach posługi opuszcza dotychczasową parafię. Nie zabrakło wzruszeń i podziękowań. Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska podkreśla zasługi księdza Wojciecha dla lokalnej społeczności.
2: Trudno w kilku zdaniach ująć, jak wiele dobrego pozostawia po sobie, ale naprawdę był wyjątkowym kapłanem, liderem, społecznikiem, gospodarzem, a dla wielu również przyjacielem. Kochał naszą parafię i Stawiski, co było widać podczas uroczystej niedzielnej mszy świętej. Kościół był pełen wiernych, którzy chcieli podziękować i pożegnać swojego proboszcza.
1: Ksiądz Wojciech zostawia nam wyremontowaną zabytkową świątynię, co wymagało wiele zaangażowania, dodaje burmistrz Stawisk.
2: Wspomnę tylko, że na ten cel ksiądz Wojciech pozyskał ponad 3 miliony złotych dotacji, a modernizacja kościoła przebiegała w kilkunastu etapach. Zawsze był z nami na uroczystych sesjach, gminnych wydarzeniach czy spotkaniach strażackich. Potrafił nas inspirować i wspierać, nie tylko dobrym słowem i gestem, ale też przykładem. Trochę żal, że opuszcza nas w roku jubileuszu 600-lecia Stawisk, ale szanujemy tę decyzję i życzymy naszemu proboszczowi wszelkiej pomyślności nowej parafii.
1: Zgodnie z dekretem biskupa łomżyńskiego ksiądz Wojciech Turowski zakończy posługę w Stawiskach, by od sierpnia pełnić funkcję proboszcza w parafii w Ostrołęce.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na stacjach rosną ceny paliw. Są miejsca, w których kierowcy za litr oleju napędowego muszą zapłacić ponad 8 zł. Użytkownicy aut są zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie reagował, jeśli ceny będą szły w górę.
4: 7 zł 99 groszy to często spotykana cena za litr oleju napędowego na krajowych stacjach, mówią kierowcy.
5: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wizyty w Głuchołazach, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy czekają na ten ruch.
6: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
4: Analityk rynku paliw Jakub Bogucki przypomina, co jest powodem wysokich cen ropy na świecie.
7: Nie tylko cieśnina Ormus jest obszarem objętym problemami, ale także za sprawą działań Houthi sprzymierzonych z Iranem, także i żegluga w regionie cieśniny Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym.
4: Ekspert dodaje, że sytuacja na rynku ropy pozostaje niestabilna.
1: Informacje zebrał Maciej Szefer.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Blisko 9,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na termomodernizację zespołu szkół zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji, która zrealizuje firma Kambut. W ramach prac budynek przejdzie kompleksową modernizację energetyczną. Zaplanowano między innymi docieplenie obiektu, mówi Radiu Nadzieja Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
8: Prace ruszą natychmiast i obejmują dość szeroki zakres od ocieplenia budynku, wymiany izolacji dachu i stolarki okienno-drzwiowej, poprzez modernizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, aż po montaż nowoczesnej fotowoltaiki i magazynów energii. Dzięki temu szkoła stanie się nie tylko bardziej komfortowa dla uczniów i nauczycieli, ale też ekologiczna i znacznie tańsza w utrzymaniu. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania.
1: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca zakończy pracę za 3 miesiące. Krew potrzebna od zaraz. Najbardziej deficytowe są grupy krwi z czynnikiem RH-. Rocznie w polskich szpitalach wykorzystuje się do ratowania zdrowia i życia chorych około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Wakacje to trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje, ale na honorowych dawców zawsze można liczyć.
9: Krew jest zawsze bardzo potrzebna, szczególnie teraz w okres wakacyjny.
10: Zaciskamy pięść.
11: Kiedyś dostałem podziękowanie od dzieci za oddawanie krwi, bo to osocze jest bardziej potrzebne dla dzieci.
12: Dwie fioleczki. Jedna jest na grupę, druga jest na morfologię.
13: Oddaję krew, bo akurat w rodzinie była potrzebna i tak się moja historia zaczęła.
1: W po- Polsce zarejestrowanych jest ponad 600 tysięcy dawców krwi. Tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 16 Flash Regionu, gdzie podsumujemy najważniejsze informacje dnia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane będzie wzrastało do dużego. Lokalnie mogą występować burze i przelotne opady deszczu, 22 stopnie na termometrach. To temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 12, jutro 20 i w pogodzie już znacznie spokojniej.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
10: Po reklamie.

0: inwestycje w szpital ogólny w Kolnie to nasz priorytet w tej kadencji, tak zapewniał na antenie naszego radia starosta kolneński Tadeusz Klama. Obecnie powstaje drugie skrzydło placówki, w którym znajdzie się m.in. nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Chcemy, by szpital utrzymywał jak najlepszy standard, podkreśla samorządowiec.
1: Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest jaka jest, wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy drugą windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności takie z ministerstwem, może nieduże, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
0: Starosta kolneński podkreśla, że chociaż zakład opiekuńczo-leczniczy będzie otwarty w październiku, to już teraz zgłaszają się ludzie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy w tej placówce.
1: Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pewnej sprawności fizycznej.
0: A w powstającym drugim skrzydle szpitala oprócz ZOL-u znajdą się także poradnia rehabilitacyjna, jak również oddział opieki paliatywnej.

0: Latem bardzo łatwo o zatrucia pokarmowe, gdyż wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Główny Inspektorat Sanitarny opracował zasady dotyczące przygotowywania posiłków, które są sprzedawane podczas pikników i wydarzeń charytatywnych. Na wyrób lemoniady, ciast czy przekąsek nie jest wymagana zgoda sanepidu, jednak może dojść do kontroli takiego miejsca, gdzie produkty są sprzedawane, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
1: To, że działalność taka nie podlega planowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie znaczy, że nigdy i w żadnym wypadku kontrolerzy inspekcji nie pojawią się na takim stoisku. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów, które były oferowane przez dzieci, poczuł się źle, my oczywiście zawsze taką sprawę potraktujemy poważnie, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało i w jaki sposób mogło dojść do zatrucia.
0: Opracowane przez specjalistów zasady są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

0: Kolejne umowy w ramach pilotażowego programu województwa podlaskiego Smak Bezpiecznej Wsi podpisane. Zadania w ramach programu wzorowanego na rozwiązaniach z Finlandii obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców wsi czy naukę przygotowania zapasów żywności na czas kryzysu. O tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej wprowadzenie takiego programu jest konieczne, mówił członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
1: Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Po dziesięcioleciach, po trzech dekadach praktycznie takiego samoorganizowania się w tych sytuacjach odnawiamy obronę cywilną, organizacje społeczności lokalnych, aby wiedziała, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych. To nie tylko, żeby widzieć tabliczkę, miejsce zbiórki czy kierunek ewakuacji, ale również, aby umieć zorganizować się i przetrwać przez najgorszy okres.
0: A w imieniu beneficjentów głos zabrała Bożena Górska z Koła Gospodyń Wiejskich w Białaszewie, która mówiła, na co jej koło przeznaczy otrzymaną dotację.
2: Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przetwarzanie żywności w sytuacjach kryzysowych. Takie dotacje są bardzo potrzebne, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
0: W skali całego województwa na pilotażową edycję jedynego w Polsce programu tego typu Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć 300 tysięcy złotych.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Słynna małpka z japońskiego ogrodu zoologicznego, której prawdziwą małpią mamę musiała zastąpić pluszowa zabawka, skończyła rok. Popularność zwierzęcia sprawiła, że na urodziny dostała 2,5 tysiąca kartek z życzeniami z całego świata. Historia odrzuconej przez matkę małpki o imieniu Punch stała się wiralem w mediach społecznościowych. Opiekun zwierzęcia przyniósł mu pluszowego orangutana, z którym zwierzę się nie rozstaje, ale niedawno małpa dołączyła do grupy innych młodych. Punch jest główną atrakcją ogrodu zoologicznego w mieście niedaleko Tokio. Ogród nie zorganizował urodzin dla małpy, jak tłumaczy japońska agencja Kyodo. Zaproszono tych, którym los Puncha nie jest obojętny, do wysyłania tej małpce sympatycznej, zresztą i bardzo ładnej, życzeń urodzinowych, a nadeszło ich 2,5 tysiąca, w tym z Wielkiej Brytanii i Kanady.

0: A wakacje to idealny czas, by zwolnić tempo. Warto w tym czasie znaleźć chwilę nie tylko na odpoczynek, ale też na spotkanie z Bogiem. Z propozycją cotygodniowych spotkań dla wszystkich pań wychodzi Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Łomżyńskiej. Na piątkowe spotkanie Odpocznij przy Jezusie zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet naszej diecezji.
1: Nazwaliśmy to Betanią, jak Marta i Maria, jedna u stóp Jezusa, druga krzątająca się po kuchni. Stąd też dwuczęściowa forma spotkania. To bycie u stóp Pana Jezusa, a także w pewnym sensie przy kuchni zrobić sobie herbatę i porozmawiać, pobyć w salce. To jest bardzo, uważam, prosta forma, a równocześnie taka owocna, taka prowadząca do głębokiej medytacji, do kontemplacji i spotkania z żywym Bogiem.
0: A spotkania odbywają się w każdy piątek o 19 w parafii świętego Brunona w Łomży. Po adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczki mają też okazję do rozmowy i wspólnego spędzania czasu przy kawie lub herbacie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Wieczorem Jezus podał mi temat rozmyślania. W pierwszej chwili przeniknęło mi serce lęk i radość. Wtem przytuliłam się do Jego serca i znikła trwoga. Pozostała radość. Uczułam się na wskroś dzieckiem Bożym i rzekł mi Pan: nie lękaj się niczego. To, co innym jest niedozwolone, Tobie jest dane. Łaski, które innym duszom nie są dane nawet ich widzieć i nawet z daleka, Ty się nimi karmisz codziennie, jak chlebem powszednim. Zastanów się, córko moja, kto jest ten, z którym serce Twoje jest ściśle złączone przez śluby? Nim stworzyłem świat, kochałem Cię miłością, jakiej serce Twoje dziś doświadcza i przez wieki cała miłość moja się nigdy nie zmieni.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Dariusz Tybura, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejny.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Wierni parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, kapłani diecezji łomżyńskiej oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w niedzielę wieloletniego proboszcza, księdza kanonika doktora Zdzisława Grzegorczyka. Kapłan po 20 latach kierowania parafią zakończył swoją posługę i przeszedł na emeryturę. Mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który w homilii dziękował kapłanowi za długoletnią pracę w ostrołęckiej parafii.
2: Zapewne zna was wszystkich, wie gdzie, w której ławce siedzicie, na którą mszę świętą przychodzicie. Kilka razy, czy kilkanaście być może był w waszym domu na kolędzie. Zna historię nieraz waszych rodzin, dole i niedole, śmierci, ale też narodziny, radość z nowego życia. I zapewne błogosławił tak wiele małżeństw w tej pięknej świątyni świętego Antoniego. I przez te lata, będąc w tej pięknej świątyni, też wiele wziął z tego ducha franciszkańskiego, a szczególnie ducha świętego Antoniego, który szedł i niósł Ewangelię całemu światu.
1: W ciągu 20-letniej posługi księdza Zdzisława w ostrołęckiej parafii sanktuarium przeszło liczne prace remontowe i konserwatorskie, które pozwoliły zachować wyjątkowy charakter jednego z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W niedzielę parafianie i władze stawisk również pożegnały proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego, księdza kanonika doktora Wojciecha Turowskiego, który po 13 latach posługi opuszcza dotychczasową parafię. Ksiądz Wojciech to wyjątkowy kapłan, podkreśla burmistrz stawisk Agnieszka Rutkowska.
3: Trudno w kilku zdaniach ująć, jak wiele dobrego pozostawia po sobie, ale naprawdę był wyjątkowym kapłanem, liderem, społecznikiem, gospodarzem, a dla wielu również przyjacielem. Kochał naszą parafię i stawiski, co było widać podczas uroczystej niedzielnej mszy świętej. Kościół był pełen wiernych, którzy chcieli podziękować i pożegnać swojego proboszcza.
1: Odchodzący ze stawisk proboszcz pozostawia po sobie między innymi wyremontowaną zabytkową świątynię.
3: Wspomnę tylko, że na ten cel ksiądz Wojciech pozyskał ponad 3 miliony złotych dotacji, a modernizacja kościoła przebiegała w kilkunastu etapach. Zawsze był z nami na uroczystych sesjach, gminnych wydarzeniach czy spotkaniach strażackich. Potrafił nas inspirować i wspierać, nie tylko dobrym słowem i gestem, ale też przykładem. Trochę żal, że opuszcza nas w roku jubileuszu 600-lecia stawisk, ale szanujemy tę decyzję i życzymy naszemu proboszczowi wszelkiej pomyślności nowej parafii.
1: Zgodnie z dekretem biskupa łomżyńskiego ksiądz Wojciech Turowski zakończy posługę w stawiskach, by od sierpnia bieżącego roku pełnić funkcję proboszcza w parafii pod tym samym wezwaniem w Ostrołęce.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Piknik u babci Anny ponownie połączył pokolenia. Rodzinna atmosfera, wspólna zabawa i międzypokoleniowe spotkanie. Tak wyglądała tegoroczna edycja wydarzenia, które odbyło się w minioną sobotę w ogrodach biskupich. Najmłodszych wraz z dziadkami przywitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski wraz z księdzem Jackiem Gotowskim. Zapraszamy do wysłuchania relacji.
4: Opisała pogoda i poza tym ludzie świetni, dzieciaki super, bawią się świetnie, jest pięknie.
5: Miałam kotka, ale mi się trochę rozmazał.
6: Wspaniała zabawa, dzieci się, wnuki wspaniale bawią.
7: Cieszymy, że te dzieci, które są na terenie Łomży, ale słyszałem, że niektóre dzieci wraz z dziadkami przyjechały spoza naszej Łomży i cieszymy się, że są razem ze swoimi wnuczkami, że tu razem świętują Dzień Joachima i Janny.
8: Mamy gości z Francji, z Niemiec, mamy gości gdzieś z Lublina. Jak tak pytam, to są z różnych stron. Okazja do gier, do zabaw, a przy okazji trochę historii. Kim była święta Anna, kim był święty Joachim.
1: Na uczestników czekały gry, konkursy i animacje. Nie zabrakło także muzyki, poczęstunku i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych oraz ich dziadkach.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, aby z przypowieści do nich nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
2: To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. Święty Mateusz w swoim komentarzu do Jezusowych słów zauważa, że Pan często posługiwał się przypowieściami. Obrazy, porównania wzięte z codziennego życia mieszkańców ówczesnej Palestyny, obrazy wzięte z rolnictwa, rybołówstwa, z różnych prac domowych, miały być pomocą, by rozumieć prawdy o Królestwie Bożym. Oczywiście te przypowieści nieraz wymagały pewnego zastanowienia ze strony słuchających. Nawet uczniowie Jezusa prosili Go o to, by im wyjaśnił sens przypowieści. Dziś Jezus do nas zwraca się również poprzez słowa przypowieści. Posługuje się obrazami, by nam przekazać prawdę. Z naszej strony trzeba się dobrze słuchać w te słowa, zastanawiając się nad tym, co Jezus chce nam powiedzieć. Trzeba te słowa rozważać w sercu, aby Boże Słowo do nas kierowane było drogowskazem kształtującym nasze codzienne życie. Bo może i nam nieraz też być trudno tak do końca dokładnie rozumieć to, co Jezus nam mówi. Potrzebne nam jest Boże światło, pomoc w rozumieniu tej nauki. Warto też o taką pomoc prosić, a Pan na pewno jej nam udzieli. Prośmy więc tej intencji, chociażby wtedy, kiedy przygotowujemy się do wyjścia do kościoła, by uczestniczyć we mszy świętej, bo tam przecież Bóg będzie do nas mówił. Warto prosić o Boże światło przed słuchaniem czytań Pisma Świętego, bo przecież to Słowo Boże. Prośmy o to, abyśmy jak najlepiej potrafili rozumieć to, co On do nas mówi.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dnia. Zaczynamy od Ostrołęki. Remont ulicy Przemysłowej wchodzi na kolejny etap. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie przez powiat ostrołęcki. Przebudowa obejmuje blisko 4 km drogi od granicy Ostrołęki przez Goworki do miejscowości Ławy, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
2: Ulica Przemysłowa, przy tej ulicy znajduje się wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki, Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka-Łomża. Natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
1: W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, most nad rzeką Czeczotką, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, a także oświetlenie. Przebudowany zostanie także przejazd kolejowy i zjazdy do posesji. Wartość zadania to blisko 34 miliony złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca przyszłego roku. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na termomodernizację zespołu szkół zawodowych numer 1 w Ostrołęce. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji, którą zrealizuje firma Kambut. W ramach prac budynek przejdzie kompleksową modernizację energetyczną, a zaplanowano m.in. docieplenie budynku, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
3: Prace ruszą natychmiast i obejmują dość szeroki zakres od ocieplenia budynku, wymiany izolacji dachu i stolarki okienno-drzwiowej, poprzez modernizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, aż po montaż nowoczesnej fotowoltaiki i magazynów energii. Dzięki temu szkoła stanie się nie tylko bardziej komfortowa dla uczniów i nauczycieli, ale też ekologiczna i znacznie tańsza w utrzymaniu.
1: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 3 miesiące na zakończenie wszystkich prac. Kolejne umowy w ramach pilotażowego programu województwa podlaskiego Smak Bezpiecznej Wsi podpisane. Zadania wzorowane na rozwiązaniach z Finlandii obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców wsi czy naukę przygotowywania zapasów żywności na czas kryzysu. O tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej wprowadzanie takiego programu jest konieczne, mówił członek zarządu województwa Bogdan Dejuk.
4: Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Po 10-leciach, po 3 dekadach praktycznie takiego samoorganizowania się w tych sytuacjach odnawiamy obronę cywilną, organizację społeczności lokalnych, aby wiedziała, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych. To nie tylko, żeby widzieć tabliczkę, miejsce zbiórki czy kierunek ewakuacji, ale również, aby umieć zorganizować się i przetrwać przez najgorszy okres.
1: W imieniu beneficjentów głos zabrała Bożena Górska z Koła Gospodyń Wiejskich w Białaszewie, która mówiła o tym, na co jej koło przeznaczy dotacje.
5: Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przetwarzanie żywności w sytuacjach kryzysowych. Takie dotacje są bardzo potrzebne, za które serdecznie dziękujemy.
1: W skali całego województwa na pilotażową edycję jedynego w Polsce programu tego typu Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć ponad 300 tysięcy złotych. Inwestycje w szpital ogólny w Kolnie to nasz priorytet w tej kadencji, mówił na antenie Radia Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama. Obecnie powstaje drugie skrzydło placówki, w którym znajdzie się m.in. nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Chcemy, aby nasz szpital utrzymywał jak najlepszy standard, podkreśla samorządowiec.
6: Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest jaka jest, wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy 2 windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności takie z ministerstwem, może nieduże, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Starosta Kolneński podkreśla, że choć zakład opiekuńczo-leczniczy będzie otwarty w październiku, to już teraz zgłaszają się osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy w placówce.
6: Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pełnej sprawności fizycznej.
1: W powstającym drugim skrzydle szpitala oprócz ZOL-u znajdą się także między innymi poradnia rehabilitacyjna, a także oddział opieki paliatywnej.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę. 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
4: Come on, yeah!

0: Gość dnia.
1: Naszym gościem dnia w poniedziałek jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: O tym, co w sanktuarium piszczy, też porozmawiamy na koniec naszej rozmowy, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od Camino, ponieważ w tym roku w czerwcu po raz kolejny wyruszył ksiądz na Camino do Santiago, czyli na szlak świętego Jakuba. Dlaczego? Po raz kolejny powiedziałam, czyli już raz ksiądz przeszedł.
2: Motywacja jest podwójna. Jedna jest zupełnie niezależna od człowieka, a drugą się samemu jakoś obmyślam. Mianowicie ja w tym roku kończę 30 lat, 30-lecie kapłaństwa obchodzę i pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdyby się spotkać samemu z Panem Bogiem w dłuższej przestrzeni, ze sobą samym. Dlatego to był wybór tej drogi jakubowej dwutygodniowej szlakiem portugalskim. Natomiast ta motywacja, której się w ogóle nie uzgadnia, nie ustala, to jest taka, że się uzależniasz od Camino. Zresztą jak szedłem ten drugi raz i gdzieś tam publikowałem na Facebooku informacje, ci starzy wyjadacze pisali do mnie: witamy wśród uzależnionych, nie? Więc to jest takie doświadczenie przepiękne, ale to chodzenie wchodzi w krew.
1: No właśnie, co ma droga świętego Jakuba, szlak świętego Jakuba w sobie, coś takiego, że się wraca? Ja też mam znajomych, którzy przeszli i też wracają tymi wspomnieniami, wracają do tego, mówią, że może za jakiś czas, jak będzie w życiu troszeczkę może luźniej, więcej czasu, to chętnie pójdą znów.
2: Mówiąc tak ogólnolotnie, zacznijmy od ogólnolotnych takich stwierdzeń, to jest jakaś taka, myślę, jakaś przenośnia, czy być może jakaś zapowiedź tej pielgrzymki, którą człowiek odbywa na ziemi, wyrywa się zupełnie z rzeczywistości, idzie przez różne miejsca, musi się zmagać z sobą samym, gdzieś jest w takiej przestrzeni totalnie inne niż codzienność, co też nadaje smak temu czasowi. Spotyka się też cały świat na tej drodze, ludzi z całego świata. Spotyka się z nimi również na miejscach noclegowych, tzw. albergach, gdzie można nie tylko spać, ale też zasiąść przy stołach i naprawdę rozmawiać o całym świecie, z całym światem, o różnych problemach, nie? Muszę jednak dodać, że w większości, pani redaktor, motywacje pójścia na szlaki jakubowe nie są religijne. Myśmy kiedyś o tym pewnie rozmawiali.
1: I zaraz jeszcze o tym powiemy.
2: Mianowicie coraz bardziej spada ten procent ludzi, którzy mają motywacje religijne. Niedawno to było 20%, teraz jest 15%. I rzeczywiście ja też to zauważyłem na moim szlaku, ponieważ w każdej alberdze próbowałem wieczorem ogłaszać po angielsku, że każdego poranka 5:30 będzie msza katolicka. Przez 2 tygodnie byłem sam. Mimo, że byłem otoczony fantastycznymi ludźmi, świetnymi, bardzo życzliwymi, przyjacielskimi. Z Australii było dużo osób tym razem, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Węgier. No to jest właśnie ta rzecz. Natomiast reasumując ten wątek, rzeczywiście wchodzi się w jakąś taką przestrzeń metafizyczną nawet, nie? Czyli ponadfizyczną, taką, która powoduje, że jesteś sam, że nagle odnajdujesz siebie, a przez to, że odnajdujesz siebie, odnajdujesz w swoim sercu też Bożą obecność.
1: Bo to jest takie wędrowanie bardziej samotne albo w małych grupach, czyli zupełnie inne niż na Jasną Górę.
2: Dokładnie. Ja poprzednio, prawie 2 lata temu, byłem w grupie 4 osób, natomiast teraz postanowiłem sobie pójść samemu i bardzo się cieszę, bo w większości tam pielgrzymi idą sami. Dopiero jak się podchodzi bliżej samego Santiago, to jest już więcej takich grup zorganizowanych, które są komercyjne, są głośne przede wszystkim. To od razu się rzuca w oczy i drażni trochę, że ci ludzie są głośno. A tak idziesz sam, zmagasz się, widzisz też ludzi, którzy idą też sami. Kontakt, który mamy, to kontakt wzrokowy, uśmiech. Tak, to jest ta droga, która zupełnie różni się od pielgrzymowania na Jasną Górę. To jasnogórskie, polskie w ogóle pielgrzymowanie opiera się na takim wspólnym chodzeniu oddziałów religijnych, tak to nazywamy, które śpiewają razem. To też jest fajne, zwłaszcza dla ludzi starszych. Niesie ta grupa. Różańce wspólne. Tu jest zupełnie inaczej. Tu zaleca się, żeby skoncentrować się na pielgrzymowaniu indywidualnym, czyli na Bogu, na refleksji, na tym, że jest się samemu. Nie?
1: Ale to jest też chyba ciekawa wskazówka dla ludzi, bo nie każdy w takim pielgrzymowaniu na Jasną Górę odnajduje siebie.
2: I to jest bardzo ważne, pani.
1: I może odnaleźć to na Camino.
2: Ja to w zasadzie, przyszło mi to do głowy, jak teraz mieliśmy to Camino lokalne tutaj Drozdowo-Jedwabne w sobotę. Co więcej, coraz więcej osób, zwłaszcza z tego pokolenia, pani redaktor, z wykształconych bardziej bym tak powiedział, nie? Oni generalnie traktują pielgrzymki tego typu jak na Jasną Górę, czy takie lokalne pielgrzymki maryjne, tak to nazwijmy, jako coś, co jest przejawem religijności ludowej. Natomiast sami chcąc odnaleźć siebie, a dzisiaj człowiek potrzebuje się odnajdywać nieustannie, musi siebie szukać motywacji, dla nich tego typu formuła jest do zniesienia i to biorą to idą. Chińczycy nawet. Rozmawialiśmy z Chińczykami wielokrotnie.
1: I dlaczego oni na tę drogę wyruszają?
2: Chcą znaleźć siebie samych. Mhm. Chcą odpocząć. Poznałem też osobę, akurat Polkę, jedyną Polkę, którą spotkałem, która w ogóle się ukrywała. Mówiła, że jest z Niemiec. Mhm. Ale potem się wydało, bo zaczęła przez telefon po polsku. Rozmawiać czystą polszczyzną. Ona mówi, że w tym roku przechodzi wszystkie szlaki.

0: chrzest. I wtedy, kiedy ją spotkaliśmy, to ona szła w pielgrzymce dziękczynny, tym szlakiem portugalskim, od Lizbony do Santiago, aby podziękować za dar wiary. To tak różnie bywa, nie? Ale generalnie rzeczywiście, nazwijmy to, pani redaktor, że jest to szlak w jakimś sensie odpowiadający na potrzeby wielu młodych ludzi, bardziej wykształconych, dużych ośrodków, żyjących jako single, bardziej odpowiadający na ich potrzeby duchowe.
1: No właśnie, bo napisał ksiądz na Facebooku, że to jest w ogromnej mierze droga ludzi niewierzących, a tak, jednocześnie poszukujących czegoś nieodgadnionego. I pewnie nasi słuchacze mogą być tym zaskoczeni.
0: Ja jako ksiądz, pani redaktor, jestem przekonany, że konsekwencje poszukują absolutu, którym jest sam Bóg, nie? Nawet o tym nie wiedząc. Ale czegoś szukają. Nawet nie, trudno im jest to nazwać. Kiedy patrzą na przykład na mnie i widzą, że jestem księdzem, to się buntują, nie? Natomiast ja też napisałem w tym poście bodajże, że jakie metody użyć dzisiaj, bo my w Kościele myślimy o ewangelizacji ludzi, zwłaszcza niewierzących czy nieuchrzczonych. Jakie metody dzisiaj użyć, chociażby na takim szlaku? Kiedy zachęcam do mszy świętej, nie przychodzą. Kiedy mówię im o Bogu, nie chcą słuchać. Więc jakie metody ewangelizacji użyć? I napisałem, że moim zdaniem metodą dzisiaj najbardziej skuteczną jest człowieczeństwo.
1: Obecność, bycie.
0: Może kiedyś ktoś zapyta, dlaczego jesteś takim fajnym człowiekiem? Skąd to bierzesz, nie? U nas w Łomży zmarł niedawno pan doktor Bąkowski, znana postać. Ja go kiedyś pytałem, on był znany jako człowiek, lekarz człowiek, nie? Który przyjmował ludzi w mieście. Na pogrzebie był tłum ludzi w Górnym Kościele Miłosierdzia Bożego, jak na Dniach Młodzieży mniej więcej. I on zawsze mi mówił, człowieczeństwo jest drogą do serca człowieka. I się pytam, czy ktoś pana zapytał kiedyś, dlaczego pan taki jest? Raz. I wtedy powiedziałem, jestem dlatego, że wierzę w Chrystusa, że wierzę w Ewangelię, nie? To jest droga człowieczeństwa dzisiaj.
1: I to zmieniło to Camino właśnie i te spotkania z ludźmi poszukującymi, niewierzącymi, zmieniły trochę księdza perspektywę na ewangelizację?
0: Na pewno tak, chociaż ja zawsze przeczuwałem, że to jest ta droga, bo mam do czynienia z ludźmi tego typu wielokrotnie, nawet w Łomży, w naszej parafii, panie Leakro, którzy nie przyjdą do kościoła normalnie, tak, ale przychodzą czasami pogadać poza liturgią, bo się gdzieś tam zniechęcili i trzeba szukać, trzeba im dać czas, czyli człowieczeństwo, dać im siebie, dać im swoje możliwości, nie? Camino jest przykładem tego, że dzisiaj w prawie 100%, to nazwijmy, niewierzący, idący tą drogą, mogą być ewangelizowani, ale tylko przez postawy bycia człowiekiem, miłości, akceptacji, rozmowy, bycia razem, zaprzyjaźnienia się.
1: Ale to znaczy, że ludzie cały czas poszukują, mimo tego, że świat im mówi, skup się na sobie, skup się na tym, co jest tu i teraz, to jednak jest w człowieku potrzeba, szukanie.
0: Jest fenomen, to jest niezwykłe, to też moje odkrycie, że cały czas człowiek szuka czegoś nadzwyczajnego i zawsze będzie szukał. To, co powiedział święty Augustyn, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu, nie? Tyle czasu cię szukałem, mówił o Bogu, aż cię w końcu znalazłem. Mi się też podoba tam definicja kardynała Rysia, który przywiózł definicję ewangelizacji z Rzymu, z synodu o ewangelizacji. Oprócz tego człowieczeństwa, mówi kardynał, trzeba robić tak, pokochać jednego człowieka, konkretnego człowieka wraz z Bogiem i wyruszyć z nim w drogę. To jest strasznie trudne, bo my mamy taką naturę trochę ludową, tłumy w kościele, dużo ludzi, spowiadamy tylko w niedzielę, rzadko się spotykamy z ludźmi twarzą w twarz, a dzisiaj istotą rzeczy jest to, co ja zobaczyłem na Camino. Pójść w drogę z konkretnym człowiekiem i mu towarzyszyć.
1: A spotykał ksiądz ludzi nie tyle niewierzących, ale zbuntowanych?
0: Jednego Węgra. On się mnie zapytał, dlaczego trzymam ten różaniec, bo po drodze modliłem się różańcem. Był bardzo zaskoczony, bo on był z kraju katolickiego, przez Węgry to kraj katolicki. I okazało się nagle, że taki sam PR Kościół katolicki, czasami jak w Polsce, ma również w innych krajach Europy. Między innymi właśnie na Węgrzech. Był zmontowany. Powiedział, że Kościół go nie interesuje, księża go nie interesują i żebym się nawet oddalił.
1: To dlaczego ruszył w tę drogę?
0: No właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy. Szuka czegoś, szuka kogoś. Z ciekawości już go nie pytałem, bo nie chciałem go denerwować.
1: No właśnie, to jest denerwowany pielgrzym.
0: Ale jedna z takich młodych Chinek z Szanghaju mnie zapytała też o Pismo Święte, bośmy mieli okazję odpocząć na jednym z postojów. Miałem wtedy Pismo Święte. Rozmawialiśmy o Pismie Świętym, była bardzo zainteresowana, chociaż nie jest z kręgu chrześcijańskiego, jest wyznawcą buddyzmu nawet, wynoszącym buddyzmu, nie? Niezwykłe doświadczenie. Ja w ogóle uważam, że to jest właśnie Kościół taki ciekawy, bo Kościół, nam się ten Kościół kształtował tutaj w polskich realiach, zwłaszcza jako taki jednolity, który robi to samo, wierzy tak samo, ludzie mają mieć podobne zachowania, podobne reakcje, ale wydaje się, że taka jest Europa Zachodnia, taki jest w ogóle zachodni świat, Ameryka, Australia i tak dalej, że spotyka się tego typu ludzi, to będzie Kościół przyszłości.

0: dotknąłem pani redaktor Kościoła Przyszłości i my musimy też zmienić swój sposób patrzenia i reagowania.
1: I to trochę wytrząsa ze strefy komfortu, sprawia, że człowiek jest taki
0: trochę
1: wypchnięty?
0: Tak, trochę tak, a z drugiej strony nadaje inny rodzaj komfortu, bo widzisz, że twoja posługa może mieć znaczenie bardzo indywidualne, zresztą do każdego człowieka jesteś z nim, nie? Jak księża się martwią łącznie ze mną, że kościoły będą puste, nie będziemy mieli z czego remontować Miłosierdzia Bożego chociażby, potężny obiekt. A z drugiej strony to jest jakby naturalna kolej rzeczy chyba dzisiaj, że przechodzimy na to indywidualne duszpasterstwo. Jak studiowałem kiedyś pastoralną 25 lat temu, to się po raz pierwszy pojawiał termin towarzyszenie duszpasterskie, indywidualne. Wszyscy byli zaskoczeni w Polsce, jak to indywidualne, nie? A dzisiaj się okazuje, że to będzie przyszłość. Dzisiaj trzeba z każdym człowiekiem poprasować, porozmawiać, przekonać go albo nie.
1: Skłonić do rozmowy?
0: Czasami zdarza się też tak, że ktoś przychodzi sam, bo czuje łaskę wiary, jak ta Izabel z Korei Południowej. Nie? A to jest też dokładnie kościół przyszłości. Może u nas w Polsce, czy zwłaszcza tu na Podlasiu, w naszej diecezji to jeszcze trochę potrwa. Mhm. Ale tak będzie, jak na Zachodzie. I to jest też piękne.
1: A łatwiej jest iść samemu, bo można w 100% o sobie decydować, czy w grupie, bo można się oprzeć w jakiejś trudnej sytuacji?
0: Czasami łatwiej tak. Ja doświadczyłem obu rodzajów pielgrzymowania. To pierwsze było, jak powiedziałem, w grupie czteroosobowej. Zawsze szedłem na samym końcu. Było łatwiej, bo oni dbali o moje sprawy egzystencjalne. Tutaj musiałem sam zadbać o pranie, o jedzenie i tak dalej. Ale dla mnie to był bardzo ważny czas i trochę lepszy niż nawet to pielgrzymowanie w grupie, kiedy mogłem pójść sam zupełnie. Być sam 2 tygodnie, to się nie zdarzyło już, nie pamiętam, od niepamiętnych czasów.
1: I czego się ksiądz o sobie dowiedział? Czy można się jeszcze po 30 latach kapłaństwa czegoś o sobie, jako o księdzu,
0: wybaczy pani,
1: dowiedzieć?
0: Ale nie jestem pewien, czy mógłbym ujawniać tę wiedzę. W każdym razie dowiedziałem się o sobie sporo rzeczy, ale takich jako pewnego rodzaju postulaty, które mógłbym realizować w swoim życiu jeszcze. Zobaczyłem też jakoś przestrzeń też oczywiście ciemności mojego serca, ale też zobaczyłem przestrzeń światła. Rozmawiałem, dużo się modliłem, nie tylko różańcami, medytacjami różnymi. To spowodowało, że chyba jestem już przygotowany na wszystko teraz, nie? Mogę na przykład, pani redaktor, nawet dzisiaj pojechać na przykład do Francji, tam posługiwać. To jest też fenomen chrześcijańskiego podejścia, które daje Camino, że twoim domem jest Słowo Boże. Nie konkretny dom, czy budynek, czy parafia. To jest dzierżawa, którą otrzymujesz od Boga. Ale twoim domem jest Słowo. I jak cię pośle biskup, czy ktoś inny, gdzie indziej, żeby to słowo ogłosić, to jest twój dom. Francja, Niemcy, Afryka, Stany Zjednoczone. Tego się też, może nie tyle dowiedziałem, co też odkryłem to sobie, że jestem duszpasterzem dla wszystkich. Wszędzie mogę posługiwać.
1: A to jest ważniejsze, droga, czy dojście do celu? Bo powiedział ksiądz...
0: Droga.
1: O tych pielgrzymach, którzy pewnie autokarem albo samolotem gdzieś do celu waszego pielgrzymowania dotarli, byli tacy głośni, właśnie niewyciszeni, bo to droga wycisza.
0: Tak, droga jest kluczem, moim zdaniem, fundamentem, aczkolwiek po raz kolejny zafascynowany jestem w ogóle baziliką świętego Jakuba w Santiago de Compostela, zwłaszcza tym wielkim frontonem. To można usiąść i po prostu siedzieć, mieć otwarte usta, otwarte oczy i się zachwycać nieustannie. Coś niesamowitego.
1: Ale może to wyciszenie powoduje, że ten zachwyt
0: być
1: jest
0: może
1: łatwiejszy.
0: Tak, być może tak.
1: Musi się gdzieś wysiada z autokaru, patrzy.
0: Więc, reasumując, rzeczywiście, to jest tak, że droga jest ciekawsza niż sam finał. Bo finał to jest dojście, to jest modlitwa, to jest Eucharystia, która kończy słynny ten wielki trybularz. A propos właśnie osób, które nie są niewierzące, no, na tym przyświętym, jak już doszedłem do celu, oni totalnie, tam w większości Kościół nie reagował na przyświętą, bo oni nie mogli reagować, bo nie wiedzieli jak. Ale kiedy pod koniec przyświętej zaczęto rozpalać ten trybularz i nim machać, wszyscy wyciągnęli telefony, wiedzieli jak reagować. Więc w jakimś sensie to ma takie znaczenie turystyczne też dla nich, nie?
1: Mamy też w diecezji nasze lokalne Camino. Ksiądz był jednym z inicjatorów?
0: Tak, 6-7 lat temu, ja wspomnieliśmy to ostatnio.
1: I w weekend?
0: W sobotę dokładnie.
1: Wyszliście na szlak.
0: To Camino wspólne, czyli wspólne przejście odbywa się w sobotę w okolicach święta świętego Jakuba Apostoła. Akurat w tym roku to był ten dzień, 25 lipca, jego święto. Dotarliśmy do Drozdowa na mszę świętą odpustową i stamtąd wyruszyliśmy grupą około ponad 100 osób do Jedwabnego. Dalsze było około 40 osób, to nas było 2 razy tyle, może więcej, bo 2 parafie to organizowały. Oprócz nas dołączyła się parafia Krzyża Świętego tu z Łomży, z księdzem Andrzejem Gorlewskim, proboszczem. Doszły też jakieś osoby z Jedwabnego, również z Drozdowa. Natomiast ja już mówiłem przed wejściem na antenę, że trochę jestem rozczarowany, mimo że jestem zadowolony. ponieważ okazuje się, że nie damy rady przed 20 km w takiej grupie utrzymać ducha Camino. Tego Camino prawdziwego, tego pielgrzymowania gdzieś tam z Portugalii, czy Hiszpanii, czy z Francji, bo to jest ten duch indywidualny bardziej. Duch nawet kilku osób, gdzie każdy idzie w skupieniu. Tu oczywiście wdarł się nasz polski akcent, czyli tuba, śpiewy, różańce i bardzo dobrze. Jak powiedział mi ksiądz dziekan z Jedwabnego, nie martw się, tego nie zmienimy, ale możemy zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze, albo po dwoje, po troje ten szlak. Nie?
1: Paszporty pielgrzyma były w tym roku?
0: Tak, wydrukowaliśmy paszporty pielgrzyma i one są to do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Zresztą kiedy planowaliśmy ten szlak, z dużej też wydatnej pomocy dwóch samorządów, Piątnicy, bo to gmina Piątnica i miasta Jedwabne, to ich terytoria, to też samorządy były bardzo zainteresowane tym. Pomogły nam ten szlak zorganizować, chociażby wytyczyć trasę oraz ją oznakować, bo trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
1: Czyli taki paszport pielgrzyma można
0: wziąć z Drozdowa, czy z Zielonego i otrzymać trzy pieczątki. Na razie dwie.
1: Kościoła świętego Jakuba oczywiście.
0: Na razie dwie, tak. Bo dwa kościoły, tak. Dlaczego właśnie Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, Drozdowo i Jedwabne, i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach. Parafia Olszyny jest dokładnie w połowie drogi między tymi.
1: Czyli samemu można na spokojnie przejść, drodzy Państwo, nie trzeba tutaj...
0: Nawet zachęcam, żeby to robić.
1: I jak długi jest ten...
0: 20 km dokładnie, może kilkaset metrów. To idzie się z 5 godzin do 6, jak ktoś jest słabszy.
1: Czyli nawet weekend można sobie poświęcić na to, żeby przejść. No dobrze, już zerkam na zegar powoli, musimy zmierzać do końca, więc zapytam jeszcze o inwestycje w parafii. Takie dzień przychodzą do głowy, czyli po pierwsze ołtarz papieski.
0: To się już powoli, dzięki Bogu, kończy. Ołtarz papieski z nakładami, jak pani pewnie widziała, tę kostkę, cegłę. Ciągle jest na wykończeniu mozaika, która też się powoli kończy. No i kolejne inwestycje to sufit w kościele górnym, ale też takie rzeczy pomniejsze, czyli malowanie zewnątrz domu parafialnego, mamy takie przestrzenie, remont kancelarii, ale generalnie najważniejszą rzeczą, która nam pochłonie wiele czasu, środków pewnie, to jest właśnie górny kościół, który nie tylko będzie wymagał jakiejś zmiany samego sufitu, ale też uporządkowania wewnętrznego, bo jak się mozaika pojawia, całościowa, ona ma 120 metrów kwadratowych, największy Jezus miłosierny w regionie, to wtedy wszystko inne będzie mniejsze. Nie podejmujemy wiele rzeczy, żeby ta mozaika sama w sobie mogła oddziaływać.
1: I żeby nie rozpraszała.
0: Autorzy mówią, ci, którzy projektują to wszystko, że to jest kościół, który ma naturę surową. Powinien mieć taki bardzo surową naturę. Czyli centrum głównym jest mozaika. Dużą rolę odgrywa sama cegła. Te podciągi takie białe. Posadzka oraz ławki. To się powinno razem. Pracujemy też i też już wchodzimy w taką pracę zaawansowaną na kaplicę adoracji wieczystej, czyli jak ktoś zna nasze terytorium, a pani doskonale zna kościół, to jest ten kościółek, który był kiedyś kościółkiem cmentarnym, kaplicą cmentarną na cmentarzu polskich żołnierzy i carskich żołnierzy.
1: Jeśli chodzi o tę mozaikę, to jest bardzo precyzyjna i czasochłonna praca. Wiem, że ksiądz odwiedził
0: pracownię. Bardzo kosztowna, tak. Byłem 2 tygodnie temu w pracowni. Dobrze się to wszystko układa, nie? Natomiast nie będę zdradzał sumy, jaką trzeba wyłożyć, ponieważ to jest ciekawa rzecz, że postępy prac nad mozaiką są proporcjonalne do ilości pieniędzy, które inwestujemy. Ale to jest drogi projekt, ale piękny i myślę, że będzie znany w całym regionie.
1: A kiedy mniej więcej już?
0: Jeszcze w tym roku.
1: W tym roku.
0: Tak, być może uda się, bo zostały dwa tak zwane boki, jak pani pamięta, do odpustu świętej Faustyny, może nam się udaje je, czyli do końca września zamontować.
1: To już zaraz.
0: I w czasie misji, bo też będą misje, święte misje, też jakoś poświęcić ten.
1: A ołtarz papieski mniej więcej?
0: To kiedy? Nie, do końca sierpnia myślę, będzie już gotowe całkowicie, bo już pierwsza część prawie jest gotowa, tylko została druga część do samo położenia już samej tej kostki, która koresponduje kolorystycznie z kościołem górnym. Do końca wakacji.
1: I będzie można się wybrać.
0: I my też będziemy chcieli go poświęcić jakoś oficjalnie.
1: To czekamy. Ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, był naszym gościem dnia. Dziękuję.
0: Dziękuję i powiem tak zupełnie przenośnie, ale też zupełnie konkretnie. Buen Camino. Albo po portugalsku Buen Camino. Idźcie. Naprawdę, droga jest piękna.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki. Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dnia. Zaczynamy od Ostrołęki. Remont ulicy Przemysłowej wchodzi na kolejny etap. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie przez powiat ostrołęcki. Przebudowa obejmuje blisko 4 km drogi od granicy Ostrołęki przez Goworki do miejscowości Ławy, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
2: Ulica Przemysłowa, przy tej ulicy znajduje się wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna. Nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka Łomża. Natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
1: W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, most nad rzeką Czeczotką, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, a także oświetlenie. Przebudowany zostanie także przejazd kolejowy i zjazdy do posesji. Wartość zadania to blisko 34 miliony złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca przyszłego roku. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na termomodernizację zespołu szkół zawodowych numer 1 w Ostrołęce. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji, którą zrealizuje firma Kambut. W ramach prac budynek przejdzie kompleksową modernizację energetyczną, a zaplanowano m.in. docieplenie budynku, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
3: Prace ruszą natychmiast i obejmują dość szeroki zakres od ocieplenia budynku, wymiany izolacji dachu i stolarki okienno-drzwiowej, poprzez modernizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, aż po montaż nowoczesnej fotowoltaiki i magazynów energii. Dzięki temu szkoła stanie się nie tylko bardziej komfortowa dla uczniów i nauczycieli, ale też ekologiczna i znacznie tańsza w utrzymaniu.
1: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 3 miesiące na zakończenie wszystkich prac. Kolejne umowy w ramach pilotażowego programu województwa podlaskiego Smak Bezpiecznej Wsi podpisane. Zadania wzorowane na rozwiązaniach z Finlandii obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców wsi czy naukę przygotowywania zapasów żywności na czas kryzysu. O tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej wprowadzanie takiego programu jest konieczne, mówił członek zarządu województwa Bogdan Dejuk.
4: Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Po 10-leciach, po 3 dekadach praktycznie takiego samoorganizowania się w tych sytuacjach odnawiamy obronę cywilną, organizację społeczności lokalnych, aby wiedziała, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych. To nie tylko, żeby widzieć tabliczkę, miejsce zbiórki czy kierunek ewakuacji, ale również, aby umieć zorganizować się i przetrwać przez najgorszy okres.
1: W imieniu beneficjentów głos zabrała Bożena Górska z Koła Gospodyń Wiejskich w Białaszewie, która mówiła o tym, na co jej koło przeznaczy dotacje.
5: Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przetwarzanie żywności w sytuacjach kryzysowych. Takie dotacje są bardzo potrzebne, za które serdecznie dziękujemy.
1: W skali całego województwa na pilotażową edycję jedynego w Polsce programu tego typu Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć ponad 300 tysięcy złotych. Inwestycje w szpital ogólny w Kolnie to nasz priorytet w tej kadencji, mówił na antenie Radia Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama. Obecnie powstaje drugie skrzydło placówki, w którym znajdzie się m.in. nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Chcemy, aby nasz szpital utrzymywał jak najlepszy standard, podkreśla samorządowiec.
6: Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest jaka jest, wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy 2 windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności takie z ministerstwem, może nieduże, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Starosta Kolneński podkreśla, że choć zakład opiekuńczo-leczniczy będzie otwarty w październiku, to już teraz zgłaszają się osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy w placówce.
6: Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy momencie to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pełnej sprawności fizycznej.
1: W powstającym drugim skrzydle szpitala oprócz ZOL-u znajdą się także między innymi poradnia rehabilitacyjna, a także oddział opieki paliatywnej.
0: Flash regionu.

0: wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Oprócz tego, że jest pan wicewojewodą, to jest także rolnikiem z zamiłowania, z krwi i kości. Tak chyba możemy...
1: Dziada pradziada.
0: Tak, tak śmiało możemy powiedzieć. I właśnie między innymi o tym rolnictwie będziemy rozmawiać, rolnictwie w województwie podlaskim. To będzie trudny rok. To jest trudny rok dla naszych rolników?
1: Jest trudny i to wielopoziomowo, bo zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane. To poprzez przebieg pogody i jeszcze powiedzmy sobie ceny artykułów do produkcji. No niestety nie jest łatwo i mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami, nie tylko, nie i tymi, z którymi sobie, tak powiem, nie mają na nie wpływu.
0: Tak, nie mają na nie wpływu, nie mają wpływu między innymi na pogodę. Były przymrozki, były opady deszczu, w niektórych miejscach były gradobicia, później były upały 38 do 40 stopni, gdzie te zbiory się w niektórych miejscach po prostu gotowały. To dotknęło naszych podlaskich rolników?
1: To ostatnie zjawisko, tutaj jeszcze też nie mówimy o jeszcze jednym aspekcie tych upałów, to wpływ na zwierzęta gospodarskie, bo co, ja wierzę, jestem przekonany, że każdy dobry hodowca, każdy dobry rolnik o te zwierzęta dba, ale przy temperaturze 40 stopni niestety ciężko jest zapewnić ten dobrostan, ten komfort dla zwierząt. Więc tutaj też dodatkowo było, jeśli chodzi o produkcję.
0: To przekłada się na produkcję?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast przy owocach miękkich, które zagotowały się, to może bardziej dotyczyło województwa lubelskiego, niestety południowa część naszego województwa też ucierpiała.
0: Ten lipiec nie jest też łaskawy dla naszych podlaskich rolników. Widzimy, co dzieje się za oknem. Chociażby zebrać to, co, jak to mówią rolnicy, Bóg dał, jest trudno.
1: Nie jest łatwo. Ja mam nadzieję cały czas, że ta pogoda się poprawi. Natomiast kiedy był potrzebny ten deszcz, bo nie dodaliśmy jeszcze jednego czynnika, który doskwiera rolnikom, to jest susza. Ona jest permanentnie już od prawie 30 lat. I z tym nasi rolnicy sobie jakoś radzą jednak. Natomiast na pewno nie jest to czynnik, który w tej sytuacji poprawia ich sytuację.
0: I wtedy, kiedy ten deszcz był potrzebny, to go nie było.
1: To go zabrakło.
0: A wtedy, kiedy potrzeba tego okienka pogodowego, tak jak teraz, tego tygodnia, dwóch tygodni na to, żeby to wszystko zebrać, no to niestety mamy to, co mamy.
1: Chociaż ja bym jeszcze tak może... lekką kropelkę nadziei, bo w takim radiu jesteśmy, to trzeba to dorzucić. Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj. Więc co prawda nam na zboża szkodzi, mam nadzieję i myślę, że jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie. Natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy. Teraz się wiążą kolby. No to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
0: A doskonale wiemy, że rolnicy na kukurydzę tutaj w województwie podlaskim stawiają. Pan swoje zbiory już zebrał, czy jeszcze nie?
1: To znaczy, już rozpocząłem. Jęczmień o zimy mam prawie zebrany. Natomiast no jeszcze pszenica, pszenżyto czekają na koszenie. Ale myślę, że okienko pogodowe takie się już powoli, widzimy je na horyzoncie, mam nadzieję, że przyjdzie, zaczniemy działać, a u nas żniwa jak się rozpoczynają, to trwają bardzo krótko.
0: No to trzymamy kciuki, żeby było to okienko pogodowe. Ta susza to jest dzisiaj największe wyzwanie rolników? Czy tych wyzwań jest
1: ciężko,
0: zdecydowanie więcej?
1: Jest ich tyle, że ciężko byłoby je pozycjonować, poziomować, bo dzisiaj wydaje mi się, że większym problemem są rynki dla rolników, bo to są wyraźne spadki cen produktów przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji. To jest właśnie ten element, który myślę niepokoi i denerwuje rolników.
0: I to może powodować też frustrację konsumentów, bo słyszymy o tym, że są spadki cen, ale w sklepie tego absolutnie nie widzimy. Płacimy coraz więcej za te produkty.
1: Tu niestety... trzeba sobie to jasno powiedzieć. Żywność ma takie tendencje i jest tak długim łańcuchem, bo to producent, przetwórca, hurtownik, dostawca, sklep czy supermarkety, gdzie bardzo łatwo jest spekulować.
0: I na koniec tego łańcucha zarabiają giganty, a nie rolnik.
1: Niestety tak to trzeba określić.
0: Panie wojewodo, ustawa Aktywny Rolnik, przypomnijmy, zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, to była faktycznie taka realna pomoc dla rolników?
1: To jest, myślę, nie tylko dla rolników, ale również dla nas, dla administracji rządowej, celowana pomoc tym, którzy rzeczywiście ponoszą koszty, którzy rzeczywiście na tej ziemi gospodarują, i oni wtedy mogliby mówić o tym, że jeżeli nie zebrali czegoś, to dostali realną pomoc. W tej sytuacji, kiedy tej ustawy nie ma, my tak naprawdę musimy polegać na tym, że ktoś zarejestrował swój numer w agencji, składa wniosek i nie mamy żadnej podstawy do tego, żeby mu odmówić pomocy, czyli tą pomoc dostaje osoba, której nie powinna dostać.
0: Tak, to było szczególnie kierowanie tego wsparcia do produkujących, to było to główne założenie tej ustawy.
1: Dokładnie tak. Chcemy pomagać aktywnym rolnikom, tym ludziom, którzy rzeczywiście pracują ciężko na swoich polach, w swoich oborach, w swoich chlewniach, w swoich stajniach, żeby mogli po prostu godnie zarabiać, a kiedy im się to nie udaje z powodów klęsk żywiołowych, suszy, żeby tą pomoc skierować bezpośrednio do nich, żeby właśnie oni mogli w kolejnym roku zasiać i zbierać.
0: Często pojawiają się problemy dotyczące konfliktu między rolnikiem, a między osobą, która osiedla się w danej wiosce, czy gdzieś w okolicach terenów rolniczych. Takich konfliktów u nas w województwie podlaskim jest dużo?
1: Czy dużo, to bym tego nie powiedział, że dużo, jednak niestety występują i występują dosyć równo na terenie całego województwa. Liczba rolników spada, gospodarstwa się powiększają i po tych domach, w których już nikt nie mieszka, sprowadzają się czy to na okres wakacyjny, czy w ogóle na życie na wsi, mieszkańcy miast. No, niestety... Tutaj też minister Krajewski przygotowuje, już w zasadzie przygotował tą ustawę o produkcyjnej funkcji wsi i mam nadzieję, że ona też troszeczkę pomoże, chociaż, pani redaktor, umówmy się, prawo możemy zrobić jak najlepsze, natomiast świadomości ludzkiej nie zastąpi nic.
0: Więc jak można zmienić tę świadomość ludzką? Bo chociażby taki konflikt też był tutaj pod Łomżą.
1: Tak, ale nie tylko, bo i pod Białymstokiem bardzo często to się zdarza. Tam, gdzie są duże ośrodki miejskie, z których się można wyprowadzić i mieć komfortowy dojazd do miasta nadal, bo trzeba tutaj jasno powiedzieć, nasze drogi się poprawiają, więc już ten dojazd nie jest takim problemem. Mamy prawie wszyscy samochody, tak? My musimy... myślę, że też ustawy nie wszystkiego nie załatwią. Musimy tą świadomość, też to jest funkcja mediów, tak, żebyśmy ludziom mogli uświadomić, że wieś niestety ma swój specyficzny zapach, nie kończy się dźwięk wraz z wygaszeniem świateł w domu, bo prace polowe czasami trwają 24 godziny na dobę.
0: Ale chyba najwięcej emocji zawsze wzbudza ten zapach. Ale to też jest normalne, to jest taki nieodłączny element.
1: Panie redaktorze, słyszałem, że pianie koguta też.
0: A, też, okej. Okay. Czyli są tacy, którzy lubią dłużej pospać. No to jak znaleźć ten złoty środek właśnie?
1: Tutaj to jest tylko praca wspólna nasza. Oczywiście, myślę, że też duży udział notariuszy. Oni muszą też tę uwagę
0: uświadamiać
1: i nawet myślę, że warto by było, gdyby to pewnie z kolei jest sprawa przepisów, ale gdyby w tym akcie notarialnym było to zapisane. Ja byłem kilkanaście lat temu we Francji, w miejscowości wielkości Zambrowa, prawie w środku tej miejscowości była duża obora na 300 krów. Pytałem tego rolnika, czy nie ma problemu z sąsiadami.
0: Bo u nas w Polsce pewnie by były.
1: Pewnie długo by nie popracował. Okazało się, że w Francji te prawo już od lat działa i on powiedział, on jest na swoim, on tu był wcześniej, wszyscy, którzy budowali się wokół niego, przy zakupie działek, przy zakupie domów, musieli oświadczyć, że wiedzą, co robią.
0: I ministerstwo dzisiaj nasze też nad tym pracuje, każdy, kto się osiedla, podpisał taki stosowny dokument, że jest świadomy, z czym wiąże się mieszkanie i życie blisko wsi.
1: Dokładnie tak. Pani redaktor, wieś to ta sielska z seriali, ta taka ładna, spokojna z obrazów malowanych, tak, ona taka bywa. Ona jest nawet, myślę, że przez długą część roku jest. Natomiast nadal to jest miejsce pracy, miejsce produkcji i po to to jest ta wieś, żeby można było produkować żywność, żebyśmy byli bezpieczni, bo my często mówimy o bezpieczeństwie, myśląc o bezpieczeństwie granicy, o obronie, czy o bezpieczeństwie naszym cywilnym w miastach przed bandytyzmem. Natomiast często zapominamy o bezpieczeństwie żywności. Kraj, który nie ma żywności, nie potrzebuje żadnej.
0: W Polsce bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione?
1: Myślę, że nasi rolnicy je zapewniają w 100%, nawet powiem więcej. Przecież my bardzo dużo eksportujemy żywności, więc do Unii Europejskiej, ale i poza granicę Unii

0: szukając nowych rynków zbytu. Nie można chwalić, bo to pan minister po podsumowaniu roku mówił, całości w trakcie działania, ale powiedzmy sobie...
1: Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
0: To właśnie o tych słowach myślę.
1: Tak.
0: Natomiast bardzo obawialiśmy się, ja również, nie kryję tego, tej umowy handlowej z Mercosur, z krajami Mercosur. Otóż okazuje się, że nagle okazało się, że nasze owoce robią tam furorę i dzięki temu zwiększyliśmy swój eksport do tych krajów po wprowadzeniu tej umowy. Natomiast chcemy też, żeby to było jasne, bardzo chcemy, żeby te produkty, które będą do nas przyjeżdżać, czy to z krajów Mercosur, czy to skądkolwiek i z jakiegokolwiek innego kierunku, żeby one spełniały te same normy, te same reguły, które musi spełnić rolnik europejski, rolnik polski.
1: Ale czy to jest wykonalne?
0: Jest.
1: Jest?
0: Moim zdaniem jest. Oczywiście to nad tym trzeba pracować, bo to się samo nie zrobi. Natomiast...
1: U nas najprościej mówiąc, no te wymogi są naprawdę wyśrubowane w Europie, w Polsce.
0: Pani redaktor, na Ukrainie dalej można używać środków ochrony roślin, które u nas zostałyby wycofane 20-15 lat temu. Naprawdę one były dużo skuteczniejsze, łatwiejsze w zastosowaniu, niestety toksyczne. I jeżeli ja mam okazję odwiedzać, a jestem przecież osobą odpowiedzialną również za weterynarię, wojewódzki inspektorat weterynarii, tam badamy wszystkie partie tych produktów, które do nas spływają, tutaj głównie ze wschodniej strony. Bardzo często całe partie zbóż, ale i innych produktów są cofane w związku z tym, że występują tam środki niedozwolone w Unii Europejskiej.
1: No i z jednej strony to ma nas uspokoić czy niepokoić?
0: Myślę, że uspokoić, bo to tak służby, które są do tego powołane, czuwają. Pilnujemy tego. Jest na to mocny nacisk i ministerstwa, ale i samej weterynarii. Więc myślę, że powinniśmy stać spokojnie, bo oczywiście w 100% nie zabezpieczymy się, no to też nie chciałbym tu nikogo oszukiwać. Natomiast kontrole regularne i takie programowe powinny nas jak najmocniej zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem.
1: Spoglądam na zegarek. Mamy jeszcze jeden temat do poruszenia. Z racji tego, że mamy w studiu wicewojewodę, to porozmawiamy sobie o tym wspomnianym bezpieczeństwie, ale nie już żywności, tylko bezpieczeństwie tym granicznym, jeśli tak możemy to nazwać. Ostatnio do samorządów trafiły pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Macie takie poczucie, jako ci, którzy te pieniądze rozdysponowują, że one są odpowiednio wykorzystywane przez samorządy w województwie podlaskim?
0: Ja wierzę w samorządowców. Sam przez wiele lat byłem samorządowcem i jestem przekonany, że jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy nie oglądają ten pieniądz, który wydają 3 razy z każdej strony, bo ten rok to był, miniony rok, to był pierwszy rok działania programu obrony ludności i obrony cywilnej. Praktycznie program 30 lat zaniedbany, zapomniany. Myśmy uznali, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i nic nam już nie grozi. Niestety to, co się dzieje na Ukrainie, pokazało, że nie do końca. Ale to nie tylko o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Bo to też klęski żywiołowe, gdzie trzeba gdzieś się schronić, gdzie trzeba przeczekać. Więc to też... Czy trzeba na przykład, nie wiem, udrożnić drogę. I tutaj samorządowcy, ja chciałbym jeszcze tutaj bardzo, żeby to wybrzmiało. My chcemy bardzo mocno podziękować samorządowcom za ich sprawczość, za bardzo dobre wydanie tych pieniędzy, bo to sprawiło, że województwo podlaskie było drugim województwem pod względem poziomu wydatkowania tych środków. A przypomnę, w tamtym roku naprawdę późno zaczęliśmy.
1: Ale tych środków chyba, jak dobrze pamiętam, na województwo podlaskie nie było zbyt dużo, patrząc na to, że jesteśmy województwem przygranicznym. No to tutaj był taki alarm, żeby tych środków po prostu było więcej, z racji tego, że jesteśmy tą wschodnią ścianą.
0: To znaczy, jeżeli patrzymy na program obrony ludności i obrony cywilnej, to on był dzielony równo per capita.
1: I tylu nas dlatego, jest... dlatego też podnoszony był ten alarm.
0: Ale pani redaktor, Olioc to nie wszystko. Jeszcze jest mnóstwo programów, teraz SAFE. Te pieniądze są kierowane na województwo podlaskie kanałami, których już może lepiej byłoby nie ujawniać, czy o nich za dużo nie mówić. Natomiast program ochrony ludności i obrony cywilnej jest skierowany stricte do tego, żeby wzmocnić naszą odporność. Odporność nie tylko tą graniczną,

0: bo my jesteśmy oczywiście, my, województwo lubelskie, rzeszowskie, podkarpackie, znaczy tak, to nasz, ten teren bezpośredniego styku. Czy warmińsko-mazurskie, powiedzmy. Ale ten program był przede wszystkim po to, żeby odnowić zasoby, co teraz przez te dwa lata gminy robią, bo od następnego roku program obrony ludności i obrony cywilnej będzie programem już wieloletnim. Czyli gminy będą mogły już inwestować większe pieniądze w realizację tego programu.
1: To samorządy same decydują, na co chcą wydatkować te pieniądze, ale wy możecie coś zasugerować, żeby na przykład, nie wiem, inwestować te pieniądze w sprzęt, później jak już będzie ta pięcioletnia prognoza finansowa tego programu właśnie, czy może w schrony, w miejsca doraźnego schronienia?
0: Program wieloletni będzie raczej skierowany właśnie na miejsca schronienia, tak, żeby te miejsca odnowić, zapewnić. Niestety, ja podam przykład fiński. Gdyby odliczyć fińskie wojsko, to Finowie mają schrony dla 110% mieszkańców. Także proszę sobie zobaczyć, gdzie my jesteśmy w tym momencie.
1: Chcielibyśmy to powiedzieć w Polsce, żeby chociaż było w 60-70%.
0: I to byłoby optymalne, tak? Natomiast pamiętajmy, że te schrony to nie tylko schrony przeciwbombowe i tutaj bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość w sytuacji, nie wiem, trąby powietrznej też schowania się w jakieś miejsce, które nam zapewni jakieś minimum bezpieczeństwa.
1: A patrząc na to, co się dzieje, to nic nie jest wykluczone w tym momencie.
0: Niestety, pogoda, to co już mówiliśmy w przypadku rolnictwa, nas nie rozpieszcza. My co prawda jesteśmy w komfortowych warunkach, bo tak naprawdę to jakieś małe podtopienia mogą wystąpić. Natomiast ja niedawno byłem w województwie małopolskim i z wojewodą Klęczarem rozmawiałem. On mówi, że każdy większy deszcz w górach spływa szybko i oni mają te powodzie natychmiastowe, gdzie nie da się praktycznie zareagować i też te środki były po to kierowane, żeby takie miejsca wzmocnić przy powodziach, czy przy wichurach, czy przy pożarach, to niestety u nas jednak występuje.
1: Występuje. Spoglądam na zegarek. Mieliśmy jeszcze jeden temat o kulturze. Mieliśmy porozmawiać. Nie tylko miłośnik rolnictwa, ale także kultury. To już w dwóch zdaniach.
0: No cóż, to jest taki mój konik, który uwielbiam. Bardzo lubię, mamy piękne, wspaniałe zespoły. W tym ten zespół, który najbliżej mi mojego serca leży, czyli Szepietowo na Ludowo. Serdecznie wszystkich z Szepietowo na Ludowo pozdrawiam. To jest piękna rzecz, bo dzieci... Pani redaktor, nawet
1: to nie
0: chodzi...
1: To też takie województwo podlaskie kulturą stoi. Ja przynajmniej.
0: Tak, bo my mamy tak piękną, tak różnorodni jesteśmy. Przecież u nas mieszkają Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Żydzi, Polacy i jeszcze...
1: I to wszystko da się połączyć.
0: W zgodzie i w dobrym
1: akurat chyba województwo podlaskie jest tego przykładem, że można to połączyć i można żyć w zgodzie, mimo różnic, które gdzieś tam się pojawiają.
0: Jeżdżąc po wszelkich festynach, które przy zjazdach kół gospodyń wiejskich, to tylko upiększa nasze województwo. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem. To są ludzie otwarci, niezależnie od narodu.
1: A wakacje są okazją do tego, żeby zobaczyć właśnie, jak to w województwie podlaskim wygląda.
0: Dokładnie.
1: Więc zapraszamy także na urlop do województwa podlaskiego. Tak sobie teraz pomyślałam.
0: No koniecznie, zapraszamy serdecznie. Wszystkim rolnikom życzę dobrej pogody. Wszystkim bezpieczeństwa. Myślę, że pracujemy nad tym mocno. I staje się tutaj bezpieczniej.
1: Wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, jest naszym ostatnim gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Wakacje trwają, chociaż trochę kapryśne i deszczowe, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy szukamy wytchnienia i odpoczynku na łonie natury. Idealnym miejscem jest las. Czy my coraz częściej zapominamy, że jesteśmy gościem w lesie?
2: Tak, oczywiście zdarza się to nam dosyć często. Niestety, muszę to powiedzieć, bo musimy pamiętać, że las to dom. Dom oczywiście naszych braci mniejszych, jak to mówimy często, czyli dom zwierząt, dom roślin, którym rzeczywiście mamy swoje, one mają swoje miejsce w życiu. Tak samo jak my często widzimy, jak zwierzęta wchodzą do miasta i też oczywiście różnie na to reagujemy, bo często oczywiście chcemy, żeby te zwierzęta były blisko nas, ale z drugiej strony też widzimy, że czasem stwarza to pewne konflikty w naszym wspólnym życiu, bo jak dziki gdzieś tam zaglądają nam do ogródka, przekopią nam trasę, gdzieś tam jakieś inne zwierzęta zostawią swoje odchody gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie tam, nie wiem, pod garażem czy gdzieś w innym miejscu. No i widzimy oczywiście, że te zwierzęta, dobrze, że są pewnie, ale również zachowują się tak pewnie, jakbyśmy często nie chcieli. No i podobnie zdarza się również w tym środowisku, kiedy my wchodzimy w ten świat i dom zwierząt i tam mamy taką sytuację, że my tam często robimy to, czego zwierzęta, rośliny pewnie nie lubią albo by nie chciały.
1: I przykładem tego jest sytuacja z Opola, przypadek, gdy zwierzę błąkało się z owiniętą siatką na oczach, siatką wyrzuconą przez człowieka. To pokazuje, że my pozwalamy sobie na wiele?
2: Znaczy, może nie do końca, bo ta siatka pewnie służyła, nie wiem, ochronie jakimś roślin, gdzie przed tymi zwierzętami by te zwierzęta tych roślin nie jadły, nie zgryzały. No, ale oczywiście zwierzęta, chcąc dostać się do tego pokarmu, pewnie tą siatkę, że tak powiem, zerwały. A ponadto zaczyna się okres sarny, okres rui, więc kozły, czyli samce sarny, no, że tak powiem, stają się takie bardziej agresywne w stosunku do, walczą z różnymi przeszkodami, szukają, można powiedzieć, wyimaginowanego wroga często. Oczywiście, jeżeli znajdują tu przeciwnika, to go atakują, przeganiają, jeżeli są silniejsze, ale często walczą na przykład z krzakami, mamy takie ślady, że walczą z jakąś tam, z krzewem czy z drzewem, obdzierając do skóry tym swoim porożem, ale również atakują różne inne przedmioty, tak. W tym przypadku mogło być, że była to siatka, z którą ten kozioł walczył. Oczywiście nawinął ją sobie na poroże i w ten sposób, że tak powiem, potem nie mógł się jej pozbyć, bo wiadomo, siatka wczepiła się dosyć mocno i stanowi, dla niego już stanowiła element zagrożenia. Także te elementy naszej infrastruktury często są dla zwierząt, no, zagrożeniem dużym. Mówimy też o ogrodzeniach, na przykład ostrych, kiedy przeskakują przez nie, raniąc się. No, sytuacje, kiedy mamy sytuacje drogowe, powiedzmy kolizje drogowe ze zwierzętami, które przechodzą przez drogę. Także takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym zwierzę, środowisko naturalne traktuje w inny sposób. My to traktujemy w inny sposób, bo wiemy, jak się zachować, że trzeba przejść przez furtkę albo szukać przerwy w ogrodzeniu. Zwierzę nie, często albo uderza w to ogrodzenie, próbując się przebić, albo je przeskakuje, jeżeli widzi, że im się to uda.
1: W ostatnim czasie zauważyłam, że nadleśnictwa stosują właśnie takie apele do tych, którzy spędzają wolny czas w lesie. Jak reagować i czego, co robić i czego nie robić, kiedy spotkamy dzikie zwierzęta? Więc jak powinno wyglądać takie ABC?
2: No, wchodząc w środowisko, czy tam do domu, że tak powiem, naszych zwierząt, musimy pamiętać, że oczywiście w tym domu są, tak jak w naszym, są sypialnie, są, gdzie zwierzęta spędzają, chcą w spokoju spędzić, powiedzmy, noc czy dzień, raczej dzień, bo zwierzęta raczej żerują w nocy, kiedy jest cisza, spokój i czują się bezpieczniej. I są miejsca, gdzie wychodzą na żer, tak jak my wychodzimy do kuchni, powiedzmy. No tak, podobnie można powiedzieć, można to znaleźć. Oczywiście, jeżeli mamy małe dziecko, to mamy pokój często dla małego dziecka. Tam też jest to okres teraz, czerwiec, kiedy przychodzą na świat młode sarny, młode jelenie, młode łosie. Będziemy mieli teraz do czynienia z tymi młodymi zwierzętami coraz więcej kontaktu, bo są to często zwierzęta, które są ciekawe życia, tak jak małe dziecko często nie wie, że coś stwarza zagrożenie, tak samo wśród zwierząt to wygląda. więc są ciekawe tego życia, podchodzą do nas, albo nie boją się często nas, albo my czasem widzimy, że gdzieś to zwierzę leży, to no małe, bezbronne, to chętnie podchodzimy, no ale musimy też pamiętać, właśnie wracając do tego ABC, o którym pani wspomniała, to musimy pamiętać, że nasze zachowanie, mimo że jest często bardzo przyjazne dla zwierząt, stanowi dla nich duże zagrożenie. To jest po pierwsze. Może tak już zacznę. Jeżeli często zwierzęta, na przykład, by uniknąć, że tak powiem, agresji drapieżnika, na przykład często sarny czy zające robią duży skok, żeby ten zapach swój zostawić jak najdalej i skaczą w jak największą odległość. Młode w ogóle sarny są praktycznie bezzapachowe, stąd stwarzają jak najmniejsze możliwość, że tak powiem, odnalezienia tego zwierzęcia przez drapieżnika. My, na przykład idąc do tego zwierzęcia, musimy pamiętać, że też mamy swój zapach, własny zapach, dla nas pewnie nieodczytywalny albo w mniejszym stopniu, jeżeli się spocimy, to pewnie go czujemy bardziej. Swój zapach, przeniosimy go na ten zapach, na przykład dotykając takiego zwierzęcia albo do niego zbliżając się, zostawiamy to na zwierzęciu, co powoduje to, że matka czuje zapach człowieka, zapach obcy, zapach często no, dla nas, że tak powiem, dla niego, nie, dla tego zwierzęcia nieprzyjazny i stara się tego zapachu unikać. W związku z tym odchodzi od tego miejsca, gdzie ten zapach jest dość intensywny i zostawić może swoje młode, powiedzmy, no pozostawia je, porzuca je często. Dlatego nie róbmy takich rzeczy, nie podchodźmy do młodych saren, młodych jeleni, które gdzieś tam leżą w trawie, w krzakach, jeżeli je nawet podczas spaceru zobaczymy, bo musimy o tym pamiętać, że to jest, że tak powiem, dla tego zwierzęcia nieprzyjazne, stwarza zagrożenie z tego, że matka może dziecko porzucić, a z drugiej strony, jeżeli spotkamy też takie zwierzęta, jak na przykład młode dziki, no to narażamy się na duże niebezpieczeństwo. W przypadku łosia również. Jeżeli młodego łosia zobaczymy, klępa często, czyli samica łosia, czy locha, samica dzika, będzie bronić swoich młodych, bo czuje, że zagrożenie, więc możemy nawet nie oczekując tego, że z drugiej strony gdzieś tam z boku nagle zostaniemy zaatakowani przez duże, mocne, potężne zwierzę. Często locha może osiągnąć nawet wagę prawie 150, nawet do 200 kilo. Klępa już nie mówię, to już będzie już często 250-300 kilogramów. I takie zwierzę nawet uderzając w nas może nam zrobić krzywdę, a często atakuje tak kilkakrotnie przed nimi badylami, jeżeli chodzi o łosia, a używając powiedzmy kłów, szabel, które ma, to są takie zęby, długie, wystające zęby z pyska zwierzęcia i mam na myśli dzika w tym momencie, które, że tak powiem, może nas bardzo mocno, mocno poranić.
1: Bo my często o tym mówimy, przypominamy o tym ABC, uświadamiamy i ktoś może sobie pomyśleć, no ale przecież to jest oczywiste, normalne, ale czy aby dla wszystkich?
2: No właśnie, często tego małego króliczka widzimy, mówi, o, jakiś mały pewnie zgubił się, no to go przyniosę, żeby ktoś go tam z nim się zaopiekował, czy do nadleśnictwa, czy są schroniska dla zwierząt i tam, ale musimy pamiętać, że zwierzęta nie zostawiają swojego potomstwa bez opieki. Często one leży w danym miejscu, że tak powiem, oczekuje na powrót matki, bo matka też musi najeść się, nabrać sił, żeby móc mieć oczywiście pokarm i wykarmić to potomstwo i musimy o tym pamiętać, że ona wróci do tego zwierzęcia, chociaż ona w tej chwili wydaje się pozostawione sama. Tak to nie jest, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę. Taki przykład kiedyś może przytoczę. Kiedyś dwójka dzieci przyniosła mi trzy jaskółeczki, a to były jeżyki. To są takie ptaki, które bardzo podobne są do jaskółek, tylko mają dłuższe skrzydła, można tak w obrocie powiedzieć, i nieco krótsze nóżki. Powoduje to, że taki ptak, jeżeli wyląduje na ziemi, nie może się zerwać do lotu, nie może, musi wejść na jakąś krzew, na jakąś roślinność, która jest trochę ponad ziemią, żeby móc w pełni rozprostować skrzydła i odfrunąć. No i jeżeli to były młode jeżyki, więc wylądowały gdzieś na ziemi, bo nie miały jeszcze tych pełnej sprawności. No i te dzieci pomyślały sobie, no w dobrej wierze pewnie pomyślały sobie, no nie, te ptaszki nie potrafią latać, coś im jest, nie potrafią się zbić do lotu, więc je wzięły i przyniosły, a wystarczyło tylko otworzyć rękę, podnieść do góry i ten ptaszek odleciał. I to oczywiście pokazaliśmy, że te ptaszki są w pełni zdrowe, nic im nie jest, tylko trzeba po prostu puścić je i pozwolić mu rozwinąć skrzydła, pełni i on sobie odleci.
1: Ale tak dzieciaki, stało. Ale dzieciaki chciały dobrze. Spoglądam na zegarek, więc jeszcze jedno pytanie bardzo szybkie. Trwa sezon na grzyby i jagody, ale co z kleszczami w tym roku? Mamy wysyp, mamy plagę?
2: Powiem szczerze, że chyba nie. Ten rok jest, przynajmniej z tych informacji, które do mnie docierają, tych przypadków kleszczy jest nieco mniej niż w latach poprzednich. To prawda, mnie to trochę dziwi, bo mrozów nie było, chociaż prawdę mówiąc, kleszcze nie boją się mrozów i nawet temperatury minus 30 stopni nie zabijają kleszczy, więc myślę, że bardziej może inne warunki pogodowe spowodowały to, że mamy ich trochę mniej, tych kleszczy, ale niemniej oczywiście cały czas kleszcze się znajdują. Tydzień temu też kolega, że tak powiem, przy mnie, siedząc przy biurku, zauważył, że ma wbitego, bo nałożył koszulkę z krótkim rękawem, że ma wbitego kleszcza w ramię. Także udało się go zaraz, że tak powiem, go usunąć, tego kleszcza. Są oczywiście dostępne takie, w aptece możemy kupić takie do wyjmowania kleszczy, nazwijmy to takie cążki, bo łatwo się zaopatrzyć. Aczkolwiek przede wszystkim podstawa. Do lasów chodzimy, mimo że jest ciepło, staramy się nakładać długi rękaw, dłuższe buty, nie wchodzimy, że tak powiem, w krótkich spodenkach, z krótkim rękawem, z tego tytułu, że no, stwarzamy jak największą powierzchnię do tego, by nas kleszcz zaatakował. Oczywiście po takim spacerze warto przejrzeć się, zobaczyć, czy jednak nieproszony gość gdzieś tam nie zawitał nam pod rękaw, czy gdzieś w jakieś inne podpachę, czy w jakieś inne miejsce, no bo wtedy oczywiście konieczna jest, że tak powiem, często wizyta u lekarza, kończy wyjęcie, a w przypadku powstania tak zwanego rumienia, czyli jeżeli zobaczymy, że to miejsce wokół jest zaczerwienione mocno, no niestety trzeba udać się do lekarza po antybiotyk.
1: Więc przezorne, zawsze ubezpieczone, te wszystkie rady, o tych radach mówił Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: A na naszym radiowym zegarze godzina 17:56. Słuchacie państwo poniedziałkowego wieczornego programu Radia Nadzieja. Serdecznie wita państwa Anna Borawska. Bardzo się cieszę, że jesteście państwo z nami. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu z Łomży, skąd będziemy transmitować dla państwa wieczorną mszę świętą. Posłuchajmy jeszcze utworu zespołu Mocni w Duchu, Pozwól się odnaleźć. A tuż po tej piosence transmisja mszy świętej.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Prorok Jeremiasz przypomina dziś o przymierzu Boga z Jego ludem. Symbol zniszczonego pasa ukazuje, jak życie bez wierności Bogu traci sens. Rozpoczynając mszę świętą, zastanówmy się, czy nasza codzienność odzwierciedla bliskość z Panem. Prośmy Go o łaskę, byśmy jako wybrani pozostawali Mu wierni i byli świadkami Jego miłości. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, o Boże błogosławieństwo dla Violety i Macieja z okazji kolejnej rocznicy ślubu. Druga, za świętej pamięci księdza Jerzego Polkowskiego w 8. rocznicę śmierci. Poza parafią są odprawiane następujące intencje. Za świętej pamięci Annę Jastrzębską, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Karola oraz za świętej pamięci Bożenę Mierzejewską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie Jezu, Ty wzywasz nas do wierności przymierzu z Bogiem i odrzucenia grzechu. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przywracasz sens i wartość życiu, gdy trwamy w Twojej miłości. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty uzdalniasz nas do bycia świadkami Twojej łaski i miłości w świecie. Zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.
0: Módlmy się. Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak powiedział mi Pan: idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem. A oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo. Tak mówi Pan: tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca. Ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie słuchali. Oto Słowo Boże. Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.
1: Na Boga, który stworzył.
0: Gardzisz skałą, co ciebie zrodziła. Zapominasz o Bogu, który dał ci życie. Zobaczył to Pan i wzgardził oburzony na własnych synów i córki. Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie. I rzekł: odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, w których nie ma wierności. Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie. Mnie do zazdrości pobudził tym, co wcale nie jest Bogiem. Rozjątrzyli mnie swymi czczymi bożkami i ja ich do zazdrości pobudzę nie ludem. Rozjątrzę ich narodem pozbawionym rozsądku. Wspomnij na Boga, który stworzył cię. Alleluja, alleluja, alleluja. Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto Słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwie przypowieści. o ziarnku gorczycy i o kwasie i zobaczmy, że Pan Jezus w tym miejscu porównuje Królestwo Niebieskie do ów ziarnka gorczycy i kwasu i w tej Ewangelii Pan Jezus czyni taką odpowiedź na to, czym to Królestwo Niebieskie jest. I zobaczmy, że ta Ewangelia ma nas skłonić do takiego też rozwoju, bo tak jak ziarnko gorczycy wzrasta w potężne drzewo, tak jak kwas zakwasza całe ciasto, tak i my mamy iść do przodu. I zobaczmy, że to ów królestwo, które jest wyczekiwane, nie przychodzi od razu. Jego początek, start jest dość niepozorny, no bo przecież, kiedy Pan Jezus zaczyna swoje nauczanie, to najpierw przez 30 lat pozostaje w ukryciu, a później dopiero podejmuje przez niecałe 3 lata swoją działalność, zaczyna nauczać, a jak dobrze wiemy, następnie umiera. I wydawać by się mogło, że to nauczanie Jezusowe jest właśnie dopiero na takim etapie ziarnka gorczycy, ale zobaczmy, że to Jezusowe orędzie idzie dalej. I pomimo tego, że może apostołowie nie byli do tego przygotowani, nie mieli też może wszystkich cech czy zdolności, żeby to orędzie przekazać, to zobaczmy, że jednak powoli, stopniowo to się dokonuje i Ewangelia dociera we wszystkie zakątki świata. To też powoduje, że Kościół powoli i stopniowo zaczyna powstawać, zaczyna się rozwijać, czyli można powiedzieć, że staje się takim drzewem. I też to dzisiejsze słowo odnosi się do każdego z nas, bo na pewno czy w przeszłości, czy teraz, każdy z nas od takiej strony duchowej był, czy jest takim ziarnkiem gorczycy, ale jeżeli my wobec takiego ziarnka duchowego będziemy uczestniczyć świadomie w Eucharystii, jeżeli będziemy znajdywać czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na regularną spowiedź, codzienną modlitwę, przestrzeganie przykazań miłości do Boga i bliźniego, to z czasem takie nasze duchowe ziarnko gorczycy przerodzi się w duchowe drzewo i właśnie bardzo ważne jest, aby starać się troszczyć o taki swój rozwój duchowy, żeby w tej wierze wzrastać, ale też ważne jest, żeby tym wszystkim, czego my doświadczamy od tej strony duchowej, dzielić się ze światem, żebyśmy właśnie my byli tym zaczynem wiary, nadziei i miłości, który zakwasza całe ciasto, czyli świat, który nas otacza. Dlatego starajmy się troszczyć o to swoje wnętrze duchowe, żeby iść do przodu, żeby zbliżać się do Pana Boga, ale też, żeby troszczyć się o te wszystkie osoby, o tą rzeczywistość, która każdego z nas otacza. Amen.

0: Z wiarą w miłosierdzie Boga, który w swoim Synu zaprasza nas do pełni Królestwa, zanieśmy nasze modlitwy przed Jego tron. Módlmy się za Kościół Święty, aby stał się schronieniem i źródłem nadziei dla wszystkich ludzi, głosząc Ewangelię i zapraszając ich do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za rządzących, aby podejmowali mądre i sprawiedliwe decyzje, sprzyjające pokojowi i współpracy, dobru całego społeczeństwa i budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby na nowo odkryli wartość Jego Królestwa i wrócili na drogę zbawienia, na której znajdą pokój i pełnię życia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wypoczywających na urlopach, aby dobrze wykorzystywali czas wolny na zregenerowanie sił do pełnienia swoich obowiązków. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Wiolety i Macieja z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Karola. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłych, za polecanych w tej Eucharystii, świętej pamięci Bożenę, Annę i księdza Jerzego, aby czym prędzej dostąpili wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych, abyśmy w swoich sercach umacniali i pomnażali wiarę oraz miłość, stając się świadkami Królestwa Bożego w otaczającym nas świecie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciała.
3: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: W górę serca
1: wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana i Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony na całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Bóg zastępów, pełne są niebiosa
1: i ziemia
0: chwały Twojej.
1: Hosanna
0: na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię
1: Pańskie. Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje
2: zmartwychwstanie i
1: oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
3: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Joachimem, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
1: ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
4: Pokój z Tobą.

Chciałbym krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, to łączy ludziom się ma właśnie krew, się mówię Cię wieczne. Panie Jezu Chryste, nie przyjdzie ciało krwi Twojej, niż to nie na mnie wyroku potępienia. Dzięki Twojemu miłosierdziu, niech mnie chroni, w tej lecz moją duszę i ciało.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Panie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
1: a przeciw Twojego złości i zasadzką złego ducha. Aby go Bóg obronić raczył, pokolenia
0: od niebieskich zastępów na inne duchy złe,
1: które nas
0: wdrożą ludzkich o tym świecie krążą.
1: Mocą Bożą strąd do piekła.
0: A teraz w tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa powierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Niech daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy nasze winowatcom. Nie wódź nas na pokus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, prosimy do Ciebie i uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas w ognia piekielnego.
1: Zapraszam się
0: w pomóż szczególnie Ty,
1: którzy najbardziej potrzebują Twojego. Twojego miłosierdzia.
0: Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Na radiowym zegarze 35 minut po godzinie 18. Zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy utworu zespołu Good God zatytułowanego Jestem tu, by wielbić.

0: is with you. Wieczór w dobrym nastroju.
1: Tak, tak, to jest wieczór w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 44 minuty po godzinie 18. Przed chwilą zaśpiewał nam zespół Shepherd, a to jest poniedziałkowy wieczór 27 lipca 2026 roku, to 208 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 157 dni. Słońce wzeszło 41 minut po godzinie 4 i zajdzie o godzinie 20:35. Dzień będzie trwał 15 godzin 54 minuty, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę 4 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 22 minuty. Dzisiejszy cytat dnia to: nie to, co robimy od czasu do czasu, kształtuje nasze życie, ale to, co robimy konsekwentnie. Dzisiejsze z kwiatami dzisiaj zmierzamy do dzisiejszych solenizantów, a są to Natalia, Adrian i Lila. I zaśpiewa nam teraz dla wszystkich solenizantów również dzisiejsza solenizantka Natalia. Będzie to Natalia Nykiel, a utwór zatytułowany jest Tak jak ty.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
1: Po reklamie.
3: Wieczór w dobrym nastroju.

0: Next to Me na antenie Radia Nadzieja. A do godziny 19 pozostało już niespełna 6 minut. Wierni parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, kapłani diecezji łomżyńskiej oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w niedzielę wieloletniego proboszcza, księdza kanonika doktora Zdzisława Grzegorczyka. Kapłan po 20 latach kierowania parafią zakończył swoją posługę i przeszedł na emeryturę. Mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który w homilii dziękował kapłanowi za długoletnią pracę w ostrołęckiej parafii.
1: Zapewne zna was wszystkich, wie gdzie, w której ławce siedzicie, na którą mszę świętą przychodzicie. Kilka razy czy kilkanaście być może był w waszym domu na kolędzie. Zna historię nieraz waszych rodzin, dole i niedole, śmierci, ale też narodziny, radość z nowego życia. I zapewne błogosławił tak wiele małżeństw w tej pięknej świątyni świętego Antoniego. I przez te lata, będąc w tej pięknej świątyni, też wiele wziął z tego ducha franciszkańskiego, a szczególnie ducha świętego Antoniego, który szedł i niósł Ewangelię całemu światu.
0: W ciągu 20-letniej posługi księdza Zdzisława w ostrołęckiej parafii sanktuarium przeszło liczne prace remontowe i konserwatorskie, które pozwoliły zachować wyjątkowy charakter jednego z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu. Renowacją objęto m.in. budynek kościoła wewnątrz i zewnątrz, wieźbę, pokrycie dachowe, zabytkowe krużganki, część mieszkalną, teren wokół sanktuarium, parkingi oraz ogród. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Już teraz na naszej antenie zaśpiewa Mateusz Ziółko, Obiecaj mi.

Rodzinna atmosfera, wspólna zabawa i międzypokoleniowe spotkanie. Tak wyglądała tegoroczna edycja pikniku u babci Anny, która odbyła się w sobotę w ogrodach biskupich w Łomży. Wydarzenie organizowane z okazji liturgicznego wspomnienia świętych Anny i Joachima po raz kolejny zgromadziło liczne rodziny z całego regionu. Na uczestników czekały gry, konkursy i animacje. Nie zabrakło także muzyki, poczęstunku i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych oraz ich dziadkach. Piknik u babci Anny od ponad 20 lat przypomina o wartości rodzinnych więzi i roli seniorów w życiu młodego pokolenia. Inicjatorem tego wydarzenia był świętej pamięci biskup łomżyński Stanisław Stefanek, a dziś tradycję wspólnego świętowania kontynuuje biskup Janusz Stepnowski. Na pikniku u babci Anny nie zabrakło również słońca. Tyle słońca w całym mieście. Zaśpiewa teraz również imienniczka Anna Jantar na antenie Radia Nadzieja.

0: nadzieję.
1: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.
2: Zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
2: Po reklamie.

0: Anyone I Want to Be w wykonaniu Roxany Węgiel na antenie Radia Nadzieja. Wakacje to idealny czas, by zwolnić tempo. Warto w tym czasie znaleźć chwilę nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkanie z Bogiem. Z propozycją cotygodniowych spotkań dla wszystkich pań wychodzi Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Łomżyńskiej. Na piątkowe spotkania Odpocznij przy Jezusie zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet Diecezji Łomżyńskiej.
1: Nazwaliśmy to Betanią, jak Marta i Maria, jedna u stóp Jezusa, druga krzątająca się po kuchni. Stąd też dwuczęściowa forma spotkania. To bycie u stóp Pana Jezusa, a także no, w pewnym sensie przy kuchni zrobić sobie herbatę i porozmawiać, pobyć w salce. To jest bardzo, uważam, prosta forma, a równocześnie taka owocna, taka prowadząca do głębokiej medytacji, do kontemplacji i spotkania z żywym Bogiem.
0: Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19 w parafii świętego Brunona w Łomży. Po adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczki mają również okazję do rozmowy i wspólnego spędzenia czasu przy herbacie. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Robert Chojnacki i Andrzej Piasek-Piaseczny w utworze Prawie do nieba.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Stack It Up na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już prawie 23 minuty po godzinie 19. Nałogowi palacze będą mogli skorzystać z powszechnych badań przesiewowych finansowanych przez NFZ. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową klatki piersiowej. Jest to przełom w diagnostyce wczesnych postaci raka płuca, mówi profesor Witold Rzymian, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
1: Dzięki badaniom przesiewowym wykryjemy 80% osób we wczesnych stadiach zaawansowania. Większość z tych osób, które są czynnymi palaczami, ma ochotę rzucić to palenie i jeżeli wesprzemy ich odpowiednio, to oni to palenie rzucą.
0: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej do tej pory była dostępna w ramach pilotażu, który już się zakończył. Jest to bezpieczne badanie bez podania kontrastu, które umożliwia ocenę płuc przy wykorzystaniu tylko od 10 do 30% dawki promieniowania standardowego badania tomograficznego. Z niskodawkowej tomografii będą mogły skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat, czyli przez 20 lat paliły paczkę papierosów dziennie. Program ma ruszyć od 1 października, ale jest już rozporządzenie w tej sprawie. A teraz na antenie Radia Nadzieja Baranowski i Zbigniew Wodecki. Wróć!

0: Na antenie Radia Nadzieja przebój Stand By Me w wykonaniu zespołu For The Cause. A po 13 latach z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Stawiskach odchodzi ksiądz kanonik dr Wojciech Turowski. Uroczyste pożegnanie miało miejsce w niedzielę. Msza święta odbyła się w asyście pocztów sztandarowych OSP, Szkoły Podstawowej w Stawiskach i Gminy Stawiski, a wyrazy wdzięczności za posługę złożyły proboszczowi liczne delegacje, w tym również przedstawiciele samorządu. Podziękowania od wiernych otrzymał także ksiądz Franciszek Lisiecki. To była piękna i wzruszająca uroczystość. W wypełnionym po brzegi kościele wybrzmiało wiele słów potwierdzających, że właśnie kończy się ważny rozdział w dziejach parafii. Księdza proboszcza żegnały dzieci, dyrektorzy szkoły i przedszkola, katechetki, koła różańcowe, domowe kręgi, seniorzy, strażacy, ochotnicy, przedsiębiorcy, parafianie. Były kwiaty, pamiątki, serdeczne uściski oraz słowa płynące prosto z serca. Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska podkreśliła, iż odchodzącego proboszcza chciało pożegnać tak wiele osób, gdyż ksiądz Wojciech Turowski dał się poznać z najlepszej strony.
1: Trudno w kilku zdaniach ująć, jak wiele dobrego pozostawia po sobie, ale naprawdę był wyjątkowym kapłanem, liderem, społecznikiem, gospodarzem, a dla wielu również przyjacielem. Kochał naszą parafię i Stawiski, co było widać podczas uroczystej niedzielnej mszy świętej. Kościół był pełen wiernych, którzy chcieli podziękować i pożegnać swojego proboszcza.
0: Powodów do wdzięczności jest naprawdę wiele, a jeden z nich to ogrom prac remontowych zabytkowej świątyni wykonanych w ostatnich latach. Jak wspomina burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska, udało się to dzięki przewodnictwu księdza proboszcza, a także dobrej współpracy, wsparciu wielu ludzi i wiernych oraz dotacjom pozyskanym na ten cel.
1: Wspomnę tylko, że na ten cel ksiądz Wojciech pozyskał ponad 3 miliony złotych dotacji, a modernizacja kościoła przebiegała w kilkunastu etapach. Zawsze był znany na uroczystych sesjach, gminnych wydarzeniach czy spotkaniach strażackich. Potrafił nas inspirować i wspierać, nie tylko dobrym słowem i gestem, ale też przykładem. Trochę żal, że opuszcza nas w roku jubileuszu 600-lecia Stawisk, ale szanujemy tę decyzję i życzymy naszemu proboszczowi wszelkiej pomyślności w nowej parafii.
0: Zgodnie z dekretem biskupa Łomżyńskiego, ksiądz Wojciech Turowski zakończy posługę w Stawiskach, by od sierpnia pełnić funkcję proboszcza w parafii pod tym samym wezwaniem w Ostrołęce. A na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa teraz Natalia Schroeder. Nie mów nic.

0: Trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w parku Jana Pawła II w Łomży. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od kilku lat, nabiera tempa. Obecnie prowadzone są roboty związane między innymi z układaniem tarniny. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
1: Te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni i po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie ukończona już w październiku tego roku. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 500 000 zł. A teraz na antenie Radia Nadzieja, Bratanki za Wielkim Morzem Ty.

0: Lepsze dni, czyli Better Days w wykonaniu zespołu One Republic na antenie Radia Nadzieja. A teraz o lepszych dniach dla szpitala w Kolnie. Inwestycje w szpital ogólny w Kolnie to nasz priorytet w tej kadencji, zapewnił na antenie Radia Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama. Obecnie powstaje drugie skrzydło placówki, w którym znajdzie się m.in. nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Chcemy, by nasz szpital utrzymywał jak najlepszy standard, podkreślił samorządowiec.
1: Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest jaka jest, wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy drugą windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności takie z ministerstwem, może nieduże, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwem, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
0: Starosta kolneński podkreślił, że choć zakład opiekuńczo-leczniczy będzie otwarty w październiku, już teraz zgłaszają się ludzie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy w placówce.
1: Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pełnej sprawności fizycznej.
0: W powstającym drugim skrzydle szpitala oprócz ZOL-u znajdą się także m.in. poradnia rehabilitacyjna i oddział opieki paliatywnej. Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. Już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: A to jest wieczór z Radiem Nadzieja. Do godziny 20 pozostały już niespełna 4 minuty. Za chwilę zaśpiewa nam Post Malone Better Now, a tuż po tej piosence zapraszam na katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Wierni parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, kapłani diecezji łomżyńskiej oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w niedzielę wieloletniego proboszcza, księdza kanonika doktora Zdzisława Grzegorczyka. Kapłan po 20 latach kierowania parafią zakończył swoją posługę i przeszedł na emeryturę. Mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który w homilii dziękował kapłanowi za długoletnią pracę w ostrołęckiej parafii.
2: Zapewne zna was wszystkich, wie gdzie, w której ławce siedzicie, na którą mszę świętą przychodzicie. Kilka razy, czy kilkanaście być może był w waszym domu na kolędzie. Zna historię nieraz waszych rodzin, dole i niedole, śmierci, ale też narodziny, radość z nowego życia. I zapewne błogosławił tak wiele małżeństw w tej pięknej świątyni świętego Antoniego. I przez te lata, będąc w tej pięknej świątyni, też wiele wziął z tego ducha franciszkańskiego, a szczególnie ducha świętego Antoniego, który szedł i niósł Ewangelię całemu światu.
1: W ciągu 20-letniej posługi księdza Zdzisława w ostrołęckiej parafii sanktuarium przeszło liczne prace remontowe i konserwatorskie, które pozwoliły zachować wyjątkowy charakter jednego z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W niedzielę parafianie i władze stawisk również pożegnały proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego, księdza kanonika doktora Wojciecha Turowskiego, który po 13 latach posługi opuszcza dotychczasową parafię. Ksiądz Wojciech to wyjątkowy kapłan, podkreśla burmistrz stawisk Agnieszka Rutkowska.
3: Trudno w kilku zdaniach ująć, jak wiele dobrego pozostawia po sobie, ale naprawdę był wyjątkowym kapłanem, liderem, społecznikiem, gospodarzem, a dla wielu również przyjacielem. Kochał naszą parafię i stawiski, co było widać podczas uroczystej niedzielnej mszy świętej. Kościół był pełen wiernych, którzy chcieli podziękować i pożegnać swojego proboszcza.
1: Odchodzący ze stawisk proboszcz pozostawia po sobie między innymi wyremontowaną zabytkową świątynię.
3: Wspomnę tylko, że na ten cel ksiądz Wojciech pozyskał ponad 3 miliony złotych dotacji, a modernizacja kościoła przebiegała w kilkunastu etapach. Zawsze był z nami na uroczystych sesjach, gminnych wydarzeniach czy spotkaniach strażackich. Potrafił nas inspirować i wspierać, nie tylko dobrym słowem i gestem, ale też przykładem. Trochę żal, że opuszcza nas w roku jubileuszu 600-lecia stawisk, ale szanujemy tę decyzję i życzymy naszemu proboszczowi wszelkiej pomyślności nowej parafii.
1: Zgodnie z dekretem biskupa łomżyńskiego ksiądz Wojciech Turowski zakończy posługę w stawiskach, by od sierpnia bieżącego roku pełnić funkcję proboszcza w parafii pod tym samym wezwaniem w Ostrołęce.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Piknik u babci Anny ponownie połączył pokolenia. Rodzinna atmosfera, wspólna zabawa i międzypokoleniowe spotkanie. Tak wyglądała tegoroczna edycja wydarzenia, które odbyło się w minioną sobotę w ogrodach biskupich. Najmłodszych wraz z dziadkami przywitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski wraz z księdzem Jackiem Gotowskim. Zapraszamy do wysłuchania relacji.
4: Opisała pogoda i poza tym ludzie świetni. Dzieciaki super, bawią się świetnie, jest pięknie.
5: Miałam kotka, ale mi się trochę rozmazał.
6: Wspaniała zabawa, dzieci się, wnuki wspaniale bawią.
7: Cieszymy, że te dzieci, które są na terenie Łomży, ale słyszałem, że niektóre dzieci wraz z dziadkami przyjechały spoza naszej Łomży i cieszymy się, że są razem ze swoimi wnuczkami, że tu razem świętują Dzień Joachima i Janny.
8: Mamy gości z Francji, z Niemiec, mamy gości gdzieś z Lublina. Jak tak pytam, to są z różnych stron. Okazja do gier, do zabaw, a przy okazji trochę historii. Kim była święta Anna, kim był święty Joachim.
1: Na uczestników czekały gry, konkursy i animacje. Nie zabrakło także muzyki, poczęstunku i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych oraz ich dziadkach.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Jula i milion słów na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze 9 minut po godzinie 20. Ponad 100 polskich strażaków będzie w sierpniu wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, uciekając przed ogniem. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że polscy strażacy będą jedną z najliczniejszych grup ratowników z zagranicy.
1: Będą to 3 zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości takim kontyngentem ratowniczym na terenie Unii Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
0: Do Hiszpanii będą skierowane tak zwane moduły GFFF, czyli strażacy wyposażeni w lekki sprzęt bez wozów gaśniczych.
1: Ten sprzęt, który strażacy będą mieli ze sobą, noszą na własnych barkach. Są to tłumice, hydronetki, przenośne pompy do wody, węże, przenośne zbiorniki, które mogą być zasilane przez śmigłowce za pomocą zbiorników Bambi Bucket. I możemy działać w bardzo trudnych miejscach, gdzie dotarcie klasycznym sprzętem czy też rzucenie wody może nie do końca przynieść pewnego rodzaju efekty.
0: Starszy brygadier Grzegorz Borowiec, który brał udział w gaszeniu pożarów w Grecji czy Francji, podkreśla, że strażacy będą musieli przewidywać zmiany przebiegu pożaru, aby odciąć ogień od kolejnych terenów.
2: Przewidywać, jak będzie wiał wiatr, gdzie mamy dogodne jakieś miejsca, które możemy ustawić punkt obrony, czyli po prostu jakieś drogi, jakieś wzgórza. Jeżeli będzie ten pożar schodził w dół, no to na tych wzgórzach, na tych zboczach, gdzie on schodzi w dół, on będzie tracił moc, będzie spowalniał się, więc będziemy mogli sobie u podnóża takiej górki spokojnie zacząć budować takie nasze linie pożarowe. I to się robi z wyprzedzeniem kilkunastogodzinnym.
0: W misji wezmą udział grupy strażaków z 7 województw.

Grupa One Republic i Didn't I na antenie Radia Nadzieja. A na naszym radiowym zegarze 14 minut po godzinie 20. To oznacza, że już za chwilę weźmiemy w nasze dłonie różańce. Serdecznie zapraszam do włączenia się w wieczorną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Podaję numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i drugi podobny numer telefonu 512 123 503. O godzinie 20:20 wieczorna modlitwa różańcowa, a teraz posłuchajmy utworu kapucyńskiego zespołu uwielbienia Uspokój się.

zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

0: Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica radosna. Pierwsza tajemnica. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii świętego Łukasza. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ustawaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem. Narodzenie Jezusa z Ewangelii świętego Łukasza. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

0: Ojcze nasz, któryś jest niebie święcie i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii świętego Łukasza. Teraz, o Władco, pozwól odejść Twojemu słudze w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii świętego Łukasza. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże. Wszystkim dobrej nocy. Z Panem Bogiem.

Zespół XY Uwielbienie w utworze Uwielbienie pełne łaski na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 20. O 21:00 apel jasnogórski. Zaśpiewajmy jasnogórskiej pani: Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. O 22:10, jak każdego dnia od poniedziałku do piątku, aktualności Radia Watykańskiego. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony wieczór. Anna Borawska, z Panem Bogiem, błogosławionej nocy.

0: codziennie w dobrym nastroju.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych, ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy, to efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
3: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
2: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
4: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
2: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
1: Wiadomości ze świata.
2: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
5: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Naszym gościem dnia w poniedziałek jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
2: O tym, co w sanktuarium piszczy, też porozmawiamy na koniec naszej rozmowy, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od Camino, ponieważ w tym roku w czerwcu po raz kolejny wyruszył ksiądz na Camino de Santiago, czyli na szlak świętego Jakuba. Dlaczego? Po raz kolejny powiedziałam, czyli już raz ksiądz przeszedł.
3: Motywacja jest podwójna. Jedna jest zupełnie niezależna od człowieka, a drugą się samemu jakoś obmyślam. Mianowicie ja w tym roku kończę 30 lat, 30-lecie kapłaństwa obchodzę i pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdyby się spotkać samemu z Panem Bogiem w dłuższej przestrzeni, ze sobą samym. Dlatego to był wybór tej drogi jakubowej dwutygodniowej szlakiem portugalskim. Natomiast ta motywacja, której się w ogóle nie uzgadnia, nie ustala, to jest taka, że się uzależniasz od Camino. Zresztą jak szedłem ten drugi raz i gdzieś tam publikowałem na Facebooku informacje, ci starzy wyjadacze pisali do mnie: witamy wśród uzależnionych, nie? Więc to jest takie doświadczenie przepiękne, ale to chodzenie wchodzi w krew.
2: No właśnie, co ma droga świętego Jakuba, szlak świętego Jakuba w sobie, coś takiego, że się wraca? Ja też mam znajomych, którzy przeszli i też wracają tymi wspomnieniami, wracają do tego, mówią, że może za jakiś czas, jak będzie w życiu troszeczkę może luźniej, więcej czasu, to chętnie pójdą znów.
3: Mówiąc tak ogólnolotnie, zacznijmy od ogólnolotnych takich stwierdzeń, to jest jakaś taka, myślę, jakaś przenośnia, czy być może jakaś zapowiedź tej pielgrzymki, którą człowiek odbywa na ziemi, wyrywa się zupełnie z rzeczywistości, idzie przez różne miejsca, musi się zmagać z sobą samym. Gdzieś jest w takiej przestrzeni totalnie innej niż codzienność, co też nadaje smak temu czasowi. Spotyka się też cały świat na tej drodze, ludzi z całego świata. Spotyka się z nimi również na miejscach noclegowych, tzw. albergach, gdzie można nie tylko spać, ale też zasiąść przy stołach i naprawdę rozmawiać o całym świecie, z całym światem, o różnych problemach, nie? Muszę jednak dodać, że w większości, pani redaktor, motywacje pójścia na szlaki jakubowe nie są religijne. Myśmy kiedyś o tym pewnie rozmawiali.
2: I zaraz jeszcze o tym powiemy.
3: Mianowicie coraz bardziej spada ten procent ludzi, którzy mają motywacje religijne. Niedawno to było 20%, teraz jest 15%. I rzeczywiście ja też to zauważyłem na moim szlaku, ponieważ w każdej alberdze próbowałem wieczorem ogłaszać po angielsku, że każdego poranka 5:30 będzie msza katolicka. Przez 2 tygodnie byłem sam. Mimo, że byłem otoczony fantastycznymi ludźmi, świetnymi, bardzo życzliwymi, przyjacielskimi. Z Australii było dużo osób tym razem, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Węgier. To jest właśnie ta rzecz. Natomiast reasumując ten wątek, rzeczywiście wchodzi się w jakąś taką przestrzeń metafizyczną nawet, nie? Czyli ponadfizyczną, taką, która powoduje, że jesteś sam, że nagle odnajdujesz siebie, a przez to, że odnajdujesz siebie, odnajdujesz w swoim sercu też Bożą obecność.
2: Bo to jest takie wędrowanie bardziej samotne albo w małych grupach, czyli tak, zupełnie inne niż tak, na Jasną Górę.
3: Dokładnie. Ja poprzednio, prawie 2 lata temu, byłem w grupie 4 osób, natomiast teraz postanowiłem sobie pójść samemu i bardzo się cieszę, bo w większości tam pielgrzymi idą sami. Dopiero jak się podchodzi bliżej samego Santiago, to jest już więcej takich grup zorganizowanych, które są komercyjne, idą, są głośne przede wszystkim. To od razu się rzuca w oczy i drażni trochę, że ci ludzie są głośno. A tak idziesz sam, zmagasz się, widzisz też ludzi, którzy idą też sami. Kontakt, który mamy, to kontakt wzrokowy, uśmiech. Tak, to jest ta droga, która zupełnie różni się od pielgrzymowania na Jasną Górę. To jasnogórskie, polskie w ogóle pielgrzymowanie opiera się na takim wspólnym chodzeniu oddziałów religijnych, tak to nazywamy, które śpiewają razem. To też jest fajne, zwłaszcza dla ludzi starszych. Niesie ta grupa. Różańce wspólne. Tu jest zupełnie inaczej. Tu zaleca się, żeby skoncentrować się na pielgrzymowaniu indywidualnym, czyli na Bogu, na refleksji, na tym, że jesteś samemu, nie?
2: Ale to jest też chyba ciekawa wskazówka dla ludzi, bo nie każdy w takim pielgrzymowaniu na Jasną Górę odnajduje siebie.
3: I to jest bardzo ważne, pani.
2: I może odnaleźć to na Camino.
3: Ja to w zasadzie, przyszło mi to do głowy, jak teraz mieliśmy to Camino lokalne tutaj, Drozdowo-Jedwabne w sobotę. Co więcej, coraz więcej osób, zwłaszcza z tego pokolenia, pani redaktor, z wykształconych bardziej bym tak powiedział, nie? Oni generalnie traktują pielgrzymki tego typu jak na Jasną Górę, czy takie lokalne pielgrzymki maryjne, tak to nazwijmy, jako coś, co jest przejawem religijności ludowej. Natomiast sami chcąc odnaleźć siebie, a dzisiaj człowiek potrzebuje się odnajdywać nieustannie, musi siebie szukać motywacji. Dla nich tego typu formuła jest do zniesienia i to biorą to, idą. Chińczycy nawet. Rozmawialiśmy z Chińczykami wielokrotnie.
2: I dlaczego oni na tę drogę wyruszają?
3: Chcą znaleźć siebie samych. Mhm. Chcą odnaleźć siebie, chcą odpocząć. Poznałem też osobę, akurat Polkę, jedyną Polkę, którą spotkałem, która w ogóle się ukrywała. Mówiła, że jest z Niemiec. Mhm. Ale potem się wydało, bo zaczęła przez telefon po polsku rozmawiać, czystą polszczyzną. Ona mówi, że w tym roku przechodzi wszystkie szlaki. Cały rok ma taki rok, bo to jest pedagog, nauczyciel, rok urlopowy. Idzie przez wszystkie szlaki. Po to, żeby na nowo odnaleźć siebie gdzieś tam. Ja mówiłem poprzednio, kiedy byliśmy na szlaku, spotkaliśmy taką młodą Koreankę z południa, Izabel, która szła rok wcześniej szlakiem francuskim, zupełnie z takich powodów niereligijnych, po to, żeby się przejść, żeby zobaczyć, jak to jest, sprawdzić się, ale koniec drogi poprosiła w Santiago o chrzest. I wtedy, kiedy ją spotkaliśmy, to ona szła w pielgrzymce dziękczynnej, tym szlakiem portugalskim, od Lizbony do Santiago, aby podziękować za dar wiary. To tak różnie bywa, nie? Ale generalnie rzeczywiście, nazwijmy to, pani redaktor, że jest to szlak w jakimś sensie odpowiadający na potrzeby wielu młodych ludzi, bardziej wykształconych, dużych ośrodków, żyjących jako single, bardziej odpowiadający na ich potrzeby duchowe.
2: No właśnie, bo napisał ksiądz na Facebooku, że to jest w ogromnej mierze droga ludzi niewierzących, a tak, jednocześnie poszukujących czegoś nieodgadnionego. I pewnie nasi słuchacze mogą być tym zaskoczeni.
3: Ja jako ksiądz, pani redaktor, jestem przekonany, że konsekwencje poszukują absolutu, którym jest sam Bóg, nie? Nawet o tym nie wiedząc. Ale czegoś szukają. Nawet nie, trudno im jest to nazwać. Kiedy patrzą na przykład na mnie i widzą, że jestem księdzem, to się buntują, nie? Natomiast ja też napisałem w tym poście bodajże, że jakie metody użyć dzisiaj, bo my w Kościele myślimy o ewangelizacji ludzi, zwłaszcza niewierzących czy nieuchrzczonych. Jakie metody dzisiaj użyć, chociażby na takim szlaku? Kiedy zachęcam do mszy świętej, nie przychodzą. Kiedy mówię im o Bogu, nie chcą słuchać. Więc jakie metody ewangelizacji użyć? I napisałem, że moim zdaniem metodą dzisiaj najbardziej skuteczną jest człowieczeństwo.
2: Obecność, bycie.
3: Może kiedyś ktoś zapyta, dlaczego jesteś takim fajnym człowiekiem? Skąd to bierzesz, nie? Mhm. U nas w Łomży zmarł niedawno pan doktor Bąkowski, znana postać. Ja go kiedyś pytałem, on był znany jako człowiek, lekarz człowiek, nie? Który przyjmował ludzi w mieście. Na pogrzebie był tłum ludzi w Górnym Kościele Miłosierdzia Bożego, jak na Dniach Młodzieży mniej więcej. I on zawsze mi mówił, człowieczeństwo jest drogą do serca człowieka. I się pytam, czy ktoś pana zapytał kiedyś, dlaczego pan taki jest? Raz. I wtedy powiedziałem, jestem dlatego, że wierzę w Chrystusa, że wierzę w Ewangelię. Nie? To jest droga człowieczeństwa dzisiaj.
2: I to zmieniło to Camino właśnie i te spotkania z ludźmi poszukującymi, niewierzącymi, zmieniły trochę księdza perspektywę na ewangelizację?
3: Na pewno tak, chociaż ja zawsze przeczuwałem, że to jest ta droga.

0: jest w człowieku potrzeba, szukanie.
1: To jest fenomen, to jest niezwykłe, to też moje odkrycie, że cały czas człowiek szuka czegoś nadzwyczajnego i zawsze będzie szukał. To, co powiedział święty Augustyn, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu, nie? Tyle czasu cię szukałem, mówił o Bogu, aż cię w końcu znalazłem. Mi się bardzo podoba tam definicja kardynała Rysia, który przywiózł definicję ewangelizacji z Rzymu, z synodu o ewangelizacji. Obcego człowieczeństwa, mówi kardynał, trzeba robić tak: pokochać jednego człowieka, konkretnego człowieka wraz z Bogiem i wyruszyć z nim w drogę. To jest strasznie trudne, bo my mamy taką naturę trochę ludową, tłumy w kościele, dużo ludzi, spowiadamy tylko w niedzielę, rzadko się spotykamy z ludźmi twarzą w twarz, a dzisiaj istotą rzeczy jest to, co ja zobaczyłem na Camino. Pójść w drogę z konkretnym człowiekiem i mu towarzyszyć.
0: A spotykał ksiądz ludzi nie tyle niewierzących, ale zbuntowanych?
1: Jednego Węgra. On się mnie zapytał, dlaczego trzymam ten różaniec, bo po drodze modliłem się różańcem. Był bardzo zaskoczony, bo on był z kraju katolickiego, przez Węgry to kraj katolicki. I okazało się nagle, że taki sam PR Kościół katolicki, czasami jak w Polsce, ma również w innych krajach Europy. Między innymi właśnie na Węgrzech. Był zbuntowany, powiedział, że Kościół go nie interesuje, księża go nie interesują i żebym się nawet oddalił.
0: To dlaczego ruszył w tę drogę?
1: No właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy. Szuka czegoś, szuka kogoś. Z ciekawości już go nie pytałem, bo nie chciałem go denerwować.
0: No właśnie, to jest zdenerwowany pielgrzym.
1: Ale jedna z takich młodych Chinek z Szanghaju mnie zapytała też o Pismo Święte, bośmy mieli okazję odpocząć na jednym z postojów. Miałem wtedy Pismo Święte. Rozmawialiśmy o Pismie Świętym, była bardzo zainteresowana, chociaż nie jest z kręgu chrześcijańskiego, jest wyznawcą buddyzmu nawet, wynoszącą buddyzmu, nie? Niezwykłe doświadczenie. Ja w ogóle uważam, że to jest właśnie Kościół taki ciekawy, bo Kościół, nam się ten Kościół ukształtował tutaj w polskich realiach, zwłaszcza jako taki jednolity, który robi to samo, wierzy tak samo, ludzie mają mieć podobne zachowania, podobne reakcje, ale wydaje się, że taka jest Europa Zachodnia, taki jest w ogóle zachodni świat, Ameryka, Australia i tak dalej, że spotyka się tego typu ludzi, to będzie Kościół przyszłości. Dotknąłem pani redaktor Kościoła przyszłości i my musimy też zmienić swój sposób patrzenia i reagowania.
0: I to trochę wytrząsa ze strefy komfortu, sprawia, że człowiek jest taki
1: trochę
0: wypchnięty?
1: Tak, trochę tak, a z drugiej strony nadaje inny rodzaj komfortu. Bo widzisz, że twoja posługa może mieć znaczenie bardziej indywidualne. Zresztą, że każdego człowieka jesteś z nim, nie? Księża się martwią łącznie ze mną, że kościoły będą puste, nie będziemy mieli z czego remontować. Miłosierdzia Bożego chociażby, potężny obiekt. A z drugiej strony to jest jakby naturalna kolej rzeczy chyba dzisiaj, że przechodzimy na to indywidualne duszpasterstwo. Jak studiowałem kiedyś pastoralną 25 lat temu, to się po raz pierwszy pojawiał termin towarzyszenie duszpasterskie, indywidualne. Wszyscy byli zaskoczeni w Polsce, jak to indywidualne, nie? A dzisiaj się okazuje, że to będzie przyszłość. Dzisiaj trzeba z każdym człowiekiem poprasować, porozmawiać, przekonać go albo nie.
0: Czasami skłonić do rozmowy?
1: Czasami zdarza się też tak, że ktoś przychodzi sam, bo czuje łaskę wiary, jak ta Izabel z Korei Południowej. Nie? A to jest też dokładnie Kościół przyszłości. Może u nas w Polsce, czy zwłaszcza tu na Podlasiu, w naszej diecezji to jeszcze trochę potrwa. Mhm. Ale tak będzie, jak na Zachodzie. To jest też piękne.
0: A łatwiej jest iść samemu, bo można w 100% o sobie decydować, czy w grupie, bo można się oprzeć w jakiejś trudnej sytuacji?
1: Czasami łatwiej tak, czasami łatwiej tak. Ja doświadczyłem obu rodzajów pielgrzymowania. To pierwsze było, jak powiedziałem, w grupie czteroosobowej. Zawsze szedłem na samym końcu. Było łatwiej, bo oni dbali o moje sprawy egzystencjalne. Tutaj musiałem sam zadbać o pranie, o jedzenie i tak dalej. Ale dla mnie to był bardzo ważny czas i trochę lepszy niż nawet to pielgrzymowanie w grupie, kiedy mogłem pójść sam zupełnie. Być sam 2 tygodnie, to się nie zdarzyło już, nie pamiętam, od niepamiętnych czasów.
0: I czego się ksiądz o sobie dowiedział? Czy można się jeszcze po 30
1: redaktor,
0: latach kapłaństwa czegoś o sobie jako o księdzu dowiedzieć?
1: Wybaczy pani, ale nie jestem pewien, czy mógłbym ujawniać tę wiedzę. W każdym razie dowiedziałem się o sobie sporo rzeczy, ale takich jako pewnego rodzaju postulaty, które mógłbym realizować w swoim życiu jeszcze. Zobaczyłem też jakoś przestrzeń też oczywiście ciemności mojego serca, ale też zobaczyłem przestrzeń światła. Rozmawiałem, dużo się modliłem, nie tylko różańcami, medytacjami różnymi. To spowodowało, że chyba jestem już przygotowany na wszystko teraz, nie? Mogę na przykład, pani redaktor, nawet dzisiaj pojechać na przykład do Francji, tam posługiwać. To jest też fenomen chrześcijańskiego podejścia, które daje Camino, że twoim domem jest Słowo Boże. Nie konkretny dom, czy budynek, czy parafia. To jest dzierżawa, którą otrzymujesz od Boga. Ale twoim domem jest Słowo. I jak cię pośle biskup,

0: ktoś inny, gdzie indziej, żeby to słowo ogłosić, to jest twój dom. Francja, Niemcy, Afryka, Stany Zjednoczone. Tego się też, bo nie tyle dowiedziałem, co też odkryłem to sobie, że jestem duszpasterzem dla wszystkich. Wszędzie mogę posługiwać.
1: No to jest ważniejsza droga, czy dojście do celu? Bo powiedział ksiądz... ksiądz o tych pielgrzymach, którzy pewnie autokarem albo samolotem gdzieś do celu waszego pielgrzymowania dotarli, byli tacy głośni, właśnie niewyciszeni, bo to droga wycisza.
0: Tak, droga jest kluczem, moim zdaniem, fundamentem, aczkolwiek po raz kolejny zafascynowany jestem w ogóle bazyliką świętego Jakuba w Santiago de Compostela, zwłaszcza tym wielkim frontonem. To można usiąść i po prostu siedzieć, mieć otwarte usta, otwarte oczy i się zachwycać nieustannie. Coś niesamowitego.
1: Ale może to wyciszenie powoduje, że ten zachwyt jest łatwiejszy.
0: Tak, być może tak.
1: Musi się gdzieś wysiada z autokaru, patrzy.
0: Więc reasumując, rzeczywiście to jest tak, że droga jest ciekawsza niż sam finał. Bo finał to jest dojście, to jest modlitwa, to jest Eucharystia, która kończy słynny ten wielki trybularz. A propos właśnie osób, które nie są niewierzące, no, na tym przyświętym, jak już doszedłem do celu, oni totalnie tam, w większości Kościół nie reagował nam przy święto, bo oni nie mogli reagować, bo nie wiedzieli jak. Ale kiedy pod koniec przy świętej zaczęto rozpalać ten trybunał i nim machać, wszyscy wyciągnęli telefony, wiedzieli jak reagować. Więc w jakimś sensie to ma takie znaczenie turystyczne też dla nich, nie?
1: Mamy też w diecezji nasze lokalne Camino. Ksiądz był jednym z inicjatorów?
0: Tak, 6-7 lat temu, ja wspomnieliśmy to ostatnio.
1: I w weekend?
0: W sobotę dokładnie.
1: Wyszliście na szlak.
0: To Camino wspólne, czyli wspólne przejście odbywa się w sobotę w okolicach święta świętego Jakuba Apostoła. Akurat w tym roku to był ten dzień, 25 lipca jego święto. Dotarliśmy do Drozdowa na mszę świętą odpustową i stamtąd wyruszyliśmy grupą około ponad 100 osób do Jedwabnego. Dalsze było około 40 osób, to nas było dwa razy tyle, może więcej, bo dwie parafie to organizowały. Oprócz nas dołączyła się parafia Krzyża Świętego tu z Łomży, z księdzem Andrzejem Godlewskim, proboszczem. Doszły też jakieś osoby z Jedwabnego, również z Drozdowa. Natomiast ja już mówiłem przed wejściem na antenę, że trochę jestem rozczarowany, mimo że jestem zadowolony. Ponieważ okazuje się, że nie damy rady przed 20 km w takiej grupie utrzymać ducha Camino. Tego Camino prawdziwego, tego pielgrzymowania gdzieś tam z Portugalii, czy Hiszpanii, czy z Francji. Bo to jest ten duch indywidualny bardziej. Duch nawet kilku osób, gdzie każdy idzie w skupieniu. Tu oczywiście wdarł się nasz polski akcent, czyli tuba, śpiewy, różańce. I bardzo dobrze. Jak powiedział mi ksiądz dziekan z Jedwabnego, nie martw się, tego nie zmienimy. Ale możemy zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze. Mm-hmm. Albo po dwoje, po troje ten szlak.
1: Nie? Paszporty pielgrzyma były w tym roku?
0: Tak, wydrukowaliśmy paszporty pielgrzyma i one są to do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Zresztą kiedy planowaliśmy ten szlak, z dużej też wydatnej pomocy dwóch samorządów, Piątnicy, bo to gmina Piątnica i miasta Jedwabne, to ich terytoria, to też samorządy były bardzo zainteresowane tym. Pomogły nam ten szlak zorganizować, chociażby wytyczyć trasę oraz ją oznakować, bo trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
1: Czyli taki paszport pielgrzyma można
0: wziąć z Drozdowa, czy z Zielonego i otrzymać trzy pieczątki. Na razie dwie.
1: Kościoły świętego Jakuba oczywiście.
0: Na razie dwie, tak. Mm-hmm. Dwa kościoły, tak. Dlaczego właśnie Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, czyli Drozdowo i Jedwabne i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach. Parafia Olszyny jest dokładnie w połowie drogi między tymi.
1: Czyli samemu można na spokojnie przejść, drodzy Państwo, nie trzeba tutaj
0: nawet zachęcam, żeby to robić.
1: I jak długi jest ten...
0: 20 km dokładnie, może kilkaset metrów. To idzie się z 5 godzin do 6, jak ktoś jest słabszy.
1: Czyli nawet weekend można sobie poświęcić na to, żeby przejść. No dobrze, już zerkam na zegar powoli, musimy zmierzać do końca, więc zapytam jeszcze o inwestycje w parafii. Takie dzień przychodzą do głowy, czyli po pierwsze ołtarz papieski.
0: To się już powoli, dzięki Bogu, kończy. Ołtarz papieski z nakładami, jak pani pewnie widziała, tę kostkę, cegłę. Ciągle jest na wykończeniu mozaika, która też się powoli kończy. No i kolejne inwestycje to sufit w kościele górnym, ale też takie rzeczy pomniejsze, czyli malowanie zewnątrz domu parafialnego, mamy takie przestrzenie, remont kancelarii, ale generalnie najważniejszą rzeczą, która nam pochłonie wiele czasu, środków pewnie, to jest właśnie górny kościół, który nie tylko będzie wymagał jakiejś zmiany samego sufitu, ale też uporządkowania wewnętrznego, bo jak się mozaika pojawia, całościowa, ona ma 120 metrów kwadratowych, największy Jezus miłosierny w regionie, to wtedy wszystko inne będzie mniejsze. Nie podejmujemy wiele rzeczy, żeby ta mozaika sama w sobie mogła oddziaływać.
1: I żeby nie rozpraszała.
0: Autorzy mówią, czy ci, którzy projektują to wszystko, że to jest kościół, który ma naturę surową. Powinien mieć taki bardzo surową naturę. Czyli centrum głównym jest mozaika. Dużą rolę odgrywa sama cegła. Te podciągi takie białe. Posadzka oraz ławki. To się powinno razem. Pracujemy też i też już wchodzimy w taką pracę zaawansowaną na kaplicę adoracji wieczystej, czyli jak ktoś zna nasze terytorium, a pani doskonale zna kościół, to jest ten kościółek, który był kiedyś kościółkiem cmentarnym, kaplicą cmentarną na cmentarzu polskich żołnierzy i carskich żołnierzy.
1: Jeśli chodzi o tę mozaikę, to jest bardzo precyzyjna i czasochłonna praca. Wiem, że ksiądz odwiedził
0: pracownię. Bardzo kosztowna, tak. Byłem 2 tygodnie temu w pracowni. Dobrze się to wszystko układa, nie? Natomiast nie będę zdradzał sumy, jaką trzeba wyłożyć, ponieważ to jest ciekawa rzecz, że postępy prac nad mozaiką są wprost proporcjonalne do ilości pieniędzy, które inwestujemy. Ale to jest drogi projekt, ale piękny i myślę, że będzie znany w całym regionie.
1: A kiedy mniej więcej już?
0: Jeszcze w tym roku.
1: W tym roku.
0: Tak, być może uda się, bo zostały 2 tak zwane boki, jak pani pamięta, do odpustu świętej Faustyny, może nam się udaje je, czyli do końca września zamontować.
1: To już zaraz.
0: I w czasie misji, bo też będą misje, święte misje, też jakoś poświęcić ten.
1: A ołtarz papieski mniej więcej?
0: To kiedy? Nie, do końca sierpnia myślę, będzie już gotowe całkowicie, bo już pierwsza część prawie jest gotowa, tylko została druga część do samo położenie już samej tej kostki, która koresponduje kolorystycznie z kościołem górnym. Do końca wakacji.
1: I będzie można się wybrać.
0: I my też będziemy chcieli go poświęcić jakoś oficjalnie.
1: To czekamy. Tak. Ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, był naszym gościem dnia. Dziękuję.
0: Dziękuję i powiem tak zupełnie przenośnie, ale też zupełnie konkretnie. Buen camino. Albo po portugalsku buen camino. Idźcie. Naprawdę, droga jest piękna.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki. Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski jest to naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Oprócz tego, że jest pan wicewojewodą, to jest także rolnikiem z zamiłowania, z krwi i kości. Tak chyba możemy...
2: Dziada pradziada.
1: Tak, tak śmiało możemy powiedzieć. I właśnie między innymi o tym rolnictwie będziemy rozmawiać. Rolnictwie w województwie podlaskim. To będzie trudny rok. To jest trudny rok dla naszych rolników?
2: Jest trudny i to wielopoziomowo, bo... Zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane. To poprzez przebieg pogody i jeszcze powiedzmy sobie ceny artykułów do produkcji. No niestety nie jest łatwo i mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami, nie tylko, nie, i tymi, z którymi sobie, tak powiem, nie mają na nie wpływu.
1: Tak, nie mają na nie wpływu, nie mają wpływu między innymi na pogodę. Były przymrozki, były opady deszczu, w niektórych miejscach były gradobicia, później były upały 38 do 40 stopni, gdzie te zbiory się w niektórych miejscach po prostu gotowały. To dotknęło naszych podlaskich rolników?
2: To ostatnie zjawisko, tutaj jeszcze też nie mówimy o jeszcze jednym aspekcie tych upałów, to wpływ na zwierzęta gospodarskie, bo co, ja wierzę, jestem przekonany, że każdy dobry hodowca, każdy dobry rolnik o te zwierzęta dba, ale przy temperaturze 40 stopni niestety ciężko jest zapewnić ten dobrostan, ten komfort dla zwierząt. Więc tutaj też dodatkowo było, jeśli chodzi o produkcję.
1: To przekłada się na produkcję?
2: Oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast przy owocach miękkich, które zagotowały się, to może bardziej dotyczyło województwa lubelskiego, niestety południowa część naszego województwa też ucierpiała.
1: Ten lipiec nie jest też łaskawy dla naszych podlaskich rolników. Widzimy, co dzieje się za oknem. Chociażby zebrać to, co, jak to mówią rolnicy, Bóg dał, jest trudno.
2: Nie jest łatwo. Ja mam nadzieję cały czas, że ta pogoda się poprawi. Natomiast kiedy był potrzebny ten deszcz, bo nie dodaliśmy jeszcze jednego czynnika, który doskwiera rolnikom, to jest susza. Ona jest permanentnie już od prawie 30 lat. I z tym nasi rolnicy sobie jakoś radzą jednak. Natomiast na pewno nie jest to czynnik, który w tej sytuacji poprawia ich sytuację.
1: I wtedy, kiedy ten deszcz był potrzebny, to go nie było.
2: To go zabrakło.
1: A wtedy, kiedy potrzeba tego okienka pogodowego, tak jak teraz, tego tygodnia, dwóch tygodni na to, żeby to wszystko zebrać, no to niestety mamy to, co mamy.
2: Chociaż ja bym jeszcze tak może... lekką kropelkę nadziei, bo w takim radiu jesteśmy, to trzeba to dorzucić. Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj. Więc co prawda nam na zboża szkodzi, mam nadzieję i myślę, że jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie. Natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy. Teraz się wiążą kolby. No to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
1: A doskonale wiemy, że rolnicy na kukurydzę tutaj w województwie podlaskim stawiają. Pan swoje zbiory już zebrał, czy jeszcze nie?
2: To znaczy już rozpocząłem. Jęczmień o zimy mam prawie zebrany. Natomiast no jeszcze pszenica, pszenżyto czekają na koszenie. Ale myślę, że okienko pogodowe takie się już powoli, widzimy je na horyzoncie, mam nadzieję, że przyjdzie, zaczniemy działać, a u nas żniwa jak się rozpoczynają, to trwają bardzo krótko.
1: No to trzymamy kciuki, żeby było to okienko pogodowe. Ta susza to jest dzisiaj największe wyzwanie rolników? Czy tych wyzwań jest
2: ciężko,
1: zdecydowanie więcej?
2: Jest ich tyle, że ciężko byłoby je pozycjonować, poziomować, bo dzisiaj wydaje mi się, że większym problemem są rynki dla rolników, bo to są wyraźne spadki cen produktów przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji. To jest właśnie ten element, który myślę niepokoi i denerwuje rolników.
1: I to może powodować też frustrację konsumentów, bo słyszymy o tym, że są spadki cen, ale w sklepie tego absolutnie nie widzimy. Płacimy coraz więcej za te produkty.
2: Tu niestety... trzeba sobie to jasno powiedzieć. Żywność ma takie tendencje i jest takim długim łańcuchem, bo to producent, przetwórca, hurtownik, dostawca, sklep czy supermarkety, gdzie bardzo łatwo jest spekulować.
1: I na koniec tego łańcucha zarabiają giganty, a nie rolnik.
2: Niestety tak to trzeba określić.
1: Panie wojewodo, ustawa Aktywny Rolnik, przypomnijmy, zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, to była faktycznie taka realna pomoc dla rolników?
2: To jest, myślę, nie tylko dla rolników, ale również dla nas, dla administracji rządowej, celowana pomoc tym, którzy rzeczywiście ponoszą koszty, którzy rzeczywiście na tej ziemi gospodarują, i oni wtedy mogliby mówić o tym, że jeżeli nie zebrali czegoś, to dostali realną pomoc. W tej sytuacji, kiedy tej ustawy nie ma, my tak naprawdę musimy polegać na tym, że ktoś zarejestrował swój numer w agencji, składa wniosek i nie mamy żadnej podstawy do tego, żeby mu odmówić pomocy, czyli tą pomoc dostaje osoba, której nie powinna dostać.
1: Tak, to było szczególnie kierowanie tego wsparcia do produkujących. To było to główne założenie tej ustawy.
2: Dokładnie tak. Chcemy pomagać aktywnym rolnikom, tym ludziom, którzy rzeczywiście pracują ciężko na swoich polach, w swoich oborach, w swoich chlewniach, w swoich stajniach, żeby mogli po prostu godnie zarabiać, a kiedy im się to nie udaje z powodów klęsk żywiołowych, suszy, żeby tą pomoc skierować bezpośrednio do nich, żeby właśnie oni mogli w kolejnym roku zasiać i zbierać.
1: Często pojawiają się problemy dotyczące konfliktu między rolnikiem, a między osobą, która osiedla się w danej wiosce, czy gdzieś w okolicach terenów rolniczych. Takich konfliktów u nas w województwie podlaskim jest dużo?
2: Czy dużo, to bym tego nie powiedział, że dużo, jednak niestety występują i występują dosyć równo na terenie całego województwa. Liczba rolników spada, gospodarstwa się powiększają i po tych domach, w których już nikt nie mieszka, sprowadzają się czy to na okres wakacyjny,

0: To się zdarza tam, gdzie są duże ośrodki miejskie, z których się można wyprowadzić i mieć komfortowy dojazd do miasta nadal, bo trzeba tutaj jasno powiedzieć, nasze drogi się poprawiają, więc już ten dojazd nie jest takim problemem. Mamy prawie wszyscy samochody, tak? My musimy... myślę, że też ustawy nie wszystkiego nie załatwią. Musimy tą świadomość... Też to jest funkcja mediów, tak? Żebyśmy ludziom mogli uświadomić, że wieś niestety ma swój specyficzny zapach. Nie kończy się dźwięk wraz z wygaszeniem świateł w domu, bo prace polowe czasami trwają 24 godziny na dobę.
1: Ale chyba najwięcej emocji zawsze wzbudza ten zapach. Ale to też jest normalne. To jest taki nieodłączny element.
0: Pani redaktor, słyszałem, że pianie koguta też.
1: A, też. Okej. Okay. Czyli są tacy, którzy lubią dłużej pospać. No to jak znaleźć ten złoty środek właśnie?
0: Tutaj to jest tylko praca wspólna nasza. Oczywiście myślę, że też duży udział notariuszy. Oni muszą też tę uwagę
1: uświadamiać
0: i nawet myślę, że warto by było, gdyby to pewnie z kolei jest sprawa przepisów, ale gdyby w tym akcie notarialnym było to zapisane. Ja byłem kilkanaście lat temu we Francji, w miejscowości wielkości Zambrowa, prawie w środku tej miejscowości była duża obora na 300 krów. Pytałem tego rolnika, czy nie ma problemu z sąsiadami.
1: Bo u nas w Polsce pewnie by były.
0: Pewnie długo by nie popracował. Okazało się, że w Francji te prawo już od lat działa i on powiedział, on jest na swoim, on tu był wcześniej, wszyscy, którzy budowali się wokół niego, przy zakupie działek, przy zakupie domów, musieli oświadczyć, że wiedzą, co robią.
1: I ministerstwo dzisiaj nasze też nad tym pracuje, każdy, kto się osiedla, podpisał taki stosowny dokument, że jest świadomy, z czym wiąże się mieszkanie i życie blisko wsi.
0: Dokładnie tak. Pani redaktor, wieś to ta sielska z seriali, ta taka ładna, spokojna z obrazów malowanych, tak, ona taka bywa. Ona jest nawet, myślę, że przez długą część roku jest. Natomiast nadal to jest miejsce pracy, miejsce produkcji i po to jest ta wieś, żeby można było produkować żywność, żebyśmy byli bezpieczni, bo my często mówimy o bezpieczeństwie, myśląc o bezpieczeństwie granicy, o obronie, czy o bezpieczeństwie naszym cywilnym w miastach przed bandytyzmem. Natomiast często zapominamy o bezpieczeństwie żywności. Kraj, który nie ma żywności, nie potrzebuje żadnej.
1: W Polsce bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione?
0: Myślę, że nasi rolnicy je zapewniają w 100%, nawet powiem więcej. Przecież my bardzo dużo eksportujemy żywności, więc do Unii Europejskiej, ale i poza granicę Unii Europejskiej, do krajów trzecich. I to jest wielki sukces tych 25 lat Unii Europejskiej, bo rolnicy nasi potrafili tą szansę wykorzystać, potrafili się dostosować, a teraz są liderami i myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, produkują najlepiej w Unii Europejskiej.
1: I to jest doceniane, bo też ostatnio zostały otwarte nowe rynki zbytu przez ministerstwo. Udało się to uzyskać.
0: Udało się te, które się zamknęły, na powrót otworzyć, tak jak Japonię. No, nawet dzisiaj pan minister jest z misją gospodarczą na Filipinach, szukając nowych rynków zbytu. Nie można chwalić, bo to pan minister po podsumowaniu roku mówił, całości w trakcie działania, ale powiedzmy sobie...
1: Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
0: To właśnie o tych słowach myślę.
1: Tak.
0: Natomiast bardzo obawialiśmy się, ja również nie kryję tej umowy handlowej z Mercosur, z krajami Mercosur. Otóż okazuje się, że nagle okazało się, że nasze owoce robią tam furorę i dzięki temu zwiększyliśmy swój eksport do tych krajów po wprowadzeniu tej umowy. Natomiast chcemy też, żeby to było jasne, bardzo chcemy, żeby te produkty, które będą do nas przyjeżdżać, czy to z krajów Mercosur, czy to skądkolwiek z jakiegokolwiek innego kierunku, żeby one spełniały te same normy, te same reguły, które musi spełnić rolnik europejski, rolnik polski.
1: Ale czy to jest wykonalne?
0: Jest.
1: Jest?
0: Moim zdaniem jest. Oczywiście to nad tym trzeba pracować, bo to się samo nie zrobi. Natomiast
1: u nas najprościej mówiąc, no te wymogi są naprawdę wyśrubowane w Europie, w Polsce.
0: Pani redaktor, na Ukrainie dalej można używać środków ochrony roślin, które u nas zostałyby wycofane 20-15 lat temu. Naprawdę, one były duże.

0: skuteczniejsze, łatwiejsze w zastosowaniu, niestety toksyczne. I jeżeli ja mam okazję odwiedzać, a jestem przecież osobą odpowiedzialną również za weterynarię, wojewódzki inspektorat weterynarii, tam badamy wszystkie partie tych produktów, które do nas spływają, tutaj głównie ze wschodniej strony. Bardzo często całe partie zbóż, ale i innych produktów są cofane w związku z tym, że występują tam środki niedozwolone w Unii Europejskiej.
1: No i z jednej strony to ma nas uspokoić czy niepokoić?
0: Myślę, że uspokoić, bo to tak służby, które są do tego powołane, czuwają. Pilnujemy tego. Jest na to mocny nacisk i ministerstwa, ale i samej weterynarii. Więc myślę, że powinniśmy spać spokojnie, bo oczywiście w 100% nie zabezpieczymy się, no to też nie chciałbym tu nikogo oszukiwać. Natomiast kontrole regularne i takie programowe powinny nas jak najmocniej zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem.
1: Spoglądam na zegarek. Mamy jeszcze jeden temat do poruszenia. Z racji tego, że mamy w studiu wicewojewodę, to porozmawiamy sobie o tym wspomnianym bezpieczeństwie, ale nie już żywności, tylko bezpieczeństwie tym granicznym, jeśli tak możemy to nazwać. Ostatnio do samorządów trafiły pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Macie takie poczucie, jako ci, którzy te pieniądze rozdysponowują, że one są odpowiednio wykorzystywane przez samorządy w województwie podlaskim?
0: Ja wierzę w samorządowców. Sam przez wiele lat byłem samorządowcem i jestem przekonany, że jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy nie oglądają ten pieniądz, który wydają 3 razy z każdej strony, bo ten rok to był, miniony rok, to był pierwszy rok działania programu obrony ludności i obrony cywilnej. Praktycznie program 30 lat zaniedbany, zapomniany. Myśmy uznali, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i nic nam już nie grozi. Niestety to, co się dzieje na Ukrainie, pokazało, że nie do końca. Ale to nie tylko o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Bo to też klęski żywiołowe, gdzie trzeba gdzieś się schronić, gdzie trzeba przeczekać, więc to też... Czy trzeba na przykład, nie wiem, udrożnić drogę. I tutaj samorządowcy, ja chciałbym jeszcze tutaj bardzo, żeby to wybrzmiało. My chcemy bardzo mocno podziękować samorządowcom za ich sprawczość, za bardzo dobre wydanie tych pieniędzy, bo to sprawiło, że województwo podlaskie było drugim województwem pod względem poziomu wydatkowania tych środków. A przypomnę, w tamtym roku naprawdę późno zaczęliśmy.
1: Ale tych środków chyba, jak dobrze pamiętam, na województwo podlaskie nie było zbyt dużo, patrząc na to, że jesteśmy województwem przygranicznym. No to tutaj był taki alarm, żeby tych środków po prostu było więcej, z racji tego, że jesteśmy tą wschodnią ścianą.
0: To znaczy, jeżeli patrzymy na program obrony ludności i obrony cywilnej, to on był dzielony równo per capita.
1: I tyle nas jest. Ale dlatego też podnoszony był ten alarm.
0: Ale pani redaktor, Orliot to nie wszystko. Jeszcze jest mnóstwo programów, teraz SAFE. Te pieniądze są kierowane na województwo podlaskie kanałami, których już może lepiej byłoby nie ujawniać, czy o nich za dużo nie mówić. Natomiast program ochrony ludności i obrony cywilnej jest skierowany stricte do tego, żeby wzmocnić naszą odporność. Odporność nie tylko tą graniczną, bo my jesteśmy oczywiście, my, województwo lubelskie, rzeszowskie, podkarpackie, znaczy tak, to nasz, ten teren bezpośredniego styku. Czy warmińsko-mazurskie, powiedzmy. Ale ten program był przede wszystkim po to, żeby odnowić zasoby, co teraz przez te 2 lata gminy robią, bo od następnego roku program obrony ludności i obrony cywilnej będzie programem już wieloletnim. Czyli gminy będą mogły już inwestować większe pieniądze w realizację tego programu.
1: To samorządy same decydują, na co chcą wydatkować te pieniądze, ale wy możecie coś zasugerować, żeby na przykład, nie wiem, inwestować te pieniądze w sprzęt, później jak już będzie ta 5-letnia prognoza finansowa tego programu właśnie, czy może w schrony, w miejsca doraźnego schronienia?
0: Program wieloletni będzie raczej skierowany właśnie na miejsca schronienia. Tak, żeby te miejsca odnowić, zapewnić. Niestety, ja podam przykład fiński. Gdyby odliczyć fińskie wojsko, to Finowie mają schrony dla 110% mieszkańców. Także proszę sobie zobaczyć, gdzie my jesteśmy w tym momencie.
1: Chcielibyśmy to powiedzieć w Polsce, żeby chociaż było w 60-70%.
0: I to byłoby optymalne, tak? Natomiast Pamiętajmy, że te schrony to nie tylko schrony przeciwbombowe i tutaj bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość w sytuacji, nie wiem, trąby powietrznej też schowania się w jakieś miejsce, które nam zapewni jakieś minimum bezpieczeństwa.
1: A patrząc na to, co się dzieje, to nic nie jest wykluczone w tym momencie.
0: Niestety, pogoda, to co już mówiliśmy w przypadku rolnictwa, nas nie rozpieszcza. My co prawda jesteśmy w komfortowych warunkach, bo tak naprawdę to jakieś małe podtopienia mogą wystąpić. Natomiast ja niedawno byłem w województwie małopolskim i z wojewodą Klęczarem rozmawiałem. On mówi, że każdy większy deszcz w górach spływa szybko i oni mają te powodzie natychmiastowe, gdzie nie da się praktycznie zareagować i też te środki były po to kierowane, żeby takie miejsca wzmocnić. Przy powodziach, czy przy wichurach, czy przy pożarach, to niestety u nas jednak występuje.
1: Występuje. Spoglądam na zegarek. Mieliśmy jeszcze jeden temat o kulturze. Mieliśmy porozmawiać. Nie tylko miłośnik rolnictwa, ale także kultury. To już w dwóch zdaniach.
0: No cóż, to jest taki mój konik, który uwielbiam, bardzo lubię, mamy piękne, wspaniałe zespoły, w tym ten zespół, który najbliżej mi mojego serca leży, czyli Szepietowo na Ludowo. Serdecznie wszystkich z Szepietowo na Ludowo pozdrawiam. To jest piękna rzecz, bo dzieci... Pani redaktor, nawet
1: to
0: nie chodzi...
1: To też takie województwo podlaskie kulturą stoi. Ja
0: tak, bo my mamy tak
1: wrażenie.
0: Piękną, tak różnorodni jesteśmy. Przecież u nas mieszkają Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Żydzi, Polacy i jeszcze...
1: I to wszystko da się połączyć.
0: W zgodzie i w dobrym
1: akurat
0: guście.
1: Chyba województwo podlaskie jest tego przykładem, że można to połączyć i można żyć w zgodzie, mimo różnic, które gdzieś tam się pojawiają.
0: Jeżdżąc po wszelkich festynach, które przy zjazdach kół gospodyń wiejskich, to tylko upiększa nasze województwo. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem. To są ludzie otwarci, niezależnie od narodowości.
1: A wakacje są okazją do tego, żeby zobaczyć właśnie, jak to w województwie podlaskim wygląda.
0: Dokładnie.
1: Więc zapraszamy także na urlop do województwa podlaskiego. Tak sobie teraz pomyślałam.
0: No koniecznie, zapraszamy serdecznie. Wszystkim rolnikom życzę dobrej pogody. Wszystkim bezpieczeństwa. Myślę, że pracujemy nad tym mocno. I staje się tutaj bezpieczniej.
1: Wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: I tak jak obiecałam, jak zapowiadaliśmy, Jan Sobierajski, reżyser filmu Mistyczka, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Film Mistyczka wchodzi do kin od 11 września. Ja wiem, o czym ten film opowiada, ale myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze o tym słyszeli. To jest film na nasze współczesne czasy?
2: Zdecydowanie tak, dlatego że opowiada o współczesnej osobowości, jaką była Alicja Ręczewska, która jest dzisiaj uznawana jako jedna z największych polskich mistyczek XXI wieku, a to dlatego, że zmarła niedawno, no, w 2012 roku, więc jej historia jest bardzo pragmatyczna, bardzo praktyczna i odpowiadająca tym czasom, w których żyjemy.
1: Nikt nigdy wcześniej nie próbował tego zekranizować. Dlaczego się na to zdecydowaliście?
2: Wydaje mi się, że jako ludzie szukamy wzorców do naśladowania i każdy z nas ma różne perturbacje życiowe, w których trzeba znaleźć jakiś punkt oparcia. I taką historią jest Alicja Ręczewska, która to w swoim życiu miała wiele momentów zawahania, ale która przede wszystkim odnalazła to, czego szuka każdy człowiek, czyli szczęście i miłość. No i to znalazła w Kościele katolickim.
1: Czyli możemy powiedzieć, że to nie jest tylko film religijny, ale raczej opowieść o człowieku, który, tak jak pan przed momentem powiedział, cały czas czegoś w życiu poszukuje. To trochę jak każdy z nas.
2: No zdecydowanie tak. Jest to dramat biograficzny, a nie film religijny. Natomiast oczywiście jest tam bardzo mocny wątek religijny, ponieważ nasza mistyczka przez 50 lat szukając szczęścia i miłości w swoim życiu nie odnajduje tego, czego szuka. I zupełnie przypadkiem udaje się na rekolekcję i tam twarzą w twarz spotyka Jezusa, który staje przed nią i zaprasza do bardzo intymnej relacji. I ta relacja rozwija się przez prawie ćwierć wieku, przez 23 lata Alicja Ręczewska w swojej małej kawalerce zapisuje słowa Jezusa, który kieruje do niej różne przesłania. I po jej śmierci w 2012 roku te notatki są zaniesione do specjalnie powołanej komisji kościelnej w Szczecińsko-Kamieńskim. I ta komisja uznaje niezwykłą wartość tych notatek, dając im nihil obstat imprimatur, a biskup daje zgodę na wydruk.
1: Ale to, co jest ciekawe, to to, że Alicja Ręczewska wcale przez całe swoje życie nie była tak mocno związana z Bogiem i z Kościołem.
2: No nie, mało tego, w swoich notatkach zapisuje, że jawnie żyła w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego, należała do partii komunistycznej, rozwijała swoją karierę zawodową, podróżowała po wielu krajach, co na tamten czas było niespotykane. No właśnie, była zaręczona, szukała tej miłości w relacjach międzyludzkich, więc ta postać jest naprawdę wyjątkowo bliska wielu osobom, które dziś szukają takiego sensu życia, ponieważ i ona tego sensu życia szukała, a tak naprawdę jej postać jest postacią zupełnie tak jakby z naszego świata, mało tego, przypomina sąsiadkę z naszego bloku, ponieważ Alicja Ręczewska nie wyróżniała się niczym szczególnym ponad inne osoby, które w tamtym czasie żyły w społeczeństwie.
1: A pracując nad tym filmem, na czym wam najbardziej zależało? Co chcieliście, żeby ten widz zobaczył po wyjściu z kina?
2: Przede wszystkim chcieliśmy oddać wiarygodność postaci i to, że każdy z nas może odnaleźć sens swojego życia i że na to odnalezienie nigdy nie jest za późno. Alicja Ręczewska zmieniła swoje życie dopiero po 50, więc zobaczmy, że ta jej historia jest historią takiej osoby, która wierzyła do końca, że być może i jej jest pisana miłość, szczęście i to jej się udało. Natomiast przesłanie, jakie płynie z filmu, jest to, kiedy Jezus mówi do Alicji Ręczewskiej dwa zdania. Pierwsze zdanie to jest takie, że chce mówić do każdego, a drugie zdanie jest takie, że Pan Jezus mówi: słyszenie mojego głosu nie jest niczym wyjątkowym. Każdy otrzymał ten dar w Chrzcie Świętym, a więc pokazujemy, że każdy z nas może mieć taką intymną relację, mistyczną relację z Bogiem i że ta historia właśnie Alicji Ręczewskiej jest takim pierwowzorem, do którego wiele osób może się porównać. I ta rola jest zagrana w szczególny sposób przez Dorotę Chotecką-Pazura. ponieważ mamy w składzie filmowym, w obsadzie aktorskiej, no blisko 50 aktorów z najwyższej półki. Jest to Sławek Orzechowski, Dorota Chodecka-Pazura, który już wcześniej wspomniałem, Radosław Pazura, Dariusz Kowalski, Marcin Kwaśny, Filip Gurłacz. No to jest naprawdę plejada polskich gwiazd.
1: Tak, to są zacne nazwiska.
2: Tak jest, zdecydowanie. Także wydaje mi się, że jestem przekonany już po tych pierwszych takich pokazach kolaudacyjnych, że ci aktorzy przepięknie tę historię opowiedzieli i mam nadzieję, że jak najwięcej osób ten film zobaczy.
1: A trudno było pani Dorocie wcielić się w tę rolę?
2: To jest przede wszystkim bardzo trudna rola, ale Dorota jest wyjątkowo utalentowaną aktorką, więc no, ten efekt, jaki już żeśmy uzyskali, jest naprawdę piorunujący. Natomiast no, przyznam szczerze, że takie role zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ Dorota musiała zagrać postać na przestrzeni 40 lat życia. Musiała zagrać swoją śmierć, swoje problemy zdrowotne, miłość, zawiedzenia, uniesienia mistyczne, dramaty bliskich. No naprawdę jest tam całe spektrum, które trzeba było zagrać i zrobić to wiarygodnie, tak żeby widz wcielił się w tą postać i żeby zobaczył, że ta historia tak naprawdę bardzo często będzie opowiadać jego życie.
1: A przy tym filmie, przy tej produkcji, który moment był najtrudniejszy, ale nie pod względem technicznym, a właśnie emocjonalnym? Bo ja myślę, że tutaj to emocje są, no właśnie, grają pierwszą rolę.
2: Myślę, że ma pani rację z tym, że rzeczywiście emocje się pojawiają, bo pokaz ostatnio kolaudacyjny, który się zakończył w studiu dźwiękowym, skończył się łzami i wzruszeniem ekipy, która mogła się ten film oglądać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wiele momentów było trudnych, zaczynając od charakteryzacji naszej postaci, ponieważ chcieliśmy, żeby była jak najbardziej zbliżona do oryginału. I tutaj to było naprawdę wielkie wyzwanie, które widzę już dzisiaj wyraźnie, że udało się osiągnąć. I ich potwierdzeniem będzie to, że Dorota Lęczewska, czyli bratowa Alicji, która żyje jeszcze dzisiaj w Szczecinie, przyjechała na plan i kiedy zobaczyła Dorotę Chotecką po charakteryzacji, po prostu się popłakała, mówiąc, że tak jakby zobaczyła Alicję. Więc wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć, zbliżyć te postacie ze sobą i to było wielkie wyzwanie.
1: Ale myślę, że też wielka radość usłyszeć takie słowa.
2: To na pewno ogromny komplement, dlatego że Dorota Pazura starała się jak najbardziej wcielić tą postać, łącznie nie tylko oczywiście ze stylizacją, ale również z zachowaniami, z charakterem na planie, w tych rolach, które trzeba było odegrać. Dorota rzeczywiście w tą rolę weszła. Ona nie grała postaci Alicji, ona była tą Alicją Lęczewską i to było nieprawdopodobne móc zobaczyć taki wielki kunszt aktorski. I mam nadzieję, że już właśnie od 11 września jak najwięcej osób będzie mogło podziwiać tą rolę, bo z całym szacunkiem do poprzedniego dorobku Doroty Choteckiej, dziś mogę powiedzieć, że to jest jej rola życia.
1: Wow. To nie jest pierwszy film religijny niosący przesłanie, jaki realizujecie. I zastanawiam się, czy dzisiaj kino może być miejscem ewangelizacji, ale takim współczesnym miejscem. W dobie, kiedy my jako ludzie, jako społeczeństwo wiele kwestii poddajemy w wątpliwość.
2: Myślę, że to dobrze, że podajemy pod wątpliwość. Natomiast te filmy, które produkujemy, no spotykają się z ogromnym odzewem, pozytywnym odzewem wielu widzów. Nasz poprzedni film Maria Matka Papieża, który w kinach był w kwietniu, przez 5 tygodni znajdował się wśród 10 najchętniej oglądanych filmów kinowych w Polsce, co pokazuje, że jest taka przestrzeń, w której trzeba mówić o dobrych wartościach i trzeba to robić na jak najwyższym poziomie. Dlatego wierzę, że Filmistyczka, który jest filmem fabularnym, dramatem biograficznym, z dobrową obsadą, pokaże te wartości na wielkim ekranie, no w sposób taki, który wciągnie widza i pokaże, gdzie odnajdywać sens życia.
1: Ja po tej rozmowie jestem może nie tyle zachwycona, ale naprawdę zwraca to moją szczególną uwagę po tych słowach, kiedy powiedział pan, że to jest rola życiowa Doroty Choteckiej Pazura, więc czekamy na to wszystko. 11 września w kinach będziemy mogli oglądać film Mistyczka. Naszym gościem w poranku 7:09 był Jan Sobierajski, reżyser właśnie tego filmu. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kinach.
1: Do zobaczenia, pozdrawiamy serdecznie.
0: 7:09. Rozmowa poranka. Codziennie w dobrym nastroju.